ciepłowie.

0: Przedstawiciele USA o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Areszt dla 4 mężczyzn po śmierci 13-latka na Mazurach. Sprawdzimy też, kiedy polskie truskawki będą wreszcie tańsze.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, dzień dobry. Resort Obrony USA zdecydował o zmniejszeniu liczby tzw. brygadowych zespołów bojowych sił stacjonujących w Europie z 4 do 3. To jest stanu z 2021 roku, poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Dodał, że oznacza to m.in. opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce, która tu, cytat, jest modelowym sojusznikiem USA. Parnell zaznaczył, że podstawą ostatecznego rozkładu tych i innych sił amerykańskich w Europie będzie m.in. dalsza analiza strategicznych i operacyjnych potrzeb USA. Na celem Waszyngtonu jest zachęcanie sojuszników z NATO do wzięcia na siebie głównej odpowiedzialności za konwencjonalną obronę Europy. Parnell wspomniał również o rozmowie z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i zapowiedział pozostawanie w dalszym kontakcie z Polską, w tym celu zapewnienie utrzymania silnej obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce. Dodam, że wcześniej wiceprezydent USA J.D. Vance zapewniał, że wstrzymanie rotacji brygady pancernej do Polski to jedynie opóźnienie rotacji i że nie zapadła ostateczna decyzja. Wczoraj Kraków, dziś Warszawa. Nowy premier Węgier Péter Modiar jest w Polsce ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą. Spotka się z premierem i prezydentem. To stara tradycja, że wybrany premier Węgier w pierwszą swoją podróż zagraniczną przyjeżdża do Polski, mówił szef węgierskiego rządu podczas konferencji prasowej na Wawelu.
2: Jestem dumny z tego, że dzięki zaufaniu węgierskich wyborców mogę jako premier kraju pracować nad tym, żeby wzmacniać tysiącletnią przyjaźń i związek polsko-węgierski.
0: Z kolei jutro Péter Modiar będzie w Gdańsku, gdzie spotka się z Lechem Wałęsą. Jest tymczasowy areszt dla 4 mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiercią 13-latka na Mazurach nad jeziorem Arklickim. Wcześniej każdy z nich usłyszał prokuratorskie zarzuty. Najcięższy, dotyczący spowodowania uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią, usłyszał mężczyzna, który pobił 13-latka. Chłopiec po uderzeniach pięścią i nogą dostał obrzęku płuc i mózgu. Pozostała trójka jest podejrzana m.in. o pomocnictwo w tym zdarzeniu i nieudzielenie pomocy. Podejrzani częściowo przyznali się do winy, grozi im nawet dożywocie. Do tragedii, przypomnę, doszło w sobotę. Polskie truskawki nadchodzą. Do tej pory było ich mało przez chłód, deszcz i brak słońca. No ale niebawem szykuje się poprawa pogody, która przyniesie wysyp truskawek, a wraz z nim także spadek cen. Mówi Maciej Kmera, ekspert rynku hurtowego w Broniszach.
3: Prognozy są optymistyczne, że pod koniec tygodnia już ta podaż znacznie wzrośnie, a ceny na pewno spadną.
0: Na razie kilogram krajowych truskawek na rynku hurtowym kosztuje 20-25 zł, ale w szczycie sezonu truskawkowego może to być 12-15.
1: A co w regionie?
4: W ostatni weekend miesiąca w naszym mieście zagoszczą letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Ogólnopolska rywalizacja rozgrywa się już w różnych częściach kraju. To 13. edycja zawodów. W Koninie można będzie obejrzeć mecze piłki nożnej oraz pokaz Nordic Walking. U nas oficjalna ceremonia otwarcia zacznie się w sobotę 30 maja o 9:30 rano na stadionie imienia Mariana Paska przy ulicy Dmowskiego w Starym Koninie. Oprawę artystyczną i muzyczną zapewnią mażoretki oraz orkiestra Dęta Quantum z Rychwała. Kulminacyjnym punktem będzie tradycyjny bieg z pochodnią, niosący ogień nadziei, w którym pobiegną funkcjonariusze policji oraz uczniowie zespołu szkół Centrum Kształtowania.

0: kształcenia ustawicznego. Przez cały czas trwania zawodów, czyli od 29 do 31 maja, dostępna będzie wioska olimpiad specjalnych. O atrakcje zadbają nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Janusza Korczaka oraz partnerzy, m.in. Konińskie Centrum Kultury, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego czy Ochotnicza Straż Pożarna z Rumina. Ważnym punktem igrzysk będzie realizacja programu olimpiad specjalnych Bądź Fit, edukującego w zakresie zdrowego stylu życia i zbilansowanej diety. Pierwsze turnieje zobaczymy już w piątek 29 od godziny 15 do 19. Wtedy Przydmowskiego rozgrywane będą mecze. Równolegle na bocznym boisku będzie można zobaczyć trening Nordic Walking. Następnego dnia sportowe starcie rozpocznie się tuż po wspomnianej ceremonii otwarcia igrzysk. Zawody potrwają wtedy do późnego popołudnia, a w niedzielę 31 maja od rana dostępna będzie olimpijska wioska, a w południe ceremonia zamknięcia i wręczenie medali. Wyjaśniamy, jak działa i dlaczego warto ściągnąć sobie na telefon aplikację Pierwszy Ratownik. Do jej posiadania przekonują druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie konińskim. Misją tego oprogramowania jest uczynienie pierwszej pomocy możliwie powszechną, dostępną i przede wszystkim szybką. System rozwijany jest już od 2021 roku i opiera się na jednym bardzo ważnym założeniu. Pomoc powinna dotrzeć do poszkodowanego jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. W przypadku nagłego zatrzymania krążenia czas jest największym wrogiem. Już po około 4 minutach mogą pojawić się nieodwracalne zmiany w organizmie. Każdego roku w Polsce tysiące osób doświadczają zawału serca. Mimo ogromnego znaczenia szybkiej pomocy, skuteczność przeżycia w Polsce jest nadal bardzo niska. Tymczasem szybkie rozpoczęcie RKO i użycie AED może wielokrotnie zwiększyć szanse na przeżycie. Właśnie dlatego powstał system Pierwszy Ratownik. Jeśli mamy taką aplikację i jesteśmy świadkami zasłabnięcia, wystarczy wysłać zgłoszenie ze smartfona. Wówczas powiadomienie o potrzebie udzielenia pierwszej pomocy trafi do ratowników, którzy są najbliżej w naszej okolicy. To najczęściej strażacy OSP. Aplikacja ma dostęp do geolokalizacji. To bardzo ważne, zwłaszcza w miejscowościach, gdzie dojazd karetki z Konina, Koła czy Turku może trwać wiele minut. Pamiętajmy przy tym, że użycie aplikacji to nie wszystko. W pierwszej kolejności powinniśmy wykonać tradycyjne zgłoszenie pod numer alarmowy 112.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem na zachodzie, południowym zachodzie i na północy. Termometry pokażą od 19 stopni na Pomorzu przez 21 na Mazowszu i w Wielkopolsce do 22 na Podkarpaciu.

0: Można dołączyć do projektu Dyplom i co dalej absolwenci z niepełnosprawnościami na rynku pracy współfinansowanego ze środków PFRON-u. To projekt dla osób z niepełnosprawnością, które kształcą się właśnie na ostatnim roku studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich, podyplomowych albo które ukończyły studia maksymalnie 5 lat temu i nie pracują nawet dorywczo ani na etacie, ani na umowach cywilnoprawnych. Wystarczy spełnić te wymagania i być mieszkańcem województwa wielkopolskiego, by załapać się na płatny staż rozwijający karierę zawodową z wynagrodzeniem przekraczającym 3,5 tysiąca złotych na rękę. Do tego bezpłatne szkolenia lub kursy, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staż oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną podczas odbywania stażu i szkoleń, jak również potem pomoc w znalezieniu pracy dopasowanej do kwalifikacji danej osoby. O tej opcji dla osób z niepełnosprawnością po studiach można dowiedzieć się więcej, między innymi w Starostwie Powiatowym w Słupcy. Tymczasem przypominamy o imprezie, która odbędzie się już za kilka dni. W niedzielę od godziny 11 do 17 w Starym Koninie na Bulwarze Nadwarciańskim Urząd Miejski po raz pierwszy organizuje kwiatowy festyn. Będą atrakcje dla dzieci, konkursy, aktywności sportowe i występy artystyczne, do tego strefa relaksu i gastronomii oraz wystawa obrazów, a przede wszystkim kiermasz kwiatów i roślin od konińskich ogrodników, tworzenie kompozycji kwiatowych, malowanie doniczek, warsztaty budowania budek lęgowych dla ptaków, żywe pszczoły, edukacja ekologiczna i konsultacje ogrodowe. Kolejny ważny krok dla mieszkańców miasta i gminy Rychwał. Ponad 2 700 000 zł trafi tam na wsparcie, rehabilitację i nowe formy aktywizacji. Projekt będzie realizowany od lipca do końca 2028 roku. Mieszkańcy otrzymają dzięki temu jeszcze szerszy dostęp do trwałych, wysokiej jakości i dostępnych usług społecznych blisko miejsca zamieszkania. Kontynuowane będzie wsparcie w zakresie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, wsparcie w formie asystenta osoby z niepełnosprawnością, wciąż w Rychwale będzie taksi społeczne, poradnictwo logopedyczne i terapeutyczne oraz indywidualne spotkania z rehabilitantem i fizjoterapeutą. A z nowości pojawią się zajęcia biofeedback, zajęcia integracji sensorycznej oraz grupowe zajęcia churalne. Realizacja projektu pozwoli jeszcze skuteczniej odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców gminy i rozwinąć usługi społeczne tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. To kolejny ważny etap w budowaniu nowoczesnego systemu wsparcia w Rychwale opartego na realnej pomocy. Przypomnijmy, że w Rychwale, podobnie jak w Kramsku, działa Centrum Usług Społecznych, które jest czymś więcej niż wcześniejsze ośrodki pomocy społecznej. To miejsce, które rozszerzyło ofertę z osób w trudnej sytuacji na wszystkich mieszkańców. Zaglądamy na profil społecznościowy motocyklowej grupy z Konina. Tam w internecie pojawił się wpis ku przestrodze, który warto przytoczyć. Jednego z motocyklistów spotkała niebezpieczna sytuacja w rejonie przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 92 między Słupcem a Goliną. Mężczyzna jechał w kierunku Konina. Już z daleka zauważył traktor z przyczepą, który skręcał na skrzyżowaniu w lewo. Cała droga wokół była mokra i śliska po opadach deszczu. Tuż za skrzyżowaniem znajduje się przejście dla pieszych. Motocyklista zobaczył kobietę, która chciała przejść przez pasy, więc zaczął hamować. W głowie kierującego motorem od razu pojawiła się myśl: mokra nawierzchnia, będzie gleba. Na szczęście udało się wyhamować i zatrzymać pojazd przed pasami. Kobieta spokojnie przeszła. Kiedy motocyklista chciał już ruszać, nagle usłyszał za sobą charakterystyczny dźwięk ABS-u i blokujących się kół. Spojrzał w prawo i zobaczył BMW, które zatrzymało się praktycznie obok, prawie w rowie. Gdyby kierowca nie odbił, pewnie skończyłoby to się konkretnym strzałem w motocykl. I tu refleksja opublikowana na profilu motocyklowej grupy z Konina. Warto uważać nie tylko na siebie, ale przede wszystkim na innych kierowców. Mężczyzna w BMW prawdopodobnie uratował motocykliście zdrowie odruchem odbicia w prawo, ale to on zawinił. Na pewno nie jechał tam 90 km na godzinę. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ani pieszej, ani motocykliście, ani ludziom w BMW. Obserwujmy lusterka, zachowujmy odstęp i miejmy ograniczone zaufanie do innych uczestników ruchu. Przede wszystkim nie przekraczajmy prędkości. Ograniczenia są dlatego, byśmy w razie konieczności mogli bezpiecznie zahamować. Jeszcze do piątku w szkole 11 na osiedlu Łężyn w Koninie zbierane są nowe zabawki, gry planszowe, puzzle oraz książeczki dla dzieci. Trafią one do małych pacjentów oddziału onkologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. Sprawdźmy teraz, co w przededniu Dnia Dziecka wydarzy się na północy powiatu konińskiego w Wilczynie. 31 maja od 15 do 18 moc atrakcji czekać ma na plaży Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji nad jeziorem w Wilczynie. Będą rodzinne konkurencje sportowe z nagrodami, animacje, zabawy, dmuchane place zabaw, rolery wodne, zjeżdżalnie XXL, kącik dla najmłodszych i atrakcje ze strażakami z OSP. A teraz przypomnienie o tym, co będzie w zbliżający się weekend. W tym miesiącu świętowali strażacy, a to oznacza coroczną akcję Otwarte Strażnice. Komenda Miejska PSP zaprasza do zwiedzania zarówno do swojej bazy przy ulicy Przemysłowej w nowej części miasta, jak i do jednostki w Starym Koninie przy ulicy 3 Maja. Podczas wizyty można będzie bliżej poznać pracę strażaka oraz zapoznać się ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym. W niedzielę 24 maja konińscy strażacy zapraszają wszystkie chętne osoby w godzinach od 14 do 17. I jeszcze przypomnienie, równo za miesiąc odbędzie się Festiwal Lichań Młodych na scenie Anne-Marie, Nie ma gotu, Wyrwani z niewoli i Pokój i dobro. To wszystko już 20 czerwca.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak? To Allegro.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo Farm.
1: Reklama.
0: A co w regionie?
5: Tramwaj wodny Pociejewo po przerwie wrócił na Konińskie Jeziora. Można już korzystać z tej atrakcji. Szczegóły rezerwacji są na stronie Mosir Konin, informuje Urząd Miejski. Pływający stateczek zbudowany przez PKS stacjonować ma cały sezon na przystani Gosławice i kursować przez jeziora Pątnowskie, Mikorzyńskie oraz Ślesińskie.
6: Kochani, po 3 latach wznawia kursy po Konińskich Jeziorach nasz stateczek Pociejewo, który już wpisał się w świadomość wszystkich tych, którzy korzystają z atrakcji wodnych na terenie jezior. Zapraszamy wszystkich, bo myślę, że jest to niebywała atrakcja. Zapraszamy do przystani Gosławice, Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego.
5: Mówił prezydent Konina Piotr Korytkowski. Tymczasem sprawdźmy, co w kulturze. To już pojutrze początek Dni Kramska. Rozpoczynamy w piątek, 22 maja o 17:00. Rykiem silników, pojazdów zabytkowych i motocykli zlot maszyn odbędzie się na płycie boiska obok amfiteatru. Tam także stanie wesołe miasteczko i strefa gastronomiczna. Na scenie pojawią się tego dnia Monika Suszyk Band, później Roni Ferrari.
7: Witam Was serdecznie, Kramsk. Z tej strony Roni Ferrari. Przypominam, że widzimy się całkiem za niebawem, już w ten piątek o godzinie 19:00 na scenie. Nie możecie zabraknąć. Do zobaczenia.
5: A na koniec gwiazda wieczoru Tymek. Tego dnia wybuchowe show dadzą też artyści znani z Mam Talent, a dzień zakończy dyskoteka, którą poprowadzi DJ Sopran i Maleo Konga. W sobotę 23 maja od 15:00 tradycyjnie podczas Dni Kramska Dzień dla dzieci i rodzin. Na boisku staną wielkie dmuchańce, będzie też wesołe miasteczko i strefa gastronomiczna. Młodszych i starszych fanów dobrej zabawy gmina zaprasza na piana party. Na scenie zaprezentują się zdolne dzieciaki i młodzież z GOKU w Kramsku, z przedszkola i gminnych szkół podstawowych, a wieczorem wystąpi dla wszystkich zespół Topki, czyli nowoczesne brzmienie disco, a na finał zagrają twórcy hitu Ona czuje we mnie pieniądz, Łobuzy. W sobotę także zakończy zabawa pod kołem niebem, tym razem z DJ-em Majkiem. Ponad 4 300 000 złotych na zielone inwestycje w Wielkopolsce. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zakończył ocenę wniosków w naborze Ekologia dla Społeczeństwa. Wsparcie otrzymają 34 przedsięwzięcia. Środki pomogą m.in. w montażu fotowoltaiki, magazynów energii i pomp ciepła, modernizacji źródeł ciepła, termomodernizacji budynków oraz wymianie oświetlenia na energooszczędne. Dzięki tym inwestycjom domy pomocy społecznej, świetlice, obiekty sportowe i instytucje kultury będą bardziej oszczędne, nowoczesne i przyjazne środowisku. Na liście beneficjentów są m.in. Kalisz, powiat kościański, Krotoszyn, Śmigiel, Skoki, powiat pilski, Brudzew, powiat międzychodzki, powiat gostyński, pleszewski czy turecki. Tymczasem przypomnijmy o imprezach pod naszym patronatem, które zbliżają się wielkimi krokami. 30 i 31 maja, Dni Malanowa, tam wśród gwiazd Redlin, Afterparty i zespół Daj to Głośniej. 20-21 czerwca, Dni Sąpolna oraz Wielkopolski Piknik Sołtysów, wystąpią Chłopcy z Placu Broni, Grupson, Kasia Moś i Sąpoleńska Orkiestra Dęta. A pomiędzy Dniami Malanowa i Dniami Sąpolna warto wybrać się na Międzynarodowy Dziesiący Festiwal Piosenki i Tańca. W Konińskim Centrum Kultury można już pytać o bilety na koncert galowy młodych artystów z całego świata, którzy wystąpią na placu Centrum Akademickiego w Morzysławiu 13 czerwca. Wcześniej 11 czerwca na Placu Niepodległości w Centrum Miasta otwarty koncert To Nasz Festiwal, którego gwiazdą będzie Wiktor Waligura.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: fajnie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
1: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
2: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
3: Reklama.
4: Związkowcy w Warszawie, chodzi o Zielony Ład i referendum. Rusza dyplomatyczny pościg za byłym ministrem sprawiedliwości. Zajrzymy też m.in. na stację paliw.
5: Wiadomości Konin FM.
4: Marcin Krzemiński. Rolnicy, górnicy, hutnicy i przedstawiciele handlu, związkowcy z całej Polski jadą właśnie do Warszawy, bo tam w samo południe ma się rozpocząć organizowana przez NSZZ Solidarność ogólnopolska manifestacja. W ten sposób protestujący chcą poprzeć wniosek prezydenta Karola Nawrockiego o rozpisanie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Grzegorz Kozieł.
6: Wśród manifestantów będzie liczna ponad 8-tysięczna reprezentacja Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Autokary właśnie wyruszyły do stolicy z Dąbrowy Górniczej i Katowic. Przed wyjazdem rozmawiałem z Andrzejem Karolem, szefem Krajowej Sekcji Hutnictwa.
7: To jest pierwszy krok do tego, żeby rzeczywiście nasze społeczeństwo mogło w sposób demokratyczny zapisany w Konstytucji wypowiedzieć się na temat tego, co niesie ze sobą Zielony Ład.
6: A dlaczego on jest tak niebezpieczny tutaj dla przemysłu na Śląsku?
7: Cena energii, którą wykorzystuje przecież cały przemysł energochłonny i nie tylko w Unii Europejskiej, powoduje, że Unia Europejska no niestety jest obecnie w ogonie gospodarek światowych.
6: Zgromadzenie rozpocznie się na Placu Zamkowym w południe. Stamtąd uczestnicy przejdą ulicami przed siedzibę Sejmu. Po drodze zatrzymają się przed Pałacem Prezydenckim.
4: Senat na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu zajmie się wnioskiem prezydenta o zorganizowanie referendum. Prezydent chce, żeby w sprawie unijnej polityki klimatycznej Polacy wypowiedzieli się 27 września. Rusza dyplomatyczny pościg za Zbigniewem Ziobrą. Premier zobowiązał ministrów spraw zagranicznych i MSWiA do przedstawienia Amerykanom kompletu dokumentów w sprawie Ziobry. Gotowy jest już wniosek ekstradycyjny. Jednocześnie, jak przyznaje Donald Tusk,
8: z administracjami amerykańskimi przez ostatnich kilkanaście lat no nie było łatwo, jeśli chodzi o te kwestie. Na pewno nie rezygnujemy, nie mam zamiaru się tutaj usprawiedliwiać. Nie zawsze państwo polskie jest skuteczne w ściganiu tych, którzy no, sprytnie uciekają, ale na pewno będziemy bardzo konsekwentni.
4: Na razie nie ma jednak decyzji o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Posiedzenie sądu w tej sprawie dopiero we wrześniu, no a bez tego nie może formalnie ruszyć procedura ekstradycyjna. Uwaga na burze we wschodniej części kraju. Ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia będą obowiązywały po południu w 4 województwach, w niemal całym warmińsko-mazurskim, w większości Lubelszczyzny, na wschodzie i północy Mazowsza oraz na zachodzie Podlasia. Burzom będzie towarzyszył silny wiatr, a miejscami też grad. Drożej dziś na stacjach paliw. Ceny maksymalne pójdą w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 52 grosze. Na litr oleju napędowego maksymalnie 7. Metallica i Perfect. Podczas wczorajszego koncertu na Stadionie Śląskim w Chorzowie amerykańska grupa wykonała piosenkę Chciałbym być sobą. Welcome to the party.
9: Takiego polskiego hitu.
10: Zupełne zaskoczenie. Bardzo dobra polszczyzna. Sam raz na ten wieczór zostanie długo w pamięci.
4: Na koncercie Metaliki bawiło się wczoraj kilkadziesiąt tysięcy osób.
5: Konin FM. Pogoda.
11: 12 stopni mamy w tym momencie w Wielkopolsce. Wiatr zaledwie 4 km na godzinę i to w porywach. 1021 hektopaskali to ciśnienie w naszym regionie. A w ciągu dnia w Koninie maksymalnie dzisiaj 23, może nawet 24 stopnie. Będzie słonecznie, jutro też słonecznie, ale jutro będzie minimalnie chłodniej. 22 kreski też będzie dobrze.
12: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
3: Dzień dobry, w środę po siódmej. Już za chwilę o nowej atrakcji nad Jeziorem Słupeckim. Potem zapowiem fotograficzny spacer architektoniczny po Nowym Koninie.

0: Tonin FM.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: W lesie przy Słupeckim Jeziorze udostępniono niedawno nową atrakcję. Park linowy. Pierwszą tego typu inwestycję w mieście. Na odwiedzających czekają trasy o zróżnicowanym stopniu trudności. Do dyspozycji są liny, kładki, mosty, belki, deski, siatki, wspinaczkowe drabinki i pętle. Wysokość, balans i koncentracja spotykają się tam z ciszą lasu. Do Słupcy każdego roku zjeżdżają się turyści z całej Polski, by zobaczyć docenione przez ekspertów od architektury okrągłe pomosty oraz by popływać w basenie z czystą wodą, który wbudowany został w jezioro Słupeckie.
3: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
2: Tu czas płynie wolniej.
3: Zalew, zieleń i spokój.
2: Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełno smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
4: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani, gdzie wybór doskonały. W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
5: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
6: W niedziele handlowe również.
7: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
8: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Kartka z kalendarza.
1: Dzisiaj mamy 20 dzień maja, imieniny obchodzą Bernardyn i Kolumba, zatem wszystkiego dobrego dla solenizantów. W kalendarzu Światowy Dzień Pszczół, Światowy Dzień Meteorologii, Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń i Europejski Dzień Morza. Czyli z jednej strony pszczoły i nauka o precyzji, z drugiej zmywanie po obiedzie, a z trzeciej wielka woda. Za wielką wodą ty, za wielką wodą ja. Jak widać, kalendarz potrafi łączyć rzeczy z pozoru zupełnie nie do połączenia, a jednak proszę.
0: Kartka z kalendarza.
1: A co wydarzyło się 20 maja w historii? W 1609 roku w Londynie wydano sonety Williama Szekspira. W 1792 roku otwarto i poświęcono cmentarz Powązkowski w Warszawie. W 1862 założono Muzeum Narodowe w Warszawie. W 1980 Henryk Jaskuła wpłynął do portu w Gdyni, kończąc samotny rejs dookoła świata bez zawijania do portu, czyli wyczyn z tych, przy których zwykły weekend nad jeziorem wygląda jednak dość skromnie. W 2019 w Krakowie urodziły się pierwsze w Polsce sześcioraczki. I to już jest taki moment, przy którym nawet najbardziej opanowany człowiek musi na chwilę usiąść, jak dostanie wiadomość, że zamiast jednego spodziewanego dziecka będzie miał troszeczkę gratisów dodatkowych. Konin FM.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jake'u Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
2: Reklama.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Po 22 latach oczekiwania Arsenal Londyn znów jest mistrzem Anglii. Kanonierzy tytuł zapewnili sobie nie wychodząc na boisko. W poniedziałek pokonali Burnley 1-0, a wczoraj czekali na wynik Manchesteru City. Zespół Pepa Guardioli tylko zremisował na wyjeździe z Bournemouth 1-1, co oznacza, że na kolejkę przed końcem sezonu Arsenal ma 4 punkty przewagi nad zespołem z Manchesteru. Dopiero w weekend rozstrzygną się losy dwóch innych drużyn z Londynu. O utrzymanie walczą Tottenham i West Ham. Koguty mogły zapewnić je sobie wczoraj, ale przegrały na wyjeździe z Chelsea 1-2. Do bezprecedensowej decyzji doszło na zapleczu Premier League. Southampton, które w sobotę miało zagrać się w finale baraży z Hull, zostało wykluczone z powodu nielegalnego nagrywania treningów rywali. W tej sytuacji rywalem Hull w meczu awans do Premier League będzie Middlesbrough. Bezpośredni awans zapewniły sobie już wcześniej drużyny Coventry i Ipswich. Magdalena Fręch przegrała z Kanadyjką Leilą Fernandez 4-6, 6-3, 4-6 w drugiej rundzie turnieju w Strasburgu. Fręch teraz czeka French Open, o który walczy w kwalifikacjach m.in. Katarzyna Kawa. Nasza tenisistka w ich pierwszej rundzie wygrała z Amerykanką Ayaną Akli 6-2, 7-6. Pierwszą rundę kwalifikacji przebrnęła też wcześniej Maja Chwalińska, a odpadła w niej Linda Klimowiczowa. W drugiej rundzie Kawa zagradzi się z Amerykanką Claire Liu, a Chwalińska z Francuską Carole Monet. Filippo Ganna wygrał 10. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia, czyli 42-kilometrową jazdę indywidualną na czas z Viareggio do Massy. Włoch wygrał czasówkę w Giro po raz 7 i wyrównał osiągnięcie Ediego Merckxa. Liderem całego wyścigu pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio, który wyprzedza o 27 sekund Jonasa Vingegaarda. Duńczyk to faworyt do wygranej w całym wyścigu, mówi nasz były kolarz i szef Tour de Pologne Czesław Lang.
4: No, faworytem dla mnie to jest Vingegaard, który pokazuje, że i świetnie jeździ po górach, świetnie jeździ na czas, tym bardziej jest tam bardzo bliski, wygrywał Tour de Pologne. Pierwsze swoje zwycięstwo wyścigu w World Touru to właśnie odniósł w Polsce. Na te rzeczy mam za niego kciuki.
3: A dziś 11 etap sporka do Chiavari. Kolarze będą mieli do pokonania 195 km po pagórkowatym terenie.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że chciałeś.

0: Już wkrótce spacer architektoniczno-fotograficzny. Przyjrzymy się detalom nowego Konina, które na co dzień często umykają naszej uwadze. Będzie to okazja do spojrzenia na miasto z zupełnie innej perspektywy oraz poznania modernistycznej i powojennej architektury poprzez fotografię. Spacer poprowadzi Aleksandra Kopras, fotografka i członkini Towarzystwa Upiększania Miasta Konina, która podzieli się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi robienia zdjęć miejskiej przestrzeni. Można zabrać aparat fotograficzny lub smartfon. Nie są wymagane żadne specjalne umiejętności. Spacer jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych fotografią, architekturą i miastem. Każdy uczestnik spaceru otrzyma okolicznościową przypinkę przygotowaną specjalnie w ramach tego projektu. Zapraszamy w niedzielę, 14 czerwca. Zbiórka o 11 przy dawnych domach towarowych centrum.
1: FM. Ogłoszenie płatne.
2: Przychodnia Ars Medica w Koninie informuje o wykonywaniu badań EEG w placówce przy ulicy Stanisława Staszica 1. Badania odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach od 17 do 20. Rejestracja i informacje dla pacjentów pod numerami telefonów 63 240 0007 oraz 63 243 45 15. Ars Medica, Konin, ulica Stanisława Staszica 1.
1: To było ogłoszenie płatne.
3: Reklama.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na Waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
13: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
14: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin, Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
15: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
16: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
3: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Na koniec jeszcze planowane wyłączenia prądu od 8 do 16 bez energii Kozarzew i Kozarzewek. Od 8 do 15 prądu nie będzie w Lisewie, Lisewie Parcelach i Przyłubiu. Od 9 do 13 wyłączenia zaplanowano w Rychwale, konkretnie przy Placu Wolności 6, a także w Glinach, Jaroszewicach Grodzieckich i Rychwalskich. Od 11 do 14 bez energii Galiszewo, Łuszczewo i Mielnica Duża. Czyli jeśli dziś coś wam nie działa, to nie ma co się denerwować, tylko pamiętać, że są zaplanowane wyłączenia. Jeżeli nie są zaplanowane, a nie działa, to trzeba sprawdzić, czy bezpieczniki w domu są na pewno podniesione, a jeżeli są, to chyba trzeba zgłosić awarię, bo to awaria.
1: Tunin FM.
2: Reklama.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
2: Reklama.
7: Amerykanie oficjalnie ogłosili ograniczenie wojskowej obecności w Europie. Premier Węgier w Polsce, dziś spotkania w Warszawie. Już niedługo z logo, oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia.
1: Wiadomości Konin FM.
7: Marcin Krzemiński. Pentagon oficjalnie ogłosił, że ogranicza wojskową obecność w Europie. Decyzja oznacza m.in. opóźnienie rozmieszczenia amerykańskich sił w Polsce. O szczegółach Marcin Starzec.
8: Departament Obrony USA zmniejsza liczbę brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3, czyli wraca do stanu sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę. A bezpośrednim skutkiem jest opóźnienie rotacji brygady do Polski, mówił dziś w nocy wiceprezydent J.D. Vance. Opóźnienie rotacji. Wojska mogą trafić gdzie indziej w Europie. To bardzo mała i bardzo drobna sprawa. Podobnie ocenia sytuację dowódca sił USA w Europie, generał Alexis Grinkiewicz. W miarę jak sojusznicy rozbudowują swoje zdolności, Stany Zjednoczone mogą wycofać część swoich sił i przeznaczyć je na inne globalne priorytety. Jestem spokojny o to, gdzie jesteśmy. A jeszcze wczoraj na platformie X Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił po rozmowie z szefem Pentagonu, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła.
7: A dziś kolejne rozmowy na wysokim szczeblu z Amerykanami. Wspomniany już minister obrony w Warszawie spotka się z zastępcą szefa Kolegium Połączonych Sztabów Wojsk USA, generałem Christophem Mahoneyem. Za to w Waszyngtonie o dalszym stacjonowaniu żołnierzy amerykańskich w Polsce drugi dzień z rzędu będą rozmawiali wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Po wczorajszej wizycie w Krakowie premier Węgier Peter Modziar dziś odwiedza Warszawę. W stolicy spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim, marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym i premierem Donaldem Tuskiem. Następnie węgierski premier pojedzie do Gdańska, gdzie spotka się z Lechem Wałęsą. Sąd apelacyjny w Katowicach ogłosi dziś wyrok w procesie oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w grudniu 2019 roku. W wyniku eksplozji, która całkowicie Kijowie zniszczyła 3 kondygnacyjny dom. Zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Śledztwo w sprawie katastrofy prowadziła prokuratura w Bielsku-Białej, która ustaliła, że do eksplozji doprowadziło przewiercenie gazociągu pod ulicą. Czechy przygotowują się na przyjęcie Amerykanina z podejrzeniem zakażenia wirusem Ebola. Mężczyzna ma trafić do specjalistycznej kliniki w Pradze. Minister zdrowia Czech zapewnia, że zakażony nie zagraża otoczeniu. Mężczyzna nie ma żadnych objawów i jest amerykańskim lekarzem, który w Ugandzie miał kontakt z wirusem. Oryginalne smaki kaszu, brzuław czy kociewia już niedługo będą miały swoje logo. Samorząd województwa pomorskiego powołał sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne i chce wspierać lokalnych przedsiębiorców, przyznając certyfikaty ich produktom. To będzie nowa jakość promocji regionalnej kuchni. Nie ma wątpliwości marszałek Mieczysław Struk.
2: Rolnicy, producenci, także handlowcy mogą mówić tak, to jest certyfikat, który uzyskaliśmy w naszym regionie. To jest produkt najwyższej jakości, produkowany tu.
7: Kulinarne skarby Pomorza będą oznaczone stylizowanym logo ze śledziem, serem i truskawką.
1: Konin FM. Pogoda.
9: 15 stopni już teraz mamy w Wielkopolsce. 6 km na godzinę to podmuchy wiatru bardzo słabo, a 1021, czyli całkiem przyzwoite ciśnienie mamy w regionie. A w ciągu dnia w Koninie maksymalnie dzisiaj nawet 24 stopnie. Jutro nawet 22. I dzisiaj, i jutro będzie słonecznie.
5: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
0: Witam w środę. Po 8 podam program ogólnopolskich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, które odbędą się w Koninie. Następnie o corocznym wielkim święcie rodzicielstwa zastępczego w Kazimierzu Biskupim, które w tym roku odbędzie się z jeszcze większym rozmachem. W tej godzinie także o tym, dlaczego warto mieć na smartfonie aplikację Pierwszy Ratownik, a przed 9 zapowiem kolejny, chyba największy i najlepszy koncert, który odbędzie się w ramach cyklu Muzyka w Ewangelickim.

0: Wielkopolskę.
1: Ostatni weekend miesiąca w naszym mieście zagoszczą letnie igrzyska olimpiad specjalnych. W Koninie będzie można obejrzeć mecze piłki nożnej oraz pokaz Nordic Walking. U nas oficjalnie ceremonia otwarcia zacznie się w sobotę 30 maja o 9:30 rano na stadionie przy ulicy Dmowskiego. Oprawę artystyczną i muzyczną zapewnią mażoretki oraz orkiestra Dente Quantum z Rychwała. Kulminacyjnym punktem będzie tradycyjny bieg z pochodnią niosący ogień nadziei, w którym pobiegną funkcjonariusze, proszę Państwa, policji oraz uczniowie zespołu szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego. Pierwsze turnieje zobaczymy jednak już w piątek 29 od 15 do 19. Wtedy rozgrywane będą mecze. Równolegle na bocznym boisku będzie można zobaczyć trening Nordic Walking. Następnego dnia sportowe starcia rozpoczną się tuż po wspomnianej ceremonii otwarcia igrzysk. Potrwają do późnego popołudnia. W niedzielę 31 maja od rana dostępna będzie olimpijska wioska, a w południe ceremonia zamknięcia i wręczenia medali.
2: Konin FM 104.1.
3: Reklama.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: To bardzo ważne święto, które podkreśla istotną rolę społeczną części mieszkańców i promuje ich postawy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z okazji Ogólnopolskich Dni Rodzicielstwa Zastępczego zaprasza na wyjątkowe obchody Dni Rodzicielstwa Zastępczego, które odbędą się 3 czerwca. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10 w amfiteatrze w Kazimierzu Biskupim. W programie m.in. program artystyczny przygotowany przez Szkołę Podstawową w Kazimierzu Biskupim, malowanie twarzy, o które zadbają studenci Akademii Nauk Stosowanych oraz tatuaże, w których wykaże się Młodzieżowa Rada Sołecka Skramska. Oprócz tego animacje ruchowe, gra terenowa, dmuchańce, bębny etniczne, złota rybka na szczęście z kołem wędkarskim, koraliki są wśród nas, czyli współpraca międzypokoleniowa z seniorami, ścianka zdjęciowa, spotkanie ze strażakami OSP oraz pyszności od spółdzielni socjalnej Kazimierzanka i Koła Gospodyń Wiejskich. To okazja, by wspólnie celebrować, a także promować ideę rodzicielstwa zastępczego. Zapraszamy 3 czerwca do Kazimierza Biskupiego.

0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Reklama.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Czas na pierwszy z trzech finałów europejskich pucharów. Dziś o triumf w Lidze Europy powalczy reprezentant Polski Matti Cash. Jego Aston Villa zmierzy się w Stambule z Freiburgiem. Dla niemieckiej drużyny to już największy sukces w historii. Z kolei dla trenera zespołu z Birmingham to będzie już szósty finał Ligi Europy. Pięć z nich Unai Emery wygrał. Oczywiście ten mecz to kwestia taktyki, to także kwestia indywidualnych umiejętności naszych zawodników, ale to także kwestia emocji. To nowe wyzwanie, przed którym stajemy razem.

0: Nie jesteśmy pewni siebie, ale podchodzimy do rywala z szacunkiem. Zawsze szanujemy Ligę Europy i drużyny, z którymi się mierzymy. Freiburg awansował do finału, ponieważ w pełni na to zasłużył. Finał Ligi Europy w Stambule dziś o 21:00. Diogo Jota, który w lipcu zginął w wypadku samochodowym, został symbolicznie powołany przez hiszpańskiego selekcjonera Roberto Martineza do portugalskiej kadry na Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Trener Portugalczyków dodał, że Jota, gdyby żył, na pewno znalazłby się wśród powołanych. Strata Diogo Joty była dla nas bardzo bolesnym momentem, jednak już od następnego dnia po jego śmierci walka o marzenie, które miał Diogo, jak i o przykład, jaki zawsze dawał w naszej drużynie, stała się dla nas ogromną odpowiedzialnością. Duch Diogo Joty, jego siła i wzorowy charakter stanowią wartość dodaną, to takie plus jeden do naszego zespołu i tak już pozostanie na zawsze.
1: Para sempre.
0: Jedyną niespodzianką w kadrze Portugalii jest brak pomocnika Tottenhamu, João Palhinha. Oczywiście kapitanem zespołu będzie 41-letni Cristiano Ronaldo, który pojedzie na 6. mundial w karierze. Arsenal zerwał łatkę zespołu wiecznie drugiego po 22 latach. Kanonierzy zostali ponownie mistrzem Anglii. Stało się tak, bo Manchester City tylko zremisował wczoraj na wyjeździe z Bournemouth 1-1 i do Arsenalu traci 4 punkty, a została już tylko jedna kolejka. Londyńczycy mają tytuł, a w przyszłą sobotę powalczą o kolejny, bo zagrają z PSG w finale Ligi Mistrzów. Zmagający się z kontuzją algarska Carlos Alcaraz nie zagra w Wimbledonie. Hiszpański tenisista poinformował, że opuści cały sezon na kortach trawiastych, a co za tym idzie, nie wystąpi w wielkoszymowym turnieju w Londynie. Co oczywiste, ominie go także rozpoczynający się w poniedziałek French Open.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że...

0: Wyjaśniamy, jak działa i dlaczego warto ściągnąć sobie na telefon aplikację Pierwszy Ratownik. Do jej posiadania przekonują druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie konińskim. Misją tego oprogramowania jest dotarcie pomocy do poszkodowanego jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. W przypadku nagłego zatrzymania krążenia czas jest największym wrogiem. Już po około 4 minutach mogą pojawić się nieodwracalne zmiany w organizmie. Szybkie rozpoczęcie RKO i użycie AED może wielokrotnie zwiększyć szanse na przeżycie. Jeśli mamy aplikację Pierwszy Ratownik i jesteśmy świadkami zasłabnięcia, wystarczy wysłać zgłoszenie ze smartfona. Wówczas powiadomienie o potrzebie udzielania pierwszej pomocy trafi do ratowników, którzy są najbliżej w naszej okolicy. To najczęściej strażacy OSP. To bardzo ważne, zwłaszcza w miejscowościach, gdzie dojazd karetki z Konina, Koła czy Turku może trwać wiele minut. Pamiętajmy przy tym, że użycie aplikacji to nie wszystko, bo w pierwszej kolejności powinniśmy zadzwonić pod numer 112.
1: Konin FM.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na Alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
4: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
5: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
1: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
6: Reklama.
7: Konin FM.

Kościele Świętego Ducha w Koninie zabrzmią dwie kantaty Johanna Sebastiana Bacha. Publiczność usłyszy twórczość jednego z najwybitniejszych kompozytorów i zarazem słynnego luteranina. Jako kantor w Lipsku Bach zobowiązany był do komponowania jednej kantaty tygodniowo, wykonywanej podczas niedzielnych nabożeństw. Kantata to kilkuczęściowa wokalno-instrumentalna forma muzyczna. Utwory wykonują soliści, chór i zespół wokalny. Zostaną one zagrane na instrumentach historycznych. Wstęp jest bezpłatny, ale przy okazji zachęcamy do dobrowolnego wsparcia organizacji cyklu Muzyka w Ewangelickim, na który zaprasza Fundacja Per Musicam. Koncert Po prostu Bach odbędzie się 29 maja o 19:00.

0: znów burze. Za chwilę o tym, gdzie może dziś zagrzmieć. Dziś w Senacie o prezydenckim wniosku o klimatyczne referendum. Powiemy też o nowych uprawnieniach pielęgniarek. Chodzi o leki i L4.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Kolejny dzień z ostrzeżeniami przed burzami. Tym razem zagrzmieć może w 4 województwach we wschodniej części kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty 1 stopnia dla części województwa warmińsko-mazurskiego, a także podlaskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego. Ostrzeżenia będą obowiązywać po południu i pod wieczór. Oprócz burz możliwe też ulewy, silny wiatr, a lokalnie nawet grad. Dziś Senat będzie głosował nad prezydenckim wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Proponowane pytanie brzmi, czy jest pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Do przyjęcia uchwały w sprawie referendum potrzebna jest bezwzględna większość głosów, ale szans na to nie daje senator klubu senackiego Nowa Polska Centrum Wadim Tyszkiewicz.
2: Pytanie jest tendencyjne, które od razu stawia tezę w samym pytaniu, więc referendum nie będzie, nic nie wskazuje na to, żeby pan prezydent zdobył większość. Można tylko zadawać pytanie, po co on to robi.
3: Tak? No i jak pan sobie to tłumaczy?
2: No po to, żeby szczuć Polaków na Polaków.
0: Prezydent chce, by referendum odbyło się 27 września. Jego postulat wspierają związkowcy, którzy będą dziś na ulicach Warszawy protestować przeciwko Zielonemu Ładowi i domagać się właśnie plebiscytu w sprawie unijnej polityki. Ogólnopolska manifestacja w stolicy ruszy w południe.
4: Widzę torbę z wubuzelami. Będzie głośno?
5: Będzie głośno. Zielony Ład niszczy zakłady pracy.
6: No jak zwykle na manifestację. Trzeba zrobić wielki huk, żeby wszyscy nas dojrzeli i wszyscy nas widzieli.
0: Protestujący przejdą z Placu Zamkowego przed Sejm. Zgromadzenie ma potrwać do 16:00. To oznacza utrudnienia w ruchu w Warszawie, także komunikacji miejskiej. Informacje znajdziecie m.in. na stronach Zarządu Transportu Miejskiego. Pielęgniarki dostaną nowe uprawnienia. W konsultacjach jest projekt ustawy, która rozszerza ich kompetencje. Zwiększa się katalog leków, które będą mogły przepisać pielęgniarki. Oprócz tego wystawią krótkie 5-dniowe zwolnienie z powodu infekcji, mówi prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska.
7: Chcemy finalnie, żeby to pielęgniarka bądź położna mogła orzec o czasowej niezdolności, czyli wystawić L4. Jeżeli nie dostaniemy tych kompetencji, to i tak trzeba będzie tego pacjenta odesłać do lekarza tylko po to, żeby właśnie wystawił to zwolnienie.
0: Krytykowane są za to zmiany dotyczące nowego modelu kształcenia położnych. Skrócony ma być czas nauki, co według środowiska odbije się na jakości opieki. W Warszawie trwają przygotowania do międzynarodowych targów książki. Pojawi się na nich ponad 600 wydawców z 33 krajów świata. Będą też spotkania z polskimi pisarzami, mówi dyrektor targów Jacek Oryl.
8: Jakub Żulczyk i Katarzyna Grochola i Szczepan Twardo.
0: Targi na Stadionie Narodowym potrwają od 28 do 31 maja.
1: Konin FM. Pogoda.
9: 18 stopni już w tym momencie mamy w Wielkopolsce. Wiatr zaledwie 9 km na godzinę w podmuchach, a ciśnienie w województwie wynosi 1021 hektopaskali, czyli jest wyśmienite. Do tego mamy dzisiaj prognozowane dla Konina maksymalnie 24 stopnie. Będzie słonecznie, jutro też będzie słonecznie i jutro też będzie ciepło, bo jutro do 22 stopni.
10: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
11: Witam w środę po 9:00. Za moment o pikniku ekologicznym w Grabienicach. Będzie rajd rowerowy, będzie można zobaczyć oczyszczalnię ścieków w Żgowie. Potem o dniu otwartym w Nowych Prażuchach będzie można zobaczyć, co dzieje się ze śmieciami zbieranymi od mieszkańców Turku. Następnie o specjalistycznych koloniach dla niepełnosprawnych dzieci, za które ich rodzice nie zapłacą ani złotówki, ale potrzeba darczyńców. A na sobotni koniec zaproszę na koncert przedszkolaków do Konińskiego Centrum Kultury.

Szkoła podstawowa w Grabienicach organizuje piknik rodzinny, któremu przyświecać będą hasła "Dbajmy o wodę, przyrodę i przyszłość razem dla środowiska". Wszystko zacznie się 29 maja o 8 rano od rajdu rowerowego do oczyszczalni ścieków w Żgowie, gdzie przewidziano wizję lokalną zakładu. Potem będzie cześć artystyczna w wykonaniu uczniów z Grabienic. Dostępne będą ekologiczne stoiska z zagadkami i oczywiście nagrodami. Nie zabraknie grilla, słodkości, popcornu, waty cukrowej, loterii i animacji dla dzieci. Szkoła w Grabienicach realizuje projekt, który ma pomóc całym rodzinom zrozumieć sens bioróżnorodności.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
8: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
9: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
10: Reklama.

Miasto Turek oraz okoliczne gminy zachęcają do udziału w dniu otwartym Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw. To miejsce, do którego trafiają śmieci z tej części subregionu konińskiego. Orli Staw znajduje się w Nowych Prażuchach w połowie drogi między Turkiem a Kaliszem. W najbliższą niedzielę, 24 maja od 10 do 16 będzie można zwiedzić ten zakład oraz ścieżkę edukacyjną, wziąć udział w ekologicznych pokazach i warsztatach, nauczyć się prawidłowej segregacji odpadów oraz zobaczyć sprzęt transportowy. Będą też atrakcje takie jak dmuchane zamki, zjeżdżalnie, spotkanie z łosiem czy stosiem i wojskowa grochówka. Można zabrać ze sobą zużyty sprzęt elektryczny czy tam elektroniczny, bo będą za to upominki. To okazja, by zobaczyć, gdzie trafiają śmieci wytwarzane przez mieszkańców Turku.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Aston Villa i Freiburg zagrają dziś w pierwszym z trzech piłkarskich finałów kończących sezon klubowy. W Stambule zmierzą się o triumf w Lidze Europy. Anglicy jedyne europejskie trofeum wywalczyli 44 lata temu, triumfujący w Pucharze Europy. Za to ich trener Unai Emery Ligę Europy wygrywał aż pięciokrotnie. Dla Freiburga to absolutny debiut w meczu o taką stawkę, mówi trener niemieckiej drużyny Julian Schuster. Oczywiście to coś wyjątkowego. W ciągu ostatnich kilku lat, wliczając w to czas, odkąd tu jestem, przeżywaliśmy różne momenty, spadliśmy do drugiej ligi, a teraz, zaledwie kilka lat później, jesteśmy tutaj i zagramy w europejskim finale. Nie czuję nerwów ani wielkiej presji, zamiast tego naprawdę nie mogę się już doczekać tego meczu, ale to również zasługa całej drużyny. Finał Ligi Europy o 21:00 w Stambule. Za tydzień w Lipsku o triumf w Lidze Konferencji zagrają Crystal Palace i Rayo Vallecano, a 30 maja w finale Ligi Mistrzów w Budapeszcie zagrają Paris Saint-Germain i Arsenal. Dla Arsenalu to będzie szansa na drugie trofeum w sezonie, bo Londyńczycy właśnie zostali nowymi mistrzami Anglii. Stało się tak, bo Manchester City tylko zremisował wczoraj na wyjeździe z Bournemouth 1-1. Pep Guardiola tym razem musiał uznać wyższość Mikela Artety. Gratulacje dla Arsenalu, dla Mikela, dla całego sztabu, dla kibiców za ten tytuł zasłużony. Zatem w ostatniej kolejce sezonu toczyć się już będzie tylko walka o europejskie puchary i o utrzymanie. Tottenham mógł wczoraj zapewnić sobie pozostanie w Premier League, ale przegrał z Chelsea 1-2. Zatem wciąż ma tylko 2 punkty przewagi nad West Hamem. Emocjonujące otwarcie walki o finał ligi NBA na wschodzie. New York Knicks wygrali z Cleveland Cavaliers, choć na niecałe 8 minut przed końcem meczu przegrywali różnicą 22 punktów. Ostatecznie pokonali rywali po dogrywce 115-104. Jeremy Sochan cały mecz obejrzał z ławki rezerwowych. To jeszcze Paryż, bo dwie polskie tenisistki wciąż walczą awans do French Open w trzystopniowych eliminacjach. W drugiej rundzie Katarzyna Kawa zagra dziś z Amerykanką Claire Liu, a Maja Chwalińska z francuską Carole Monet.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Darczyńcy mogą wesprzeć wyjątkową formę wakacyjnego wypoczynku dla niepełnosprawnej młodzieży. Dla wielu dzieci na wózkach będzie to pierwszy wyjazd bez rodziców, a chodzi o organizowane przez Konińską Fundację Podaj Dalej kolonie Mali Odkrywcy. Fundacja imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej w Koninie takie wakacje zamierza zorganizować dla 70 dzieci z niepełnosprawnościami z całej Polski, których rodzice dzięki wpłatom darczyńców nic nie zapłacą. Podczas kolonii ich pociechy będą uczyć się samodzielności. Brakuje miejsc dostępnych i bezpiecznych dla dzieci z niepełnosprawnościami, takich, które zapewniają odpowiednią opiekę. Stąd pomysł kolonii Mali Odkrywcy, które Fundacja Podaj Dalej z Konina organizuje od 2015 roku.
1: Konin FM. Konin FM. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
4: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
5: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
6: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
7: Szkoła jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
8: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
9: Dom seniora przy Chopina 16A w Koninie w budynku Belweder to miejsce, w którym każdy senior czuje się bezpiecznie i zaopiekowany. Pomoc w codziennych czynnościach, pyszne posiłki dopasowane do potrzeb, troska o higienę, a także zajęcia, które rozweseleją każdy dzień. Opiekę sprawuje wykwalifikowany, serdeczny personel. Informacje telefon 794 904 902 i 794 205 551. Zapraszamy! Reklama. Konin FM.
1: Konin FM.

Już za kilka dni w Koninie odbędą się rejonowe eliminacje do Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków. 29. edycja tego właśnie wydarzenia rozpocznie się na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury przy Przemysłowej w sobotę 23 maja o 10. Przedszkolaki, które wyśpiewają nominacje do finału, wystąpią w niedzielę 31 maja w Centrum Kultury i Rekreacji w Kozie Głowach pod Poznaniem. A ci, których usłyszymy w najbliższą sobotę w Koninie, wyłonieni zostali w eliminacjach powiatowych zorganizowanych w Słupcy, Turku, Ślesinie i Koninie. Zapraszamy, można przyjść i posłuchać.

0: Za chwilę generał Różański o problemach w komunikacji na linii Polska-USA, potem o zatrzymaniu trzech osób podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji. Arsenal po ponad dwóch dekadach znów mistrzem Anglii.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Po kilku dniach niejasnych komunikatów Pentagon oficjalnie potwierdził ograniczenie liczby brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3. To powrót do stanu sprzed rosyjskiej agresji na Ukrainę i jednocześnie decyzja, która oznacza opóźnienie kolejnej rotacji wojsk USA do Polski.
2: Panuje taki pewien chaos, taka kakofonia informacyjna, bo ta rotacja już się dokonywała, ona była w trakcie, tak?
3: Część sprzętu podobno już przyleciała do...
2: Dokładnie tak i to tak zatrzymało. W pół drogi, to powiem tak po mojemu, to nie jest po wojskowemu i podejrzewam, że dowódcy amerykańscy też zostali zaskoczeni.
0: Mówi generał Mirosław Różański, były dowódca Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a obecnie przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Jego zdaniem taki informacyjny chaos można przypisać prezydentowi Trumpowi, który jako biznesmen ma zmienne nastroje. Funkcjonariusze ABW zatrzymali trzy osoby podejrzane o działanie szpiegowskie na rzecz Rosji, poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Na 3 miesiące na razie tymczasowo trafią do aresztu Polacy w wieku od 48 do 62 lat. Zarzuca się im działania wywiadowcze, rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO na naszym terytorium oraz wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym. Zatrzymań dokonano na polecenie Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Drożej dziś na stacjach paliw. Ceny maksymalne pójdą w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 52 grosze. Na litr oleju napędowego maksymalnie 7. Z aptek w całym kraju wycofano aerozol Envil Gardło. Powód: w 6 seriach leku podczas rutynowych testów wykryto zbyt duże stężenie etanolu, podał główny inspektor farmaceutyczny. Producent leku ocenił ryzyko dla pacjentów jako niskie, ale wdrożył działania naprawcze, wstrzymał produkcję i sprzedaż produktu. Koniec z łatką wiecznie drugich. Arsenal Londyn po 22 latach przerwy znów jest mistrzem Anglii. Tytuł wywalczył nie wychodząc na boisko, bo punkty zgubił ich jedyny rywal w walce o upragnione mistrzostwo. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Uczeń w końcu pobił mistrza. Mikel Arteta zaczynał trenerską karierę jako asystent Pepa Guardioli. Odkąd przejął 7 lat temu, Arsenal wielokrotnie musiał uznawać wyższość swojego mentora. Przez te wszystkie lata Arteta z kanonierami wywalczył tylko Puchar Anglii. Teraz, po 22 latach przerwy, Arsenal znów jest mistrzem kraju, bo na ostatniej prostej potknął się Manchester City. Wczoraj jedynie zremisował w Bournemouth 1-1. Guardiola musiał w końcu uznać wyższość swojego ucznia. Gratulacje dla Arsenalu, dla Mikela, dla całego sztabu, dla kibiców za ten tytuł zasłużony. Niewykluczone, że w weekend Guardiola po raz ostatni poprowadzi City jako trener. Z kolei Arsenal za bardzo nie może jeszcze świętować.
0: 30 maja czeka go jeszcze finał Ligi Mistrzów, w którym zagra z Paris Saint-Germain.
1: A co w regionie?
5: Chcesz wiedzieć, jak na co dzień wygląda praca urzędników, porozmawiać z burmistrzem, podzielić się swoimi spostrzeżeniami w mniej formalnej atmosferze? Będzie okazja, można przyjść na dzień otwarty do Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie. To 26 maja w godzinach od 15 do 17. Urzędnicy wierzą, że dobra współpraca zaczyna się od rozmowy, a urząd to przede wszystkim ludzie, z którymi można się dogadać. Wydarzenie ma charakter informacyjny i nie obejmuje załatwiania indywidualnych spraw urzędowych. Dzień otwarty odbędzie się z okazji obchodzonego w tym roku 660-lecia lokacji Kleczewa. Teraz o atrakcji w naszej okolicy. Mały parowóz, wielkie emocje. Już 31 maja sezon rozpoczyna Kaliska Kolej Dojazdowa, a na wielkopolskie tory wraca kolejny wąskotorowy parowóz. Lokomotywa poprowadzi składy na trasie z Bielsk-Petryki, a przejazdy będą odbywać się cyklicznie aż do 4 października. Pociągi dojadą też do Goliszewa. Na dłuższym odcinku poprowadzi je jednak lokomotywa spalinowa. Jest już dostępny rozkład oraz cennik. Można się z tymi materiałami zapoznać na profilu społecznościowym Wielkopolska tej Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Tymczasem Miejski Zakład Komunikacji w Koninie wspólnie z PTTK już w najbliższą sobotę zaprasza na spacerek po zdrowie. Wystarczą 2 bilety po 4,80, bo na tej trasie nie ma ani darmowych przejazdów dla mieszkańców, seniorów czy niepełnosprawnych. Nie ma też ulgowych biletów. Po prostu trzeba kupić normalny. Linia specjalna Spacer ruszy o 10 z dworca PKP. Oprócz jazdy autobusem przewidziano 4-kilometrową wędrówkę na trasie Grąblin, Rudzica i Laskowiec, w tym zwiedzanie kolekcji motocykli. Szczegóły w internecie na profilu MZK Konin.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem, na wschodzie i w centrum możliwe burze. Na termometrach maksymalnie 19 stopni na Pomorzu, 21 na Mazowszu i w Wielkopolsce, 22-23 na Podkarpaciu.
1: Konin FM.
6: Konin FM.
7: Wy w środę, w połowie tygodnia, słuchacie Konin FM, najbardziej roztańczonego radia w regionie. Z tej strony Olaf Kaszyński, witam Was bardzo serdecznie już 20 maja. A więc wchodzimy w ostatnią, no jedenastkę można powiedzieć, maja, bo maj w tym roku ma 31 dni, jak zresztą co roku. Bo maj to nie luty, żeby miał 28 czy 29 dni. Jestem z Wami w imieniny Bernardyna i Kolumby. Dzień pszczół, dzień metrologii, dzień płynów do mycia naczyń i dzień morza. Dzisiaj dzień trwa 15 godzin i 57 minut i będzie to bardzo sympatyczny dzień, bo w końcu można powiedzieć, że lato zaczęło gościć w naszym regionie. Jest coraz cieplej, z każdym dniem będzie naprawdę sympatyczniej. Także i w weekend na pewno będzie czuć zapach kiełbasy z grilla. A my w tej godzinie na antenie Konin FM zajrzymy do maty.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Słuchajcie, weekend na Stadionie Narodowym należał do Maty. Raper zagrał aż 2 koncerty i przyciągnął prawdziwe tłumy fanów, ale też mnóstwo znanych osób ze świata show biznesu. Co ciekawe, głos w tej sprawie zabrał także Zbigniew Hołdys, legenda polskiego rocka i współtwórca zespołu Perfect. Muzyk wprawdzie na koncercie się nie pojawił, ale w mediach społecznościowych odniósł się do komentarzy krytykujących publiczność Maty. Hołdys zwrócił uwagę, że nie warto obrażać młodych ludzi tylko dlatego, że słuchają innej muzyki niż starsze pokolenia. I trzeba przyznać, to dość zaskakujący, ale też bardzo wyważony komentarz jak na ikonę rocka. No i chyba fajnie, kiedy różne muzyczne światy potrafią się jednak nawzajem szanować, bo niezależnie od tego, czy ktoś słucha rapu, rocka czy popu, najważniejsze jest, żeby muzyka po prostu dawała emocje.
1: Sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
2: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
3: W niedziele handlowe również.
4: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis Konin Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
5: Marzysz o własnym miejscu nad wodą? Na sprzedaż wyjątkowa działka w Anastazewie nad jeziorem Budzisławskim. Aż 7063 metry kwadratowe. 3 domki w stanie surowym, zamkniętym i warunki zabudowy pod dom jednorodzinny. Cena? 749 tysięcy złotych do negocjacji. Możliwy zakup części działki oraz raty notarialne. Zadzwoń 667 780 186 667 780 186 i stwórz swoje miejsce nad jeziorem.
6: Reklama. Konin FM.
7: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Przelokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Już nie tylko Konin. W Kole też będzie produkowany zielony wotór. Do tej pory w naszej części Wielkopolski takie paliwo przyszłości wytwarzał zespół elektrowni Pątnów Adamów Konin w elektrowni na osiedlu Gosławice. Teraz Urząd Marszałkowski w Poznaniu wydał zgodę na produkcję tego rodzaju paliwa także w Kole.
3: Zielony wodór będzie również produkowany w Kole, tutaj właśnie w Wielkopolsce. Właśnie podpisuję pozytywną opinię dla burmistrza miasta Koła w zakresie realizacji przedsięwzięcia H2H Koło. Etapowa budowa instalacji do produkcji zielonego

0: elektrolizy wraz z magazynowaniem i dystrybucją. Gratuluję.
1: To był dźwięk z nagrania filmowego dokumentującego podpisanie takiego zezwolenia. Wideo jest dostępne na profilu społecznościowym Jacka Bogusławskiego, członka zarządu województwa wielkopolskiego, którego przed chwilą słyszeliśmy. Zielony wodór, czyli taki, który nie jest produkowany z węgla, ma sens w rozwoju elektromobilności. Jak wiemy, największym problemem samochodów i autobusów elektrycznych jest długi czas ładowania. Ze zwykłego gniazdka może to być nawet kilka godzin. Pojazdy napędzane wodorem to tak naprawdę elektryki, tyle tylko, że prąd dla silnika wytwarzają samodzielnie w trakcie jazdy w wyniku spalania gazu, jakim jest wodór. Efektem ubocznym jest tu tylko para wodna. W Koninie powszechne są autobusy wodorowe produkowane w Polsce. To Nesobusy oraz Solarisy. Na ulicach regionu można zauważyć także sporo osobowych aut wodorowych należących do grupy ZEPAK. Można dołączyć do projektu Dyplom i co dalej absolwenci z niepełnosprawnościami na rynku pracy, współfinansowanego ze środków PFRON-u. To projekt dla osób z niepełnosprawnością, które kształcą się właśnie na ostatnim roku studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich, podyplomowych albo które ukończyły studia maksymalnie 5 lat temu i nie pracują nawet dorywczo ani na etacie, ani na umowach cywilnoprawnych. Wystarczy spełnić te wymagania i być mieszkańcem województwa wielkopolskiego, by załapać się na płatny staż rozwijający karierę zawodową z wynagrodzeniem przekraczającym 3,5 tysiąca złotych na rękę. Do tego bezpłatne szkolenia lub kursy, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staż oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną podczas odbywania stażu i szkoleń, jak również potem pomoc w znalezieniu pracy dopasowanej do kwalifikacji danej osoby. O tej opcji dla osób z niepełnosprawnością po studiach można dowiedzieć się więcej, między innymi w starostwie powiatowym w Słupcy. Tymczasem przypominamy o imprezie, która odbędzie się już za kilka dni. W niedzielę od godziny 11 do 17 w Starym Koninie na bulwarze Nadwarciańskim Urząd Miejski po raz pierwszy organizuje kwiatowy festyn. Będą atrakcje dla dzieci, konkursy, aktywności sportowe i występy artystyczne, do tego strefa relaksu i gastronomii oraz wystawa obrazów. A przede wszystkim kiermasz kwiatów i roślin od konińskich ogrodników, tworzenie kompozycji kwiatowych, malowanie doniczek, warsztaty budowania budek lęgowych dla ptaków, żywe pszczoły, edukacja ekologiczna i konsultacje ogrodowe. W Centrum Kultury i Sztuki trwają przygotowania do festiwalu filmowego OKWA.
2: Jesteśmy już szczęśliwie po procesie selekcji, który był w tym roku bardzo trudny, dlatego że 268 filmów zgłoszonych do 72. edycji OKWA. Kolejny rekord. My o tych rekordach mówimy co roku, bo faktycznie co roku tych filmów jest coraz więcej. I sprawdziłam, jak to wyglądało 10 lat temu, w 2016 roku. Było filmów zgłoszonych 169, czyli w ciągu tej dekady mamy o 100 filmów więcej zgłoszonych do festiwalu. Myślę, że to też świadczy, zresztą potwierdzili to nasi selekcjonerzy, i o tym, że OKWA jest coraz bardziej popularna, i o renomie tego wydarzenia, bo jednak liczba zgłaszanych filmów też zawsze działa właśnie in plus, jeśli chodzi w ogóle o odbiór festiwalu.
1: Mówiła Paulina Pochulska-Wojdak z Cekisu. Pełen program ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych jest na stronach Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Filmy, które przeszły wstępną selekcję, będą oceniane przez jurorów od 4 czerwca w kinie Oscar. Zapraszamy wtedy przed duży ekran.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: Słuchacie Konin FM i są takie historie, które pokazują, że bohaterem można zostać dosłownie w jednej chwili. W Pile policjant po służbie, sierżant sztabowy Rafał Wieliczko, odpoczywał z rodziną po koncercie, kiedy zauważył mężczyznę idącego chwiejnym krokiem wzdłuż rzeki. Chwilę później ten wpadł do wody i zaklinował się pod betonowym nabrzeżem twarzą pod wodą. Sytuacja była naprawdę dramatyczna, policjant bez wahania ruszył na pomoc, a wsparła go też młoda kobieta, przypadkowa świadek całego zdarzenia. Razem wyciągnęli wycieńczonego mężczyznę na brzeg i w ten sposób uratowali mu życie. Za swoją postawę obydwoje oczywiście otrzymali podziękowanie od policji. I wiecie co? To chyba najlepsze przypomnienie, że czasem wystarczy nie przejść obojętnie obok drugiego człowieka.
2: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
3: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzedał to?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Reklama.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Za chwilę minister obrony uspokajająco o decyzji Pentagonu. Potem Stambuł, gdzie dziś finał piłkarskiej Ligi Europy. Najpierw jednak niepokojące doniesienia z Litwy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Litewska armia poinformowała o możliwym wykryciu drona w pobliżu granicy państwowej z Białorusią. W związku z incydentem aktywowano misję NATO Air Policing oraz czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie. Władze zaleciły mieszkańcom, by udali się do schronów lub innych bezpiecznych miejsc. Do schronów zeszli m.in. prezydent Litwy, premierka tego kraju oraz przewodniczący Sejmu. Do sprawy zapewne dziś jeszcze wrócimy. Szef resortu obrony uspokaja. Po decyzji Pentagonu o ograniczeniu liczby amerykańskich brygadowych zespołów bojowych w Europie, Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że Polska pozostaje jednym z kluczowych partnerów Stanów Zjednoczonych. Minister spotkał się dziś z dowódcą amerykańskiej piechoty morskiej w Europie, generałem Christopherem Mahoneyem. Jak zaznaczył, został zapewniony, że Polska jest dla USA modelowym sojusznikiem.
2: Prowadzimy racjonalną, spokojną politykę współpracy. Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Tymczasowo.
0: Kosiniak-Kamysz przypomniał też, że Polska przeznacza 5% PKB na obronność, inwestuje w nowoczesne uzbrojenie i współfinansuje obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Jednocześnie zapewnił, że nie ma decyzji o stałym zmniejszeniu zdolności wojsk USA stacjonujących w Polsce. Węgierski premier w Warszawie. Przed godziną w wigilii przy ulicy Parkowej Petera Modziara przywitał Donald Tusk. Rozmowy premierów będą dotyczyć m.in. bezpieczeństwa i obrony, a także spraw unijnych. A w południe Modziara przyjmie w Belwederze prezydent Karol Nawrocki. Szef węgierskiego rządu spotka się także z marszałkami Sejmu oraz Senatu. Następnym punktem wizyty Modziara w Polsce będzie Gdańsk, gdzie m.in. wraz z Tuskiem spotkają się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Jutro premier Węgier uda się do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu. Czas na pierwszy z trzech wielkich finałów piłkarskich kończących sezon klubowy. Dziś w Stambule o triumf w Lidze Europy zagrają Freiburg oraz Aston Villa, w której w pierwszym składzie powinien znaleźć się reprezentant Polski Matty Cash. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Aston Villa ma szansę na pierwsze europejskie trofeum od 44 lat i jest faworytem, bo przecież jej trenerem jest Unai Emery, czyli Mister Europa League. Hiszpan wygrywał to trofeum aż pięciokrotnie. Oczywiście ten mecz to kwestia taktyki, to także kwestia indywidualnych umiejętności naszych zawodników, ale to także kwestia emocji. Emery zagrał szóste trofeum, a Matty Cash może dziś zostać 13. reprezentantem Polski z europejskim pucharem. Z kolei dla niemieckiego Freiburga to absolutny debiut w tak prestiżowym starciu, mówi trener Julian Schuster. Oczywiście to coś wyjątkowego. W ciągu ostatnich kilku lat przeżywaliśmy różne momenty, spadliśmy do drugiej ligi, a teraz, zaledwie kilka lat później, jesteśmy tutaj i zagramy w europejskim finale.
0: Finał Ligi Europy o 21 w Stambule.
1: A co w regionie?
4: Kolejny ważny krok dla mieszkańców miasta i gminy Rychwał. Ponad 2 700 000 zł trafi tam na wsparcie, rehabilitację i nowe formy aktywizacji. Projekt będzie realizowany od lipca do końca 2028 roku. Mieszkańcy otrzymają dzięki temu jeszcze szerszy dostęp do trwałych, wysokiej jakości i dostępnych usług społecznych blisko miejsca zamieszkania. Kontynuowane będzie wsparcie w zakresie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, wsparcie w formie asystenta osoby z niepełnosprawnością, wciąż w Rychwale ale będzie taksi społeczne, poradnictwo logopedyczne i terapeutyczne oraz indywidualne spotkania z rehabilitantem i fizjoterapeutą. A z nowości pojawią się zajęcia biofeedback, zajęcia integracji sensorycznej oraz grupowe zajęcia churalne. Realizacja projektu pozwoli jeszcze skuteczniej odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców gminy i rozwinąć usługi społeczne tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. To kolejny ważny etap w budowaniu nowoczesnego systemu wsparcia w Rychwale opartego na realnej pomocy. Przypomnijmy, że w Rychwale, podobnie jak w Kramsku, działa Centrum Usług Społecznych, które jest czymś więcej niż wcześniejsze ośrodki pomocy społecznej. To miejsce, które rozszerzyło ofertę z osób w trudnej sytuacji na wszystkich mieszkańców.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Przewaga chmur, przelotnie ma padać deszcz, a na wschodzie i w centrum możliwe burze. Maksymalnie do 17 stopni nad morzem, do 20 w centrum i do 23 na Podkarpaciu.

0: Dla was gra Konin FM na 104.1 i bardzo cieszę się, że mamy już środę. W połowie tygodnia cieszymy się z tego, że do weekendu już naprawdę mało, a u niektórych także powoli zaczynają klarować się jakieś letnio-urlopowe plany. Pogoda już zaczęła dopisywać, także niektórzy się zastanawiają, co będą robić za miesiąc, półtorej miesiąca, w czerwcu, być może w lipcu, w sierpniu. Także jestem ciekawy, czy wy już wiecie, co będziecie robić. My mamy 140 dzień roku, imieniny Bernardyna i Kolumby. Dla was oczywiście najlepszego. To także dzień pszczół, dzień metrologii, dzień płynów do mycia naczyń i właśnie taki urlopowy dzień chyba można powiedzieć, bo Europejski Dzień Morza, przecież bardzo często morze wybieramy jako naszą urlopową destynację. Dzisiaj jedno przysłowie. Gdy Bernard grzmi i deszczy, czerwiec z pogodą, a lipiec z wodą. Ja zapraszam was na kolejne przeboje na antenie Konin FM na 104.1, a my za chwilę zajrzymy do mistrza drogówki.
1: Trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47 500 076 890.
3: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama. Wiadomości Konin FM.
5: Tramwaj wodny Pociejewo po przerwie wrócił na Konińskie Jeziora. Można już korzystać z tej atrakcji. Szczegóły rezerwacji są na stronie Mostir Konin, informuje Urząd Miejski. Pływający stateczek zbudowany przez PKS stacjonować ma cały sezon na przystani Gosławice i kursować przez jeziora Pątnowskie, Mikorzyńskie oraz Ślesińskie.
6: Kochani, po 3 latach wznawia kursy po Konińskich Jeziorach nasz stateczek Pociejewo, który już wpisał się w świadomość wszystkich tych, którzy korzystają z atrakcji wodnych na terenie jezior. Zapraszamy wszystkich, bo myślę, że jest to niebywała atrakcja. Zapraszamy do przystani Gosławice, Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego.
5: Mówił prezydent Konina Piotr Korytkowski. Tymczasem sprawdźmy, co w kulturze. To już pojutrze początek Dni Kramska. Rozpoczynamy w piątek, 22 maja o 17:00. Rykiem silników, pojazdów zabytkowych i motocykli zlot maszyn odbędzie się na płycie boiska obok amfiteatru. Tam także stanie wesołe miasteczko i strefa gastronomiczna. Na scenie pojawią się tego dnia Monika Susłyk Band, później Roni Ferrari.
7: Witam was serdecznie, Kramsk. Z tej strony Roni Ferrari. Przypominam, że widzimy się całkiem za niebawem, już w ten piątek o godzinie 19:00 na scenie. Nie możecie zabraknąć. Do zobaczenia.
5: A na koniec gwiazda wieczoru Tymek. Tego dnia wybuchowe show dadzą też artyści znani z Mam Talent, a dzień zakończy dyskoteka, którą poprowadzi DJ Sopran i Maleo Konga. W sobotę 23 maja od 15:00 tradycyjnie podczas Dni Kramska Dzień dla dzieci i rodzin. Na boisku staną wielkie dmuchańce, będzie też wesołe miasteczko i strefa gastronomiczna. Młodszych i starszych fanów dobrej zabawy gmina zaprasza na piana party. Na scenie zaprezentują się zdolne dzieciaki i młodzież z GOKU w Kramsku, z przedszkola i gminnych szkół podstawowych, a wieczorem wystąpi dla wszystkich zespół Topki, czyli nowoczesne brzmienie disco, a na finał zagrają twórcy hitu Ona czuje we mnie pieniądz, Łobuzy. W sobotę także zakończy zabawa pod kołem niebem, tym razem z DJ-em Majkiem. Ponad 4 300 000 zł na zielone inwestycje w Wielkopolsce. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zakończył ocenę wniosków w naborze Ekologia dla Społeczeństwa. Wsparcie otrzymają 34 przedsięwzięcia. Środki pomogą m.in. w montażu fotowoltaiki, magazynów energii i pomp ciepła, modernizacji źródeł ciepła, termomodernizacji budynków oraz wymianie oświetlenia na energooszczędne. Dzięki tym inwestycjom domy pomocy społecznej, świetlice, obiekty sportowe i instytucje kultury będą bardziej oszczędne, nowoczesne i przyjazne środowisku. Na liście beneficjentów są m.in. Kalisz, powiat kościański, Krotoszyn, Śmigiel, Skoki, powiat pilski, Brudzew, powiat międzychodzki, powiat gostyński, pleszewski czy turecki. Tymczasem przypomnijmy o imprezach pod naszym patronatem, które zbliżają się wielkimi krokami. 30 i 31 maja Dni Malanowa, tam wśród gwiazd Redlin, Afterparty i zespół Daj to Głośniej. 20-21 czerwca Dni Sompolna oraz Wielkopolski Piknik Sołtysów wystąpią chłopcy z Placu Broni, Grupson, Kasia Moś i Sompoleńska Orkiestra.

0: A pomiędzy dniami Malanowa i dniami Sompolna warto wybrać się na Międzynarodowy Dziesiący Festiwal Piosenki i Tańca. W Konińskim Centrum Kultury można już pytać o bilety na koncert galowy młodych artystów z całego świata, którzy wystąpią na placu Centrum Akademickiego w Morzysławiu 13 czerwca. Wcześniej 11 czerwca na Placu Niepodległości w centrum miasta otwarty koncert To Nasz Festiwal, którego gwiazdą będzie Wiktor Waligura. 60-lecie świętuje Muzeum Okręgowe w Koninie. Na program obchodów składają się zarówno warsztaty i lekcje muzealne, jak i nowe propozycje, które będą dostępne na przykład w skansenie archeologicznym w Brówkach. Oferta skierowana jest nie tylko do szkół i przedszkoli, ale również do osób indywidualnych, które chcą doświadczyć muzeum w bardziej aktywny sposób. Będą więc na przykład warsztaty, których uczestnicy stworzą autorski papierowy przewodnik. Będą też zajęcia wprowadzające w technikę haftu pętelkowego stosowaną w rzemiośle od XIX wieku. Do tego spotkania dla najmłodszych poświęcone symbolowi miasta Konina, ponad to lekcje muzealne poświęcone postaci biskupa Andrzeja Łaskarza.
1: Zmieniamy się dla państwa, zmieniamy się właśnie dla tych szkół i bardzo dbamy o to, aby ta edukacja muzealna również szła w tym nowym rytmie zmian. Dbamy też o to, żeby te zajęcia, które tworzymy, z jednej strony mówiły coś o naszym regionie, o mieście, w którym wszyscy mieszkamy. Oczywiście o naszych zbiorach, one zawsze ściśle nawiązują do tego, co można tutaj zobaczyć na naszych wystawach i te warsztaty mają niejako uzupełniać tą wiedzę, którą uczniowie zdobywają, zwiedzając nasze muzeum. Ale chodzi nam również o to, i może nawet przede wszystkim o to, żeby w tych uczniach zaszczepiać pasje. Pasje różnorakie, ponieważ nigdy nie wiadomo, który dzień, która wizyta w jakimś miejscu i który nagły przebłysk wpłynie na czyjeś życie i zmieni przyszłość osoby, która tego doświadczy.
0: Mówi Monika Marciniak-Krześnicka z Muzeum Okręgowego na Gosławicach. Szczegóły są na stronie muzeum.com.pl. Zachęcamy zwłaszcza szkoły, przedszkola i wszelkie grupy zorganizowane, by już teraz zapisywały się na różnego rodzaju lekcje muzealne.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie.

0: FM.
1: Wciąż pamiętam twoje oczy roześmiane tak.

0: Słuchacie Konin FM, a my przechodzimy do Was z naprawdę świetną wiadomością z Wielkopolski. Starszy aspirant Kamil Lichtarowicz z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu został uznany za najlepszego policjanta ruchu drogowego w całym województwie. Funkcjonariusz wygrał finał wojewódzki konkursu Policjant Ruchu Drogowego, a rywalizacja wcale nie była łatwa. Policjanci musieli zmierzyć się m.in. z jazdą sprawnościową samochodem i motocyklem, testami wiedzy, strzelaniem oraz kierowaniem ruchem na skrzyżowaniu. Organizatorzy podkreślali, że poziom był naprawdę bardzo wysoki, a o zwycięstwie decydowały pojedyncze punkty. Co więcej, puchar dla najlepszej jednostki trafił także do kaliskiej komendy. Teraz przed zwycięzcami finał krajowy w województwie łódzkim, no i trzeba przyznać, dobrze wiedzieć, że na naszych drogach czuwają ludzie z takimi umiejętnościami.
1: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
2: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić Ci coś słodkiego na dzień mamy?
3: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
4: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bomboniarka Merci 12,99 przy zakupie 2 sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec. Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
6: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
1: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
7: Reklama.
8: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Paraliż Warszawy rozpoczynają właśnie związkowcy z całej Polski. Polskie MSZ odradza podróży w związku z ogniskiem eboli. Dar Młodzieży odbywa swój ostatni rejs, a w Polsce dyskusja o jego emeryturze.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Związkowcy z całej Polski rozpoczynają manifestację w Warszawie. Pochód niezadowolonych, między innymi z unijnej polityki klimatycznej, wychodzi właśnie z Placu Zamkowego i przejdzie już za chwilę ulicami stolicy aż pod budynek Sejmu. To tysiące związkowców, rolnicy, górnicy, hutnicy i przedstawiciele handlu. Ich protest ma być wyrazem poparcia dla inicjatywy referendalnej prezydenta Karola Nawrockiego. W związku z protestem już są utrudnienia w ruchu w centrum stolicy, a część autobusów została skierowana na objazd. Tragedia na jeziorze Juxty. Nie żyje młody mężczyzna, którego poszukiwano wczoraj w wodzie. Do tragedii doszło o świcie. 4 tegorocznych maturzystów z województwa mazowieckiego wypłynęło na jezioro na rowerku wodnym. Sprzęt przewrócił się, gdy próbowali zamienić się miejscami, mówi oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Mrągowie, kapitan Marcin Kordek.
2: Tuż przed godziną 7 mrągowscy strażacy zostali zadysponowani na jezioro Juxty, gdzie według relacji świadków miały się topić 2 osoby. Po dojeździe na miejsce okazało się, że jedna osoba uczepiona jest rowerku wodnego. Strażacy podjęli tą osobę i z jej relacji dowiedzieli się, że ona płynęła z 3 kolegami. 2 osobom udało się dotrzeć na brzeg, a jedna zaginęła pod powierzchnią wody.
0: Akcja poszukiwawcza trwała wczoraj od rana do popołudnia. Wówczas nurkowie zlokalizowali ciało na głębokości 24 metrów. Obecnie pod nadzorem prokuratury trwa ustalanie okoliczności tego zdarzenia. MSZ odradza wszelkie podróże do całego regionu na pograniczu Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego w związku z pojawieniem się ogniska eboli w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Jak przypomniał resort dyplomacji, Światowa Organizacja Zdrowia ocenia ogólne ryzyko dla zdrowia publicznego jako wysokie na poziomie krajowym, wysokie na poziomie regionalnym i niskie na poziomie globalnym. Dar Młodzieży minął półmetek rejsu do Ameryki. Polski żaglowiec szkoleniowy odbywa swoją ostatnią tak długą wyprawę i czeka na budowę następcy. W międzyczasie trwa spór na temat przyszłości trójmasztowca, bo pojawiły się głosy, że emeryturę mógłby spędzić w Szczecinie. W odpowiedzi z Gdyni, która jest portem macierzystym Daru, płyną sygnały, że zgody na to być nie może, a pod specjalną petycją w tej sprawie zbierane są podpisy, mówi jej autor, radny Jakub Ubych.
3: To chyba nie jest odpowiedni moment, aby wywieszać białą flagę i poddawać się i mówić nie. W Gdynia nie ma pomysłu na to, co zrobić z legendarną jednostką, żaglowcem, który wypływał i jego dom cały czas był właśnie w naszym mieście. Zróbmy z Daru Młodzieży na przykład obiekt edukacyjny, który będzie służył temu, aby kolejne pokolenia gdynian wiedziały, co to morze, co to zainteresowanie żeglarstwem.
0: Sprawa byłaby prostsza, gdyby nie liczone w milionach złotych rocznie koszty utrzymania żaglowca. Tym bardziej trzeba o tym myśleć teraz, podkreślałbym.
3: Petycję chciałbym skierować do pani prezydent, ale nie po to, aby podejmowała sama w tym momencie decyzję, tylko aby wyraziła zainteresowanie i zaczęła dyskusję.
0: Podpisy mają być zbierane do wakacji. Petycje można znaleźć poprzez mówiący wszystko adres darzostaje.pl.
1: A co w regionie?
4: Wyjaśniamy, jak działa i dlaczego warto ściągnąć sobie na telefon aplikację Pierwszy Ratownik. Do jej posiadania przekonują druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie konińskim. Misją tego oprogramowania jest uczynienie pierwszej pomocy możliwie powszechną, dostępną i przede wszystkim szybką. System rozwijany jest już od 2021 roku i opiera się na jednym bardzo ważnym założeniu. Pomoc powinna dotrzeć do poszkodowanego jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. W przypadku nagłego zatrzymania krążenia czas jest największym wrogiem. Już po około 4 minutach mogą pojawić się nieodwracalne zmiany w organizmie. Każdego roku w Polsce tysiące osób doświadczają zawału serca. Mimo ogromnego znaczenia szybkiej pomocy, skuteczność przeżycia w Polsce jest nadal bardzo niska. Tymczasem szybkie rozpoczęcie RKO i użycie AED może wielokrotnie zwiększyć szanse na przeżycie. Właśnie dlatego powstał system Pierwszy Ratownik. Jeśli mamy taką aplikację i jesteśmy świadkami zasłabnięcia, wystarczy wysłać zgłoszenie ze smartfona. Wówczas powiadomienie o potrzebie udzielania pierwszej pomocy trafi do ratowników, którzy są najbliżej w naszej okolicy. To najczęściej strażacy OSP. Aplikacja ma dostęp do geolokalizacji. To bardzo ważne, zwłaszcza w miejscowościach, gdzie dojazd karetki z Konina, Koła czy Turku może trwać wiele minut. Pamiętajmy przy tym, że użycie aplikacji to nie wszystko. W pierwszej kolejności powinniśmy wykonać tradycyjne zgłoszenie pod numer alarmowy 112.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Piękne słońce dziś, niemal w całym kraju, ale po południu może zebrać się więcej chmur, możliwe przelotne opady deszczu, miejscami burze, zwłaszcza na północnym wschodzie i w centrum kraju. A na termometrach dziś do 17 stopni na wybrzeżu i w kotlinach górskich, do 20 w centrum i na zachodzie, do 23 na południowym wschodzie.

0: Ja witam Was po 12 na antenie Kolin FM i zaczynamy drugą połowę dnia. A jeśli planowaliście spacer po lesie albo piknik na trawie, to warto dziś szczególnie uważać. W poznańskim Lesie Dębińskim naukowcy i leśnicy przeprowadzili badania, które pokazały naprawdę ogromną liczbę kleszczy. Co ciekawe, obalono też popularny mit, że w mieście jest ich mniej niż poza nim. Okazuje się, że miejskie lasy i parki to dla tych pajęczaków całkiem dobre środowisko. Eksperci przypominają, że kleszcze mogą przynosić groźne choroby, dlatego po spacerze warto dokładnie obejrzeć ciało, a wybierając się do lasu, zakładać długie spodnie i oczywiście używać środków odstraszających. No i pamiętajcie, sama ładna pogoda to jeszcze nie wszystko. Czasem trzeba też zachować odrobinę ostrożności, ale oczywiście tutaj też bez paniki. Spacerów odwoływać nie trzeba, po prostu warto być czujnym.
1: Reklama. Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
7: Marzysz o własnym miejscu nad wodą? Na sprzedaż wyjątkowa działka w Anastazewie, nad jeziorem Budzisławskim. Aż 7063 metry kwadratowe, 3 domki w stanie surowym, zamkniętym i warunki zabudowy pod dom jednorodzinny. Cena? 749 tysięcy złotych do negocjacji. Możliwy zakup części działki oraz raty notarialne. Zadzwoń 667 780 186 667 780 186 i stwórz swoje miejsce nad jeziorem.
2: Reklama.
8: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Zostałem Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

0: Wiadomości Konin FM.
1: W ostatni weekend miesiąca w naszym mieście zagoszczą letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Ogólnopolska rywalizacja rozgrywa się już w różnych częściach kraju. To 13. edycja zawodów. W Koninie można będzie obejrzeć mecze piłki nożnej oraz pokaz Nordic Walking. U nas oficjalna ceremonia otwarcia zacznie się w sobotę 30 maja o 9:30 rano na stadionie imienia Mariana Paska przy ulicy Dmowskiego w Starym Koninie. Oprawę artystyczną i muzyczną zapewnią mażoretki oraz orkiestra Denta Quantum z Rychwała. Kulminacyjnym punktem będzie tradycyjny bieg z pochodnią, niosący ogień nadziei, w którym pobiegną funkcjonariusze policji oraz uczniowie zespołu szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego. Przez cały czas trwania zawodów, czyli od 29 do 31 maja, dostępna będzie wioska Olimpiad Specjalnych. O atrakcje zadbają nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Janusza

0: Korczaka oraz partnerzy, m.in. Konińskie Centrum Kultury, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego czy Ochotnicza Straż Pożarna z Rumina. Ważnym punktem igrzysk będzie realizacja programu Olimpiad Specjalnych Bądź Fit, edukującego w zakresie zdrowego stylu życia i zbilansowanej diety. Pierwsze turnieje zobaczymy już w piątek 29 od godziny 15 do 19. Wtedy Przydmowskiego rozgrywane będą mecze. Równolegle na bocznym boisku będzie można zobaczyć trening Nordic Walking. Następnego dnia sportowe starcie rozpocznie się tuż po wspomnianej ceremonii otwarcia igrzysk. Zawody potrwają wtedy do późnego popołudnia, a w niedzielę 31 maja od rana dostępna będzie olimpijska wioska, a w południe ceremonia zamknięcia i wręczenie medali. Już wkrótce spacer architektoniczno-fotograficzny. Przyjrzymy się detalom Nowego Konina, fakturom, liniom, światłu, kolorom i elementom, które na co dzień często umykają naszej uwadze. Będzie to okazja do spojrzenia na miasto z zupełnie innej perspektywy oraz poznania modernistycznej i powojennej architektury poprzez fotografię. Spacer poprowadzi Aleksandra Kopras, fotografka i członkini Towarzystwa Upiększania Miasta Konina, która podzieli się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi robienia zdjęć miejskiej przestrzeni, pracy ze światłem i uchwycenia detalu. Można zabrać aparat fotograficzny lub smartfon. Nie są wymagane żadne specjalne umiejętności. Spacer jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych fotografią, architekturą i miastem. Każdy uczestnik otrzyma okolicznościową przypinkę przygotowaną specjalnie w ramach tego projektu. Osoby, które zbiorą komplet 3 takich przypinek ze wszystkich spacerów, a będą jeszcze 2 inne, wezmą udział w losowaniu zestawów gadżetów inspirowanych Nowym Koninem i miejskim industrialem, m.in. toreb, magnetyczny i kubków. Ten najbliższy spacer, który odbędzie się w niedzielę 14 czerwca, potrwa ponad 2 godziny. Zbiórka o 11 przy dawnych domach towarowych centrum. W trakcie przechadzki będziemy wykonywać zdjęcia, rozmawiać o architekturze i wspólnie odkrywać mniej oczywiste oblicza Nowego Konina. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Towarzystwo Upiększania Miasta Konina w ramach programu Inicjatywa dla Konina, finansowanego przez miasto i organizowanego przez Centrum PISOP. Można zrobić karierę w kulturze. Wójt gminy Lądek w powiecie słupeckim ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora ośrodka kultury. To praca dla osoby z pomysłem, energią i otwartością na ludzi. Jeśli organizacja wydarzeń, współpraca z mieszkańcami i rozwijanie życia kulturalnego są komuś bliskie, no to może startować. Papiery trzeba złożyć do połowy czerwca. A teraz sprawdźmy program zbliżającego się powoli Dnia Dziecka w kolejnej gminie w okolicy. Tym razem na tapetę bierzemy plakat z Kazimierza Biskupiego. Tam w niedzielę 31 maja już od 10 do 13 będzie można w bezpieczny sposób i za darmo postrzelać na strzelnicy. O 15 w przepięknie zagospodarowanym parku rozpocznie się koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej z Konina. Następnie o 16 wystąpią dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu Biskupim, a o 17 wesołe szczurki. Będzie też gigantyczne i darmowe miasteczko dmuchańców oraz mecz koszykówki na wesoło. Tymczasem przypomnijmy, że już pojutrze w piątek od 13 na parkingu przed Centrum Handlowym w Starym Mieście będzie można za darmo dostać sadzonkę drzew. Ma ich być przygotowanych kilkaset sztuk. Przy okazji powtórzmy apel przyrodników, by tak często nie kosić trawników. Najlepiej robić to naprzemiennie, czyli raz z jednej strony działki, potem jak podrośnie, skośmy trawę tam, gdzie jej poprzednio nie skracaliśmy i nie jedźmy ostrzami przy samej ziemi.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że

0: Słuchacie Konin FM, a nasze miasto właśnie zdobyło naprawdę prestiżowe wyróżnienie na arenie międzynarodowej. I to dzięki nosorożcowi włochatemu. Chodzi o to niezwykłe znalezisko sprzed tysięcy lat, które znajduje się w zbiorach Muzeum Okręgowego w Koninie. Tym razem właśnie ten zabytek został doceniony w konkursie Izabela 2025, wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce. I okazuje się, że to wydarzenie, to znalezisko zostało docenione przez European Heritage Day Stories, czyli europejski projekt promujący wyjątkowe historie związane z dziedzictwem kulturowym. I tym razem właśnie w kategorii opieka nad dziedzictwem kultury, konserwacje, Muzeum Okręgowe w Koninie zostało wyróżnione za prace konserwatorsko-restauratorskie dotyczące czaszki nosorożca włochatego. Jest to oczywiście wielki powód do dumy i przy okazji nosorożec, a właściwie jego szczątki przypominają, że okolice Konina kryją ślady epoki lodowcowej oraz niezwykłych zwierząt, które kiedyś żyły na tych terenach.
1: Reklama. Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos Konin, Laskowiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
3: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
7: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama.
2: Gastorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
1: Reklama.
4: Litwini wychodzą ze schronów, odwołano alarm przed atakiem lotniczym. Wynajmowanie mieszkań turystom od dziś na nowych unijnych zasadach. Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa wciąż w grze o udział w tegorocznym French Open.
0: Wiadomości Konin FM.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Litewskie wojsko odwołało ostrzeżenie przed atakiem lotniczym. Port lotniczy w Wilnie wznowił już pracę. Wcześniej informowano o możliwym wykryciu drona w pobliżu granicy z Białorusią. Mieszkańcy mieli udać się do schronów i innych bezpiecznych miejsc. Alarm trwał około godziny. Wynajem krótkoterminowy na nowych zasadach. Od dziś obowiązują unijne przepisy w tym zakresie. Regulacje wprowadzają nowe wymogi dla wynajmujących, mówi wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś.
5: Jednorazowa kara 50 tysięcy złotych, żeby odstraszała wszystkich tych, którzy funkcjonują poza strefą konkurencyjności, poza strefą takich czytelnych zasad ekonomicznych, porządkowych.
4: Centralny rejestr dopiero powstaje, a brak numeru identyfikacyjnego nie będzie jeszcze karany. Regulacje mają objąć dopiero przyszły sezon turystyczny. Rząd chce też, by w budynkach wielorodzinnych na wynajem zgodę musiały wydać wspólnoty i spółdzielnie. Konieczne będzie także wprowadzenie regulaminu obiektu. Obowiązkowy rejestr lokali ma ruszyć do połowy października. Jednak wcześniej przepisy muszą zostać przyjęte przez parlament i podpisane przez prezydenta. Impreza muzyki elektronicznej przeniesiona po aferze z podobną imprezą w parku w warszawskim Wilanowie. Organizatorzy białostockiego festiwalu muzyki elektronicznej Up to Date tuż przed imprezą podjęli decyzję o zmianach. Zamiast w zabytkowym parku odbędzie się ona na miejskim stadionie, o czym Jakub Medek.
6: I Andrzej Ditek Dądziło, pomysłodawca organizowanej po raz 17 międzynarodowej imprezy, przyznaje, że po rozmowach z przyrodnikami i ludźmi mieszkającymi wokół starego parku innej decyzji podjąć nie mógł.
7: To, że się nauczyliśmy. Dużo ludzi podzieliło się z nami swoimi obserwacjami. Wiele też się wydarzyło. Mówię tutaj też o sytuacji z imprezą w Wilanowie.
6: Czyli wielką organizowaną na dziedzińcu pałacu, zarazem na skraju rezerwatu przyrody, imprezą techno. W przypadku białostockiej imprezy kontrowersji już nie będzie. Wraca ona w miejsce, gdzie odbywała się kilka razy.
7: Wyprowadziliśmy się z Parku Lubomirskich, zanim do niego się tak naprawdę wprowadziliśmy i postanowiliśmy przenieść festiwal na Horten Arenę, czyli stare miejsce festiwalu sprzed lat.
6: Tegoroczny Up to Date odbędzie się w dniach 28-30 maja.
4: Na 5 scenach wystąpi kilkunastu artystów z całego świata. Rewolucja w komunikacji miejskiej w Gdyni. Będzie ona woziła pasażerów w sąsiednim Sopocie i Kosakowie. Samorządowcy przygotowują porozumienie, na mocy którego będą współpracować w tym zakresie przez 10 lat. Porozumienie muszą potwierdzić jeszcze stosownymi uchwałami Rady wszystkich trzech samorządów. Nasza tenisistka Maja Chwalińska wygrała z francuską Carole Monet w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open w Paryżu. Mecz trwał godzinę i 6 minut. Kolejną przeciwniczką Polki będzie Holenderka Suzanne Lamen lub Rumunka Irina Camelia Begu. A jeszcze dziś Katarzyna Kawa zmierzy się w drugiej rundzie kwalifikacji z Claire Liu z USA. Kawa i Chwalińska muszą przejść 3 rundy kwalifikacji, aby znaleźć się w głównej drabince French Open. Pewne występu są Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linet. Wśród mężczyzn zagrają Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. W pierwszej rundzie odpadła Linda Klimowiczowa.
0: A co w regionie?
8: Moto Niezależni organizują zbiórkę krwi. Akcja Moto Kropla odbędzie się w sobotę 13 czerwca od 8.15 do 12.15 w rejonie Mariny Ślesiny. Udział może wziąć każda zdrowa, dorosła osoba, nie trzeba być motocyklistą. W nagrodę będzie rozdawana grochówka. Tymczasem w lesie przy Słupeckim Jeziorze udostępniono niedawno nową atrakcję Park Linowy. Pierwszą tego typu inwestycję w mieście. Na odwiedzających czekają trasy o zróżnicowanym stopniu trudności. Do dyspozycji są liny stalowe, półstatyczne i pomocnicze, a także kładki, mosty, belki, deski, siatki wspinaczkowe, drabinki, strzemiona i pętle. Całość uzupełnia profesjonalny sprzęt asekuracyjny, który zapewnia bezpieczeństwo niezależnie od wybranego poziomu zaawansowania. Konstrukcja została zaprojektowana tak, by sprawdzić zarówno sprawność fizyczną, jak i opanowanie, a przy okazji dać możliwość aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Park Linowy nad jeziorem w Słupcy jest dostępny dla wszystkich, którzy chcą połączyć ruch z odrobiną adrenaliny. Wysokość, balans i koncentracja spotykają się tam z ciszą lasu. To miejsce, w którym można się zmęczyć, ale i odpocząć od codzienności. Do Słupcy każdego roku zjeżdżają się turyści z całej Polski, by zobaczyć doceniane przez ekspertów od architektury okrągłe pomosty oraz by popływać w basenie z czystą wodą, który wbudowany został w jezioro Słupeckie.
0: Konin FM. Pogoda.
4: Słonecznie dziś w większości kraju, ale po południu zacznie się chmurzyć. Możliwe przelotne opady deszczu, a burze na północnym wschodzie i w centrum kraju. Na termometrach do 15, miejscami 17 stopni na wybrzeżu i w kotlinach górskich. W centrum i na zachodzie do 20 stopni, najcieplej do 23 na południowym wschodzie.

0: Toruń FM.
1: Po 13 lądujemy w Licheńskim Muzeum, gdzie pojawiła się właśnie nowa propozycja dla wszystkich, którzy lubią historię i sztukę. Otwarto tam wystawy poświęcone gotyckim katedrom oraz symbolice chrześcijańskiej, czyli temu, jak przez wieki architektura i sztuka opowiadały o wierze i kulturze Europy. Ekspozycje mają pokazać, jak bogata jest symbolika obecna w średniowiecznych świątyniach, jak wiele znaczeń kryje się w detalach, które na co dzień mogą umykać uwadze. Muzeum w Licheniu, które na co dzień gromadzi tysiące eksponatów związanych z historią i dziedzictwem, tym razem zaprasza do bardziej refleksyjnego spojrzenia na sztukę sakralną i jej znaczenie w europejskiej tradycji.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
7: Szewc, kaletnik, krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocykl. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 1785.
8: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jake'u Grupa Lis Konin Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
0: Reklama.
9: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: 104.1.
1: Wiadomości Konin FM.
2: To bardzo ważne święto, które podkreśla istotną rolę społeczną części mieszkańców i promuje ich postawę. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz wójt gminy Kazimierz Biskupi z okazji Ogólnopolskich Dni Rodzicielstwa Zastępczego zapraszają na wyjątkowe obchody 9 Dni Rodzicielstwa Zastępczego w powiecie konińskim, które odbędą się 3 czerwca. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10 w amfiteatrze w Kazimierzu Biskupim. W programie znajdzie się m.in. program artystyczny przygotowany przez Szkołę Podstawową imienia Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim i rodzinna modlitwa w klasztorze misjonarzy świętej rodziny w Kazimierzu. Do tego młodzieżowy zawrót głowy, malowanie twarzy, o które zadbają studenci pedagogiki i bezpieczeństwa wewnętrznego z Akademii Nauk Stosowanych oraz tatuaże, w których wykaże się Młodzieżowa Rada Sołecka z Kramska. Oprócz tego animacje ruchowe, gra terenowa, dmuchańce, bębny etniczne, złota rybka na szczęście z kołem wędkarskim z Kazimierza Biskupiego, koraliki są wśród nas, czyli współpraca międzypokoleniowa z dziennym domem Senior Plus, ścianka zdjęciowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, spotkanie ze strażakami OSP z gminy Kazimierz Biskupi oraz pyszności od spółdzielni socjalnej Kazimierzanka i Koła Gospodyń Wiejskich. To okazja, by wspólnie celebrować, a także promować ideę rodzicielstwa zastępczego. Zapraszamy 3 czerwca do Kazimierza Biskupiego. W Kościele Świętego Ducha w Koninie zabrzmią dwie kantaty Jana Sebastiana Bacha. Publiczność usłyszy twórczość jednego z najwybitniejszych kompozytorów i zarazem słynnego luteranina. Jako kantor w Lipsku Bach zobowiązany był do komponowania jednej kantaty tygodniowo, wykonywanej podczas niedzielnych nabożeństw. Kantata to kilkuczęściowa wokalno-instrumentalna forma muzyczna, przeznaczona na głosy solowe, chór i orkiestrę. Podczas koncertu w Koninie wykonane zostaną dwie kościelne kantaty Bacha: W licznych utrapieniach serca mojego oraz Kto los swój złoży w ręce Boga. Utwory wykonają soliści Ingrid Agapowa ze Słowacji, Karol Bartosiński, Jacek Szponarski i Michał Dębiński. Zostaną one zagrane na instrumentach historycznych, co pozwoli przybliżyć oryginalne brzmienie epoki. Kantaty wykona orkiestra Muzyka Antiqua imienia Andrzeja Szwalbego pod kierunkiem Marka Przywartego. Partie chóralne wykona zespół wokalny Exploratori Ensemble. Wstęp jest bezpłatny, ale przy okazji zachęcamy do dobrowolnego wsparcia organizacji cyklu Muzyka w Ewangelickim. Wydarzenie będzie miało największą skalę spośród dotychczasowych koncertów. Zapraszają Alan Woźniak, prezes Fundacji Per Musicam i organizator cyklu Muzyka w Ewangelickim oraz ksiądz Waldemar Wunsz, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie. Polecamy, koncert Po prostu Bach odbędzie się 29 maja o godzinie 19. Zaglądamy na profil społecznościowy motocyklowej grupy z Konina, a tam w internecie pojawił się wpis ku przestrodze, który warto przytoczyć. Jednego z motocyklistów spotkała niebezpieczna sytuacja w rejonie przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 92 między Słupcem a Goliną. Mężczyzna jechał w kierunku Konina. Już z daleka zauważył traktor z przyczepą, który skręcał na skrzyżowaniu w lewo. Cała droga wokół była mokra i śliska po opadach deszczu. Tuż za skrzyżowaniem znajduje się przejście dla pieszych. Motocyklista zobaczył kobietę, która chciała przejść przez pasy, więc zaczął hamować. W głowie kierującego motorem od razu pojawiła się myśl: mokra nawierzchnia, będzie gleba. Na szczęście udało się wyhamować i zatrzymać pojazd przed pasami. Kobieta spokojnie przeszła. Kiedy motocyklista chciał już ruszać, nagle usłyszał za sobą charakterystyczny dźwięk ABS-u i blokujących się kół. Spojrzał w prawo i zobaczył BMW, które zatrzymało się praktycznie obok, prawie w rowie. Gdyby kierowca nie odbił, pewnie skończyłoby to się konkretnym strzałem w motocykl. I tu refleksja opublikowana na profilu motocyklowej grupy z Konina. Warto uważać nie tylko na siebie, ale przede wszystkim na innych kierowców. Mężczyzna w BMW prawdopodobnie uratował motocykliście zdrowie odruchem odbicia w prawo, ale to on zawinił. Na pewno nie jechał tam 90 km na godzinę. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ani pieszej, ani motocykliście, ani ludziom w BMW. Obserwujmy lusterka, zachowujmy odstęp i miejmy ograniczone zaufanie do innych uczestników ruchu. Przede wszystkim nie przekraczajmy prędkości. Ograniczenia są dlatego, byśmy w razie konieczności mogli bezpiecznie zahamować.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Toponin FM.
1: A jeśli marzy Wam się spokojny wyjazd w Polsce, to ten kierunek zdecydowanie warto zapisać na swojej liście. Chodzi tu o miejsce określane przez wielu jako Polska Toskania i to nie bez powodu. Chodzi o region Ponidzia w województwie świętokrzyskim, który zachwyca łagodnymi wzgórzami, rozległymi polami i bardzo sielskim krajobrazem. To właśnie tam natura gra pierwsze skrzypce, a widoki przypominają włoską prowincję, ale bez tłumów turystów, które znamy z popularnych kierunków. Co ważne, mimo rosnącej popularności nadal nie dotarła tam masowa turystyka, więc można naprawdę odpocząć w ciszy i blisko natury. A w okolicy znajdziemy też uzdrowiska, zabytki i miejsca idealne na spacery czy spokojne zwiedzanie. No to propozycja urlopowa dla Was w sam raz.
2: Reklama. Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
8: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
9: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: że lokal. Reklama.
1: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
2: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
3: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
4: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
5: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i Assistance.
4: I to gdzie?
5: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
12: Szkoła jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
13: Kiermasz kwiatów i roślin od konińskich ogrodników, tworzenie kompozycji kwiatowych i malowanie doniczek, warsztaty budowania budek lęgowych, spotkanie z żywymi pszczołami, edukacja ekologiczna i bezpłatne konsultacje ogrodowe. To wszystko w niedzielę 24 maja od 11 do 17 na Budwarze Nadwarciańskim. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci, konkursów, aktywności sportowych i występów artystycznych. Kwiatowy Festyn Miejski, 24 maja, Bulwar Nadwarciański. Zaprasza miasto Konin.
0: Reklama.
7: Warszawa zablokowana z powodu protestu związkowców Solidarności. Przywódcy Chin i Rosji straszą powrotem prawa dżungli. Rekordowa liczba małżeństw zawartych pół wieku temu generuje problem teraz, gdy czas na medale.
14: Wiadomości Konin FM.
7: Agnieszka Trojanowska, BIS. W Warszawie trwa protest związkowców Solidarności. Przyjechali z całego kraju, jednak dużą część stanowią górnicy, bo protest koncentruje się na unijnej polityce energetycznej, w tym na planowanej na 2027 rok nowej regulacji handlu emisjami. Zdaniem protestujących w obecnym kształcie najmocniej uderzy ona w gospodarstwa domowe. Protestujący krytykują jednak całą politykę rządu.
15: Pan jest górnikiem.
16: Tak, Mysłowice Wesoła.
15: Zielony Ład.
16: Do wyrzucenia. Natychmiast.
17: Od czasu przejęcia władzy po prostu jest coraz gorzej. Nie mamy tu żadnych perspektyw. Zakłady pracy są, w zakładach pracy są zwolnienia. Służba zdrowia działa jak działa. No, jeden wielki bankrut.
7: W demonstracji bierze udział co najmniej kilka tysięcy osób. Polska i Węgry będą pracowały nad europejskim stanowiskiem w sprawie Ukrainy. To jedno z ustaleń rozmów Donalda Tuska z Peterem Modziarem. Nowy szef węgierskiego rządu od wczoraj przebywa w naszym kraju, który wybrał jako cel swojej pierwszej zagranicznej podróży. Był w Krakowie, a obecnie jest w Warszawie, gdzie spotkał się z polskim premierem, a ich godzinna rozmowa dotyczyła m.in. wspólnych inicjatyw na unijnej arenie, mówi Donald Tusk.
18: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy. Prezentujemy podobny pogląd. Ukraina jest bardzo zainteresowana przyspieszeniem negocjacji akcesyjnych. Ukraina bardzo pragnie członkostwa w Unii Europejskiej. Polska jest w pełni życzliwa tym planom.
7: Peter Modziar spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim, a jeszcze dziś po południu wraz z Donaldem Tuskiem odwiedzi Gdańsk, gdzie obaj będą rozmawiali z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Pociągi znów kursują na trasie Kraków Główny Przemyśl, jednak póki co ruch wznowiony jest po jednym torze. Dzisiejsze problemy z kursami spowodowane są śmiertelnym potrąceniem młodej kobiety, do którego doszło w niedozwolonym miejscu na odcinku Trzciana Rzeszów Główny. Światu grozi powrót do prawa dżungli, napisali we wspólnej deklaracji przywódcy Chin i Rosji. W ten sposób ocenili podejmowane przez niektóre kraje próby kierowania w pojedynkę z prawami światowymi. W dokumencie napisano, że Chiny zauważają zaniepokojenie strony rosyjskiej w związku z kursem Unii Europejskiej na militaryzację. Chiński przywódca gości dziś w stolicy swojego państwa, rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Ponad rok czekają małżeństwa seniorów na medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Wojewoda kujawsko-pomorski napisał już nawet list w tej sprawie do prezydenta Karola Nawrockiego, bo u niego rozpatrywanie wniosków trwa już 14 miesięcy, alarmuje Michał Sztybel.
0: Jako Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki przekazujemy co miesiąc regularnie kilkaset wniosków. Niestety pierwszy raz w historii jest taka sytuacja, że osoby nie dożywają tego po prostu, aby otrzymać symboliczny medal za to, że wiele lat są razem, czy to w smutku, czy w radości, a jest to dla niej bardzo ważne.
7: Jak tłumaczy Kancelaria Prezydenta, opóźnienia wynikają przede wszystkim ze znaczącego wzrostu liczby wniosków składanych w ostatnich latach. Jak wylicza Kancelaria, w 1975 roku, czyli 51 lat temu, zawarto rekordowe w XX wieku aż 330 tysięcy małżeństw.
14: A co w regionie?
19: Miejmy nadzieję, że z koła zniknie wreszcie ciężki transport. Póki co słabo z tym, napisał na swoim profilu w serwisach społecznościowych burmistrz Krzysztof Witkowski. Włodarz dodaje, że wszyscy cieszymy się z północnej obwodnicy miasta, która niedawno została otwarta. To inwestycja zrealizowana przez powiat kolski przy współudziale finansowym miasta i gminy wiejskiej koło. Jednak część kierowców ciężarówek jeszcze nie przyzwyczaiła się do możliwości, które stwarza nowa trasa. Samorządy liczą też na nowe prywatne inwestycje, bo północna obwodnica może być bodźcem do rozwoju gospodarczego, ale do tego niezbędna jest zmiana przez gminę wiejską koło planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów leżących przy obwodnicy, podkreśla burmistrz Witkowski. Tymczasem mieszkańcy powiatu konińskiego będą mieć możliwość wspólnego przetestowania nowej drogi rowerowej, która powstała w gminie Żgów. Szkoła podstawowa w Grawienicach organizuje piknik rodzinny, któremu przyświecać będą hasła "Dbajmy o wodę, przyrodę i przyszłość razem dla środowiska". Wszystko zacznie się 29 maja już o godzinie 8 rano od rajdu rowerowego do oczyszczalni ścieków w Żgowie, gdzie przewidziano wizję lokalną zakładu. Potem będzie część artystyczna w wykonaniu uczniów z Grawienic. Następnie będą ekologiczne stoiska z zagadkami i oczywiście z nagrodami. Nie zabraknie grilla, słodkości, popcornu, waty cukrowej, loterii i animacji dla dzieci. Szkoła w Grawienicach realizuje projekt Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który ma pomóc całym rodzinom zrozumieć sens bioróżnorodności.
14: Konin FM. Pogoda.
7: Sporo dziś słońca w całym kraju, ale po południu możliwe burze, zwłaszcza na północnym wschodzie i w centrum kraju. A póki co na termometrach mamy do 17 stopni na wybrzeżu i w kotlinach górskich. W centrum i na zachodzie do 20 stopni najcieplej, na Podkarpaciu do 23.
14: Konin FM 104.1.

0: Słuchacie Konin FM na 104.1 po 14, a my mamy dla Was zaproszenie do dołączenia do ekipy organizacyjnej jako wolontariusz lub sponsor turnieju. A mowa tu o turnieju eliminacyjnym Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej w Przybrodzinie od 6 do 7 czerwca. Zaprasza oczywiście gmina Powidz. Jest już ciekawa ekipa, ale dalej brakuje rąk do pracy, szczególnie w pierwszym dniu turnieju. Także kto chce sponsorować lub być wolontariuszem tego turnieju, proszony jest o kontakt. Link do zgłoszenia znajdziecie na profilu gminy Powidz, a my zapraszamy oczywiście do wsparcia.
1: Reklama. Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
2: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Darczyńcy mogą wesprzeć wyjątkową formę wakacyjnego wypoczynku dla niepełnosprawnej młodzieży. Dla wielu dzieci na wózkach będzie to pierwszy wyjazd bez rodziców. Chodzi o organizowane przez Konińską Fundację Podaj Dalej kolonie Mali Odkrywcy. Na przykład dla 8-letniego Bogusia był to przełomowy moment. Pierwszy raz zasnął bez mamy, zyskał przyjaciół, uwierzył w siebie i wrócił do domu z uśmiechem, którego nie da się zapomnieć. Każdy z nas może sprawić, by kolejne dzieci przeżyły coś równie wyjątkowego. Każda darowizna ma znaczenie. Fundacja imienia dr. Piotra Janaszka Podaj Dalej w Koninie takie wakacje zamierza zorganizować dla 70 dzieci z niepełnosprawnościami z całej Polski, których rodzice dzięki wpłatom darczyńców nie zapłacą ani złotówki. Podczas kolonii ich pociechy będą uczyć się samodzielności. Dzięki wsparciu partnerów fundacja ma już na ten cel 80 tysięcy złotych, brakuje jeszcze ponad 126 tysięcy. W Polsce jest niewiele miejsc dostępnych i bezpiecznych dla dzieci z niepełnosprawnościami, takich, które zapewniają odpowiednią opiekę i naprawdę rozumieją ich potrzeby. Stąd pomysł kolonii Mali Odkrywcy, które Fundacja Podaj Dalej z Konina organizuje od 2015 roku. Dla rodziców dzieci, które poruszają się na wózkach, ich wyjazd na wakacje to chwila odpoczynku od niełatwej codzienności, bycia opiekunem pociechy, która potrzebuje wsparcia dorosłych. Trwa konkurs o tytuł Rolnika Roku Powiatu Kolskiego. Jego celem jest promocja najbardziej przedsiębiorczych i innowacyjnych gospodarstw, które dostosowują swój warsztat pracy do nowych realiów, a także podkreślają, jak bardzo rolnictwo ma znaczenie w gospodarce powiatu. Konkurs służy poprawie wizerunku rolnictwa w tworzeniu konkurencji jakościowej do analogicznych produktów pochodzących z importu. Termin zgłaszania kandydatur do Starostwa Powiatowego w Kole mija 29 maja. Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na przykład w Urzędzie Gminy w Osieku Małym lub bezpośrednio w Kolskim Starostwie. Tymczasem miasto Turek oraz okoliczne gminy zachęcają do udziału w Dniu Otwartym Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw. To miejsce, do którego trafiają śmieci z tej części subregionu konińskiego. Orli Staw znajduje się w Nowych Prażuchach, w połowie drogi między Turkiem a Kaliszem. W najbliższą niedzielę, 24 maja, w godzinach od 10 do 16, będzie można zwiedzić ten zakład oraz ścieżkę edukacyjną, wziąć udział w ekologicznych pokazach i warsztatach, nauczyć się prawidłowej segregacji odpadów oraz zobaczyć sprzęt transportowy. Będą też atrakcje takie jak dmuchane zamki, zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, zabawy dla najmłodszych, malowanie buziek, spotkanie z łosiem czy stosiem i wojskowa grochówka. Można też zabrać ze sobą zużyty sprzęt elektryczny, będą za to upominki. To okazja, by zobaczyć, gdzie trafiają śmieci wytwarzane przez mieszkańców Turku. Jeszcze do piątku w szkole 11 na osiedlu Łężyn w Koninie zbierane są nowe zabawki, gry planszowe, puzzle oraz książeczki. Dla dzieci trafią one do małych pacjentów oddziału onkologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. Sprawdźmy teraz, co w przededniu Dnia Dziecka wydarzy się na północy powiatu konińskiego w Wilczynie.

0: Cieszynie. 31 maja od 15 do 18 moc atrakcji czekać ma na plaży Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji nad jeziorem w Wilczynie. Będą rodzinne konkurencje sportowe z nagrodami, animacje, zabawy dmuchane, place zabaw, rolery wodne, zjeżdżalnie XXL, kącik dla najmłodszych i atrakcje ze strażakami z OSP. A teraz przypomnienie o tym, co będzie w zbliżający się weekend. W tym miesiącu świętowali strażacy, a to oznacza coroczną akcję Otwarte Strażnice. Komenda Miejska PSP zaprasza do zwiedzania zarówno do swojej bazy przy ulicy Przemysłowej w nowej części miasta, jak i do jednostki w Starym Koninie przy ulicy 3 Maja. Podczas wizyty można będzie bliżej poznać pracę strażaka oraz zapoznać się ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym. W niedzielę 24 maja konińscy strażacy zapraszają wszystkie chętne osoby w godzinach od 14 do 17. I jeszcze przypomnienie, równo za miesiąc odbędzie się Festiwal Lichań Młodych na scenie Anne-Marie, Nie ma gotu, Wyrwani z niewoli i Pokój i dobro. To wszystko już 20 czerwca.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: A dziś światowe media informują o ważnej decyzji Światowej Organizacji Zdrowia, WHO, która ogłosiła stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym w związku z ogniskiem wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Sytuacja jest poważna, bo mamy do czynienia z rzadkim szczepem Bundibugyo, na który, co szczególnie niepokojące, nie ma obecnie zatwierdzonej szczepionki ani leczenia. Choroba szybko się niestety rozprzestrzenia, a liczba przypadków i ofiar rośnie, co skłoniło WHO do podjęcia tej wyjątkowej decyzji. Jednocześnie eksperci podkreślają, że nie chodzi tu o sianie paniki, ale o mobilizację służb zdrowia na całym świecie, także lepszy monitoring i szybszą reakcję. To także przypomina, jak bardzo globalnie powiązany jest dziś świat i jak ważna jest współpraca między krajami w walce z chorobami zakaźnymi. Póki co w Polsce jest bezpiecznie i miejmy nadzieję, że tak też zostanie.
1: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl. Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena!
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Reklama.
8: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Cześć, witam, kłania się Zenek Martyniuk zespołu Akcent. Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia Konin FM.
1: Lubię, gdy jest jesień, żółto-rudy wrzesień, wkoło wiatr ponury.

0: My zbliżamy się do 15 i do wiadomości z kraju i ze świata na antenie Kolin FM, a to znaczy, że szykuje się już Wojtek Maciejewski do spędzenia z Wami kilku godzin w programie Popołudnie w dobrym rytmie. Ja z kolei będę z Wami jutro po 10, czyli już w czwartek w imieniu Wiktora, Tymoteusza i Jana Nepomucena. Jutro również Dzień Herbaty, Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju, Dzień Obszarów Natura 2000, Dzień Kadeta i Dzień Odnawiania Znajomości. Do usłyszenia. Olaf Kaszyński, cześć!
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Związkowcy w Warszawie protestują przeciwko unijnej polityce. Ognisko eboli, MSZ odradza podróży do wybranych rejonów. Wakacyjna pogoda nie wszędzie. W Tatrach spadło 40 cm świeżego śniegu.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Co najmniej kilka tysięcy związkowców w Warszawie protestuje przeciwko unijnej polityce energetycznej, ale protestujący mają także antyrządowe hasła.
3: Niektóre rzeczy Unia Europejska ma dobre rzeczy, ale dużo rzeczy też bym zmienił. Te sejf, co narzuciła Polsce.
4: Protestujemy i przeciwko Zielonemu Ładowi, i przeciwko Mercosurowi.
2: Demonstranci przyjechali z całego kraju. Polskie Centrum do Spraw Sztucznej Inteligencji powstało w Katowicach. Jednostka nazywa się Centrum Kompetencyjne AI Sieci Badawczej Łukasiewicz i została otwarta dziś. Ma wspierać rozwój i wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. O szansach i możliwościach nowego miejsca Grzegorz Kozioł.
5: Centrum ma być miejscem, w którym samorządy i przedsiębiorcy będą mogli rozwijać projekty wspólnie z naukowcami. Jak informuje dyrektor Instytutu Łukasiewicz AI, dr Jan Kozak, obecnie realizowanych jest tutaj około 20 projektów związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
6: Pierwszy przykład to jest tworzenie automatycznego tłumacza z języka polskiego na polski język migowy i odwrotnie, z polskiego języka migowego na język polski.
5: Kolejny przykład to system wspomagający dokumentację medyczną w szpitalach.
6: W przyszłym miesiącu, w czerwcu, mamy już wejście z testowaniem naszego systemu dla Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, ale ten system będzie dla wszystkich szpitali, które będą chciały z niego korzystać w ramach współpracy z nami.
5: W strukturach ma powstać także Centrum Badań nad Społecznymi i Etycznymi Konsekwencjami Sztucznej Inteligencji. A to już praca dla socjologów, pedagogów i prawników.
2: Awaria na warszawskiej podmiejskiej linii średnicowej spowodowała utrudnienia w ruchu pociągów. Problemy występują w rejonie stacji Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia. W związku z czym ZTM i Koleje Mazowieckie honorują wzajemnie bilety. Wybrane pociągi Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej mogą być odwołane na odcinku Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia lub skierowane przez stację Warszawa Centralna z pominięciem przystanków Warszawa Stadion, Powiśle, Śródmieście i Ochota. To jeszcze nie pandemia, ale już epidemia eboli, dlatego polskie MSZ odradza podróży do całego regionu na pograniczu Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. Ognisko zakażeń ebolą pojawiło się w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Światowa Organizacja Zdrowia oceniła, że ryzyko dla zdrowia publicznego jest wysokie na poziomie lokalnym, ale na poziomie globalnym na szczęście jest niskie. Mimo bardzo wiosennej, a wręcz miejscami letniej pogody w górach wciąż jest zimowo, ostrzegają Taternicy. Nadal istnieje ryzyko schodzenia lawin, zwłaszcza że śnieg przy pełnym słońcu topi się. W ostatnich dniach spadło w Tatrach 40 cm śniegu, dlatego wybierając się w wyższe partie gór nie można zapomnieć o specjalistycznym sprzęcie, przypomina Tomasz Zając z TPN-u.
7: ABC lawinowe jak najbardziej, cały czas jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
2: Turyści powinni też uważać na wiosenne burze, które są możliwe w najbliższych dniach.
7: Także musimy tak zaplanować naszą wycieczkę, żeby podczas burzy być w bezpiecznym miejscu. Co to oznacza? No, że musimy być w domu albo po prostu w schronisku.
2: Do porażenia piorunem grupy turystów na Giewoncie doszło zaledwie kilka dni temu.
1: A co w regionie?
8: Już nie tylko Konin. W Kole też będzie produkowany zielony wotór. Do tej pory w naszej części Wielkopolski takie paliwo przyszłości wytwarzał zespół elektrowni Pątnów Adamów Konin w elektrowni na osiedlu Gosławice. Teraz Urząd Marszałkowski w Poznaniu wydał zgodę na produkcję tego rodzaju paliwa także w Kole.
9: Zielony wotór będzie również produkowany w Kole, tutaj właśnie w Wielkopolsce. Właśnie podpisuję pozytywną opinię dla burmistrza miasta Koła w zakresie realizacji przedsięwzięcia H2H Koło. Etapowa budowa instalacji do produkcji zielonego wodoru oparcie o proces elektrolizy wraz z magazynowaniem i dystrybucją.
1: W
9: Gratuluję.
8: To był dźwięk z nagrania filmowego dokumentującego podpisanie takiego zezwolenia. Wideo jest dostępne na profilu społecznościowym Jacka Bogusławskiego, członka zarządu województwa wielkopolskiego, którego przed chwilą słyszeliśmy. Zielony wodór, czyli taki, który nie jest produkowany z węgla, ma sens w rozwoju elektromobilności. Jak wiemy, największym problemem samochodów i autobusów elektrycznych jest długi czas ładowania. Ze zwykłego gniazdka może to być nawet kilka godzin. Pojazdy napędzane wodorem to tak naprawdę elektryki, tyle tylko, że prąd dla silnika wytwarzają samodzielnie w trakcie jazdy w wyniku spalania gazu, jakim jest wodór. Efektem ubocznym jest tu tylko para wodna. W Koninie powszechne są autobusy wodorowe produkowane w Polsce. To Nesobusy oraz Solarisy. Na ulicach regionu można zauważyć także sporo osobowych aut wodorowych należących do grupy ZEPAK.
1: Konin FM. Pogoda.
10: Teraz to ma być już podobno, tylko cieplej. Do końca tygodnia z każdym dniem wzrosty temperatury aż do osiągnięcia plus 28 stopni. Tyle ma być w niedzielę. Ciepło również na początku przyszłego tygodnia. Ogólnie patrząc na prognozę pogody, to do końca tego miesiąca temperatura w ciągu dnia nie będzie spadać poniżej plus 20-22 stopni. Pojawiają się też prognozy mówiące o tym, że sama końcówka maja, początek czerwca to nawet możliwość przekroczenia plus 30 stopni. Dzień dobry, czas powiedzieć. Piękny dzień dziś mamy i mam nadzieję, że tak samo piękne popołudnie będzie. Wojtek Maciejewski, jestem już przed mikrofonem. Popołudnie może być różne, ale na pewno, jeśli nas słuchacie, to jest w dobrym rytmie i na taki program zapraszam ten program do godziny 18 na fali 104.1 FM. Drogowe newsy za chwilę, bo na drogach jak zawsze po 15 dużo problemów, dużo utrudnień. Później zaprosimy do Kłodawy, później o wyjątkowych urodzinach, które miały miejsce na terenie gminy Kazimierz Biskup. Przed godziną 16 nasi słuchacze z naszego regionu, ci bez pracy, niech słuchają uważnie. Będziemy mówić o tym, ile od 1 czerwca będzie wynosić kwota zasiłku dla bezrobotnych.
1: Konin FM. Konin FM.

0: FM.
1: Witam tych wszystkich, którzy teraz w drodze. Na antenie Konin FM czas na drogowe informacje. Korki w Koninie po 15 występują. I tutaj na razie zmian w tej kwestii nie widać. Musimy liczyć się z utrudnieniami, które spotykamy w Koninie. Na Kleczewskiej, Zakładowej, Spółdzielcu, w Alejach 1 Maja, Dworcowej korkuje nam się oczywiście nowa przeprawa Rondo Miast Partnerskich. Duży ruch to też Przemysłowa przy Policji. Remontowane są stare mosty. Tam przypominamy, ograniczenie tonażowe obowiązuje do 3,5 tony. Oczywiście nie dotyczy ono autobusów komunikacji miejskiej. Utrudnienia też na Konińskiej Starówce, skrzyżowania Wałtarej Wykolska, Świętojańska, Żwirki, Wigury Bankowa 3 maja. Te radzimy po godzinie 15 omijać. Radzimy też w Słupcy, jeśli jedziecie, jeśli wam to się uda, ominąć obwodnicę tego miasta w ciągu krajowej 92, ale w Słupcy też widać duży ruch na ulicy Traugutta albo też na trasie w stronę autostrady.

0: Lunin FM.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
8: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
9: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
1: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie

Subregion Koniński przez lata, niestety, można tak powiedzieć, znany był z tego, że był tak zwanym brunatnym zagłębiem, miejscem wydobywania węgla brunatnego. Odkrywki w naszym subregionie dość poważnie zmieniły krajobraz, ale no cóż, niestety to za nami. Jeśli chodzi o Subregion Koniński, to cały czas działa jedna kopalnia i będzie działać. Mowa o Kłodawie, teraz o tym miejscu na naszej antenie, bowiem już 22 lata w tym roku, taką mamy rocznicę, tyle świętuje Kłodawska podziemna trasa turystyczna. Pod ziemią znajduje się tam około 1000 wyrobisk. Zwiedzającym udostępniona jest mała część z nich. W zwiedzanych komorach wyeksponowany jest dawny sprzęt górniczy, wagoniki, rzeźby, zdjęcia. W jednej z komór po wydobytej soli urządzono salę koncertową z drewnianą estradą i ławkami dla publiczności, w której odbywają się imprezy z widownią mieszczącą około 500 widzów.

0: Oprawę artystyczną i muzyczną zapewnią Majoretki oraz orkiestra Dęta Quantum z Rychwała. Kulminacyjnym punktem będzie tradycyjny bieg z pochodnią, niosący ogień nadziei, w którym pobiegną funkcjonariusze policji oraz uczniowie zespołu szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego. Przez cały czas trwania zawodów, czyli od 29 do 31 maja, dostępna będzie wioska Olimpiad Specjalnych. O atrakcje zadbają nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego imienia Janusza Korczaka oraz partnerzy, m.in. Konińskie Centrum Kultury, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego czy Ochotnicza Straż Pożarna z Rumina. Ważnym punktem igrzysk będzie realizacja programu Olimpiad Specjalnych Bądź Fit, edukującego w zakresie zdrowego stylu życia i zbilansowanej diety. Pierwsze turnieje zobaczymy już w piątek 29 od godziny 15 do 19. Wtedy Przydmowskiego rozgrywane będą mecze. Równolegle na bocznym boisku będzie można zobaczyć trening Nordic Walking. Następnego dnia sportowe starcie rozpocznie się tuż po wspomnianej ceremonii otwarcia igrzysk. Zawody potrwają wtedy do późnego popołudnia, a w niedzielę 31 maja od rana dostępna będzie olimpijska wioska, a w południe ceremonia zamknięcia i wręczenie medali. Przedszkolaki w rejonowych eliminacjach to Czerwonaka. Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków Czerwonak ma długą tradycję i cieszy się ogromną popularnością wśród małych wykonawców, uczniów z przedszkoli. Już za kilka dni w Koninie odbędą się rejonowe eliminacje, w których wezmą udział młodzi wokaliści. 29. edycja tego wydarzenia rozpocznie się na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury przy ulicy Przemysłowej w sobotę 23 maja o godzinie 10. Przedszkolacy, którzy wyśpiewają nominacje do finału, wystąpią w niedzielę 31 maja w Centrum Kultury i Rekreacji w Kozie Głowach pod Poznaniem. A ci, których usłyszymy w najbliższą sobotę w Koninie, wyłonieni zostali w eliminacjach powiatowych zorganizowanych wcześniej w Słupcy, Turku, Ślesinie i Koninie. Koordynatorem eliminacji rejonowych jest Marek Lewandowski, instruktor muzyki w Konińskim Centrum Kultury. Tymczasem 6 i 7 czerwca w Przybrodzinie odbędzie się turniej eliminacyjny Mistrzostw Polski w ramach Grand Prix w siatkówce plażowej mężczyzn. To będzie największe sportowe wydarzenie w tym sezonie w gminie Powic. A plenerowych wydarzeń będzie znacznie więcej, choćby święta poszczególnych gmin w powiecie. Warto więc mieć pod kontrolą pogodę. Prognozy dla Konina i okolic potrafią czasem żyć własnym życiem. Jedna aplikacja mówi jedno, druga coś zupełnie innego, dlatego na stronie naszego radia pod adresem konin.fm eksperymentalnie uruchomiliśmy własną prognozę pogody opartą na trzech profesjonalnych modelach meteorologicznych. Można sprawdzić nie tylko Konin, ale też wybrać z listy swoją gminę oraz kilka ważnych dla naszego województwa miast. W Centrum Kultury i Sztuki trwają przygotowania do festiwalu filmowego Okwa.
1: Jesteśmy już szczęśliwie po procesie selekcji, który był w tym roku bardzo trudny, dlatego że 268 filmów zgłoszonych do 72. edycji Okwa. Kolejny rekord. My o tych rekordach mówimy co roku, bo faktycznie co roku tych filmów jest coraz więcej. I sprawdziłam, jak to wyglądało 10 lat temu, w 2016 roku. Było filmów zgłoszonych 169, czyli w ciągu tej dekady mamy o 100 filmów więcej zgłoszonych do festiwalu. Myślę, że to też świadczy, zresztą potwierdzili to nasi selekcjonerzy, i o tym, że Okwa jest coraz bardziej popularna, i o renomie tego wydarzenia, bo jednak liczba zgłaszanych filmów też zawsze działa właśnie in plus, jeśli chodzi w ogóle o odbiór festiwalu.
0: Mówiła Paulina Pochulska-Wojdak z Cekisu. Pełen program ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych jest na stronach Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Filmy, które przeszły wstępną selekcję, będą oceniane przez jurorów od 4 czerwca w kinie Oscar. Zapraszamy wtedy przed duży ekran.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: każdych urodzin się oczywiście cieszymy. Te chyba najbardziej, które są świętowane, to 18. No i dalej w perspektywie to chyba setne urodziny. Tych świętujących 18 urodziny jest wielu, no niestety tych świętujących setne urodziny zdecydowanie mniej, ale w naszym regionie są też tacy, którzy świętują 102 urodziny. Pani Felicja Woźniak z Dobrosołowa takie wyjątkowe urodziny obchodziła. Odwiedził ją m.in. wójt gminy Kazimierz Biskupi Grzegorz Maciejewski wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego panią Elżbietą Kulczak. Jubilatce złożono najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha oraz wielu chwil spędzonych w gronie najbliższych. 102 lata to piękny jubileusz, pisze tak na swoim facebookowym profilu pan Grzegorz Maciejewski. Za tym jubileuszem kryją się niezwykłe doświadczenia, wspomnienia, jak również życiowe mądrości. To również powód do dumy dla całej społeczności. Jeszcze raz pani Felicji należy złożyć życzenia i to czynimy. Życzenia dużej ilości zdrowia, spokoju i codziennej radości.
1: Konin FM.
2: Konin FM reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
6: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
7: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
8: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
9: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie. Na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
10: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
11: W niedziele handlowe również.
12: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
1: Reklama. Konin FM.

0: Gospodarcze wiadomości jeszcze przed godziną 16 na naszej antenie. Od 1 czerwca zmianie ulega wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Stawka ta będzie obowiązywała do końca maja 2027 roku. Chodzi o świadczenie przyznawane przez Powiatowy Urząd Pracy dla osób bez pracy. Zgodnie z obwieszczeniem ministra rodziny, pracy i polityki społecznej od 1 czerwca wysokość zasiłku przez pierwsze 90 dni posiadania prawa do niego ma wynieść 1783,90 zł. Pozostałe kolejne dni posiadania prawa do zasiłku to wysokość tego zasiłku 1400,90 zł. Co istotne, wniosek o zasiłek dla bezrobotnych nie jest wymagany. Rejestracja w Urzędzie Pracy jest jednoznaczna z ubieganiem się o to świadczenie. Urząd, rozpatrując wniosek o rejestrację, zbada jednocześnie prawo do zasiłku dla bezrobotnych i wyda odpowiednią decyzję. Czytamy w informacji, którą przekazuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Konin FM. Konin FM. Nie poz-

0: Związkowcy na ulicach centrum Warszawy z antyunijnymi hasłami. Prezes telewizji Republika w prokuraturze w sprawie Zbigniewa Ziobry. Rozpoczyna się seria wielkich finałów piłkarskich turniejów.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Tysiące związkowców protestuje na ulicach Warszawy przeciwko unijnej polityce energetycznej. To działacze Solidarności, którzy domagają się zablokowania przez polski rząd europejskiego handlu emisjami. Jak twierdzą, nowy akt ETS, który ma wejść w życie w 2027 roku, obciąży finansowo gospodarstwa domowe. Protestujący, z którymi rozmawiał Ben O'Connor, oskarżają rząd o brak działania wobec unijnych regulacji.
2: Sprawiło, że aż z Przemyśla postanowiła pani tutaj przyjechać.
3: Nasz rząd nie robi też nic, aby poprawić naszą sytuację Zielonego Ładu.
4: Na przykład Polacy, większe mamy rachunki i tak dalej. Przecież sam płacę bardzo dużo rachunki za prąd, jak płacowa te ETS, nie?
0: Demonstracja doszła już przed Sejm, gdzie planowane są przemówienia przedstawicieli związków zawodowych. Dwie miejscowości w powiecie dzierżoniowskim bez wody pitnej. To województwo dolnośląskie. Chodzi o Nową Wieś Niemczańską i Przerzeczyn-Zdrój. Wykryto tam bakterie coli, jak informuje Sanepid. Woda nie nadaje się do spożycia i użytku domowego. Mieszkańcy otrzymali również alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w tej sprawie. Tomasz Sakiewicz złożył zeznania w prokuraturze. Prezes telewizji Republika został przesłuchany w charakterze świadka w sprawie ewentualnego utrudniania poszukiwań Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości, który przebywa obecnie w USA, miał zostać komentatorem tej telewizji. Sakiewicz nie odpowiedział na większość pytań, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
5: Doszło w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości w wątku związanym z utrudnianiem postępowania w celu umożliwienia podejrzanemu uniknięcia odpowiedzialności karnej, w tym przede wszystkim poprzez pomoc wycieczce.
0: Według informacji prokuratury Ziobro opuścił Europę 9 maja i wyleciał do Stanów Zjednoczonych z Mediolanu. Śledczy twierdzą, że posłużył się wizą członka zagranicznych mediów. Były minister sprawiedliwości jest oskarżony o nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Między innymi o bezpieczeństwie i węgierskich staraniach o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu rozmawiali dziś w Warszawie prezydent Polski i nowy premier Węgier. Od wczoraj trwa pierwsza zagraniczna wizyta Petera Madziara, na którą wybrał właśnie Polskę. Kolejnym punktem jego wizyty jest Gdańsk, gdzie wraz z premierem Tuskiem przejdą od Złotej Bramy do domu Obhagena. Planowane jest także spotkanie szefów obu rządów z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Czas na pierwszy z trzech wielkich finałów piłkarskich kończących sezon klubowy. Dziś w Stambule o triumf w Lidze Europy zagrają Freiburg oraz Aston Villa, w której w pierwszym składzie powinien znaleźć się reprezentant Polski Mati Kasz. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: Aston Villa ma szansę na pierwsze europejskie trofeum od 44 lat i jest faworytem, bo przecież jej trenerem jest Unai Emery, czyli Mister Europa League. Hiszpan wygrywał to trofeum aż pięciokrotnie. Oczywiście ten mecz to kwestia taktyki, to także kwestia indywidualnych umiejętności naszych zawodników, ale to także kwestia emocji. Emery zagra o szóste trofeum, a Mati Kasz może dziś zostać 13. reprezentantem Polski z europejskim pucharem. Z kolei dla niemieckiego Freiburga to absolutny debiut w tak prestiżowym starciu.
0: Finał Ligi Europy o 21:00 w Stambule.
1: A co w regionie?
7: Można dołączyć do projektu Dyplom i co dalej absolwenci z niepełnosprawnościami na rynku pracy współfinansowanego ze środków PFRON-u. To projekt dla osób z niepełnosprawnością, które kształcą się właśnie na ostatnim roku studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich, podyplomowych albo które ukończyły studia maksymalnie 5 lat temu i nie pracują nawet dorywczo, ani na etacie, ani na umowach cywilnoprawnych. Wystarczy spełnić te wymagania i być mieszkańcem województwa wielkopolskiego, by załapać się na płatny staż rozwijający karierę zawodową z wynagrodzeniem przekraczającym 3,5 tysiąca złotych na rękę. Do tego bezpłatne szkolenia lub kursy, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staż oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną podczas odbywania stażu i szkoleń, jak również potem pomoc w znalezieniu pracy dopasowanej do kwalifikacji danej osoby. O tej opcji dla osób z niepełnosprawnością po studiach można dowiedzieć się więcej, między innymi w Starostwie Powiatowym w Słupcy. Tymczasem przypominamy o imprezie Lidze, która odbędzie się już za kilka dni. W niedzielę od godziny 11 do 17 w Starym Koninie na bulwarze Nadwarciańskim Urząd Miejski po raz pierwszy organizuje kwiatowy festyn. Będą atrakcje dla dzieci, konkursy, aktywności sportowe i występy artystyczne, do tego strefa relaksu i gastronomii oraz wystawa obrazów. A przede wszystkim kiermasz kwiatów i roślin od konińskich ogrodników, tworzenie kompozycji kwiatowych, malowanie doniczek, warsztaty budowania budek lęgowych dla ptaków, żywe pszczoły, edukacja ekologiczna i konsultacje ogrodowe.
1: Konin FM. Pogoda.
6: Spoglądam za okno, a tam cały czas pracujące słońce i ono dzisiaj praktycznie do zachodu słońca będzie w przeważającej większości być decydującym o tym, co dzieje się na niebie. Chmury, jeśli będą, to niegroźne, w kolejnych dniach szans na to, że pojawią się w większej ilości, nie ma, choć mamy też prognozy pogody mówiące o tym, że w godzinach wieczornych możliwe jakieś przelotne opady deszczu. W kolejnych dniach cały czas dużo słońca ma być, dużo też, a inaczej, coraz więcej będzie na termometrach. Gdy jutro 21-22 stopnie zapowiadane i planowane jest dla naszego subregionu, to już podczas weekendu temperatura zdecydowanie zbliży się do 30.
1: Konin FM.
6: I do tej 30 ma zbliżyć się w niedzielę. Wtedy ma być dużo słońca, nawet bezchmurne niebo. Witam po godzinie 16, czas na teraz na naszej antenie. Na informacje o tym, co ciekawego w kalendarzu. 20 dzień maja, środa, Bernardyn, Kolumba, Wiktoria, Aleksander, Dawid, Karol, Józefa, Teodor. Oni świętują imieniny, mamy 140 dzień roku, 21 tydzień. Gdy Bernard grzmi i deszczy, czerwiec z pogodą, a lipiec z wodą. Słońce przez 15 godzin i 57 minut pracuje dzisiaj do 20.31.

Czas na drogowe newsy, drogowe informacje. Po 16 cały czas podróżując przez Konin musicie liczyć się z utrudnieniami, które spotkacie na trasie warszawskiej w stronę Nowego Konina przed zwężonym mostem przed Ślimakiem. Utrudnienia też na nowej przeprawie w stronę również Nowego Konina. Ale żeby na nową przeprawę wjechać, to też trzeba pokonać rondo miast partnerskich, skrzyżowanie, które do łatwych do pokonania nie należy z tego względu, że tam naprawdę duży ruch też na ulicy Wyszyńskiego. Konińska Starówka, Światła Świętojańska Europejska na czerwono, tam się dużo dzieje. Roboty drogowe na autostradzie A2 na wysokości Osieczy, miejscowości Barłogi, tam możemy mieć utrudnienia. W Słupcy utrudnienia, wszystko w związku z popołudniowym szczytem drogowym na obwodnicy tego miasta w ciągu krajowej 92, ale widać też duży ruch w okolicach Placu Szkolnego. Korkuje się również oczywiście strzałkowo na krajowej 92. Po 17 kolejne drogowe newsy dla Was.

0: w niższych cenach.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
4: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
5: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na Alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
6: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowości w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.

24 minuty po godzinie 16. Tutaj Konin FM, najbardziej roztańczone radio w regionie. Rusza modernizacja konińskiej synagogi. Należy pamiętać, że miasto Konin podpisało już umowę na to zadanie. To działanie ma pozwolić na uratowanie kolejnego zabytku, który znajduje się na konińskiej starówce. Ma być stworzone w synagodze Centrum Czterech Kultur. Modernizacja ma kosztować 14 milionów złotych. Miasto Konin otrzymało dofinansowanie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Z budżetu państwa to pokryje 90% kosztów, 10% to wkład własny miasta Konina. Wstępny termin przekazania placu budowy to 22 dzień maja. Na wywiązanie się z zadania firma będzie miała czas do 15 września 2028 roku. Jest to przetarg w formie zaprojektuj i wybuduj, czyli firma, która wygrała przetarg, najpierw projektuje, później wykonuje pracę. Centrum Czterech Kultur, który powstanie w zmodernizowanej synagodze, jest jednym z elementów rewitalizacji starówki i wpisu wpisuje się w założenia gminnego programu rewitalizacji miasta Konina do roku 2030.

0: FM.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Moto Niezależni organizują zbiórkę krwi. Akcja Moto Kropla odbędzie się w sobotę 13 czerwca od 8.15 do 12.15 w rejonie Mariny Ślesin. Udział może wziąć każda zdrowa dorosła osoba, nie trzeba być motocyklistą. W nagrodę będzie rozdawana grochówka. Tymczasem w lesie przy Słupeckim Jeziorze udostępniono niedawno nową atrakcję – park linowy. Pierwszą tego typu inwestycję w mieście. Na odwiedzających czekają trasy o zróżnicowanym stopniu trudności. Do dyspozycji są liny stalowe, półstatyczne i pomocnicze, a także kładki, mosty, belki, deski, siatki wspinaczkowe, drabinki, strzemiona i pętle. Całość uzupełnia profesjonalny sprzęt asekuracyjny, który zapewnia bezpieczeństwo niezależnie od wybranego poziomu zaawansowania. Konstrukcja została zaprojektowana tak, by sprawdzić zarówno sprawność fizyczną, jak i opanowanie, a przy okazji

0: postawę. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz wójt gminy Kazimierz Biskupi z okazji Ogólnopolskich Dni Rodzicielstwa Zastępczego zapraszają na wyjątkowe obchody 9 Dni Rodzicielstwa Zastępczego w powiecie konińskim, które odbędą się 3 czerwca. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10 w amfiteatrze w Kazimierzu Biskupim. W programie znajdzie się m.in. program artystyczny przygotowany przez Szkołę Podstawową imienia Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim i rodzinna modlitwa w klasztorze misjonarzy świętej rodziny w Kazimierzu. Do tego młodzieżowy zawrót głowy, malowanie twarzy, o które zadbają studenci pedagogiki i bezpieczeństwa wewnętrznego z Akademii Nauk Stosowanych oraz tatuaże, w których wykaże się Młodzieżowa Rada Sołecka z Kramska. Oprócz tego animacje ruchowe, gra terenowa, dmuchańce, bębny etniczne, złota rybka na szczęście z kołem wędkarskim z Kazimierza Biskupiego, koraliki są wśród nas, czyli współpraca międzypokoleniowa z Dziennym Domem Senior Plus, ścianka zdjęciowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, spotkanie ze strażakami OSP z gminy Kazimierz Biskupi oraz pyszności od Spółdzielni Socjalnej Kazimierzanka i Koła Gospodyń Wiejskich. To okazja, by wspólnie celebrować, a także promować ideę rodzicielstwa zastępczego. Zapraszamy 3 czerwca do Kazimierza Biskupiego. 60-lecie świętuje Muzeum Okręgowe w Koninie. Na program obchodów składają się zarówno warsztaty i lekcje muzealne, jak i nowe propozycje, które będą dostępne na przykład w skansenie archeologicznym w Mrówkach. Oferta skierowana jest nie tylko do szkół i przedszkoli, ale również do osób indywidualnych, które chcą doświadczyć muzeum w bardziej aktywny sposób. Będą więc na przykład warsztaty, których uczestnicy stworzą autorski papierowy przewodnik, będą też zajęcia wprowadzające w technikę haftu pętelkowego stosowaną w rzemiośle od XIX wieku, do tego spotkania dla najmłodszych poświęcone symbolowi miasta Konina, ponadto lekcje muzealne poświęcone postaci biskupa Andrzeja Łaskarza.
1: Zmieniamy się dla państwa, zmieniamy się właśnie dla tych szkół i bardzo dbamy o to, aby ta edukacja muzealna również szła w tym nowym rytmie zmian. Dbamy też o to, żeby te zajęcia, które tworzymy, z jednej strony mówiły coś o naszym regionie, o mieście, w którym wszyscy mieszkamy. Oczywiście o naszych zbiorach, one zawsze ściśle nawiązują do tego, co można tutaj zobaczyć na naszych wystawach i te warsztaty mają niejako uzupełniać tą wiedzę, którą uczniowie zdobywają, zwiedzając nasze muzeum. Ale chodzi nam również o to i może nawet przede wszystkim o to, żeby w tych uczniach zaszczepiać pasje. Pasje różnorakie, ponieważ nigdy nie wiadomo, w który dzień, która wizyta w jakimś miejscu i który nagły przebłysk wpłynie na czyjeś życie i zmieni przyszłość osoby, która tego doświadczy.
0: Mówi Monika Marciniak-Krześnicka z Muzeum Okręgowego na Gosławicach. Szczegóły są na stronie muzeum.com.pl. Zachęcamy zwłaszcza szkoły, przedszkola i wszelkie grupy zorganizowane, by już teraz zapisywały się na różnego rodzaju lekcje muzealne.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

teraz zaglądamy do Kazimierza Biskupiego, a dokładniej osiedle Południe w Kazimierzu Biskupim. Oficjalnie otwarto bowiem nowy plac, który tam się pojawił, plac rekreacyjno-sportowy. Wszystko to było połączone z rodzinnym piknikiem. Podczas inauguracji nowego obiektu rozegrano mecz piłki nożnej młodzież kontra samorządowcy. Emocji nie brakowało, samorządowcy przegrali z młodzieżą. Wynik 6-2. Na swoim facebookowym profilu wójt Kazimierza Biskupiego Grzegorz Maciejewski składa gratulacje dla młodych zawodników za świetną grę i też sportowego ducha. Wartość inwestycji to prawie 265 tysięcy złotych. Tutaj 70 tysięcy złotych to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, 30 tysięcy środki z funduszu sołectwo Kazimierz Biskup i pozostała kwota to wkład własny gminy. Jak zawsze podczas takich uroczystości niezastąpione okazały się panie z KGW, czyli Koła Gospodyń Wiejskich Kazimierzanki, które przygotowały pyszne smakołyki.

0: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskubiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
1: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
2: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
3: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu Omode i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na VW.

Zbliża się godzina 17. Najbardziej roztańczone radio w regionie gra dla Was. Informujemy o utrudnieniach drogowych, bardzo często o tych, które na drogach naszego subregionu występują. No to czas poinformować też o tych, które w Wąsoszach, to jest teren gminy Ślesin, zaraz za granicą z Koninem. Mamy ruch wahadłowy, tam musicie liczyć się z utrudnieniami. Również utrudnienia na terenie gminy Golina w miejscowości Rosocha. Czasowa organizacja ruchu, wszystko w związku z remontem tej trasy tutaj i tutaj, czyli w miejscowości Rosocha i w Wąsoszach. Prosimy użytkowników drogi o zachowanie szczególnej ostrożności. Należy stosować się do wprowadzonego tymczasowego oznakowania oraz też uwzględnić możliwe utrudnienia w ruchu drogowym. Tutaj zarządcy dróg przepraszają, no i oczywiście proszą o wyrozumiałość. Po godzinie 17 na pewno kolejna porcja drogowych informacji, kolejnych newsów. Tych na naszej antenie oczywiście nie zabraknie. Nie brakuje również przebojów. Już teraz swój występ rozpoczyna Urszula. Już też zdradzam, że do 17 na naszej antenie wystąpi Bonnie M.

0: Długi pochód niezadowolonych związkowców przeszedł ulicami Warszawy. Popularny lek na gardło był wycofany z powodu etanolu. Kolejne polskie miasto wprowadza ekokosiarki, czyli trawę przycinać będą zwierzęta.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Kilkadziesiąt tysięcy osób przeszło przez centrum Warszawy w marszu organizowanym przez NSZZ Solidarność, domagając się zgody Senatu na przeprowadzenie referendum w sprawie polityki klimatycznej. Zaproponował je prezydent, a pochód w Warszawie miał być wyrazem poparcia dla inicjatywy Karola Nawrockiego. Na transparentach związkowców znalazły się głosy sprzeciwu wobec unijnego Zielonego Ładu i systemu handlu prawami do emisji gazów cieplarnianych ETS. Związkowcom w trakcie pochodu towarzyszył Tomasz Fęskę. Tomku, o co dokładnie chodziło demonstrującym związkowcom?
2: Jeśli spojrzeć na postulaty, to było ich całkiem sporo. Uczestnicy demonstracji domagali się wycofania się z polityki klimatycznej, wsparcia dla polskiego przemysłu i energetyki, ale też ochrony miejsc pracy, uzdrowienia systemu ochrony zdrowia, waloryzacji płac w budżetówce, a także inwestycji, na przykład w CPK czy w elektrownię jądrową. Był też sprzeciw wobec umów Unii Europejskiej z krajami Mercosuru czy z Ukrainą i trochę ten pochód wyglądał, jakby jego uczestnicy nieśli taką długą, ogólną listę skarg i zażaleń. Dużo było haseł antyunijnych. Dało się odczuć, że w pochodzie idą głównie albo wprost przeciwnicy Unii Europejskiej, albo osoby nastawione do niej co najmniej krytycznie.
3: Unia Europejska ma dobre rzeczy, ale dużo rzeczy też bym zmienił. Te ETS-y, nie ETS-y. Właśnie stąd biorą się te rachunki więcej za prąd.
4: To są dodatkowe koszty.
5: Testujemy i przeciwko Zielonemu Ładowi, i przeciwko Mercosurowi, i przeciwko całej polityce Unii Europejskiej, jaka teraz ma miejsce.
2: Ta narracja zostanie w głowach uczestników pochodu. Pochodu, dodam, niemałego, bo gdy jego czoło gromadziło się już przed gmachem parlamentu, to jego ostatni uczestnicy opuszczali dopiero krakowskie przedmieście pół godziny później i 2 kilometry dalej.
0: Dziękuję, to był Tomasz Fęska, który przeszedł z demonstrantami od początku na Placu Zamkowym po finał przed gmachem parlamentu. Z aptek w całym kraju wycofano aerozol Envil Gardło. Powodem jest zbyt niskie stężenie etanolu, podał główny inspektor farmaceutyczny. Ryzyko dla pacjentów oceniane jest jako niskie, jednocześnie spółka zadeklarowała, że do czasu zakończenia wyjaśnienia sprawy całkowicie wstrzymuje produkcję oraz sprzedaż tego aerozolu. Premierzy Polski i Węgier Donald Tusk i Peter Madziar przybyli po południu do Gdańska, gdzie mają spotkanie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Nowy szef węgierskiego rządu przebywa od wczoraj z wizytą w Polsce. Wczoraj odwiedził Kraków, gdzie spotkał się z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem i zwiedził Wawel. To pierwsza zagraniczna podróż Madziara po zaprzysiężeniu. Zamiast huku i spalin pasące się owce i kozy. Kraków to kolejne miasto w Polsce, które wprowadza u siebie ekokosiarki. To pomysł mieszkańców, żeby zastąpić nimi te tradycyjne spalinowe. Od czerwca trawniki na Zakrzówku i w okolicach Fortu Bodzów będą pielęgnowane w sposób naturalny, o czym mówi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
6: Te zwierzęta zgryzają gatunki najbardziej pospolite, a te, które trzeba chronić, będą w tym miejscu zostawały.
0: Ekokosiarki w Krakowie będą kosić do połowy października.
1: A co w regionie?
7: Tramwaj wodny Pociejewo po przerwie wrócił na Konińskie Jeziora. Można już korzystać z tej atrakcji. Szczegóły rezerwacji są na stronie Mosir Konin, informuje Urząd Miejski. Pływający stateczek zbudowany przez PKS stacjonować ma cały sezon na przystani Gosławice i kursować przez jeziora Pątnowskie, Mikorzyńskie oraz Ślesińskie.
8: Kochani, po 3 latach wznawia kursy po konińskich jeziorach nasz stateczek Pociejewo, który już wpisał się w świadomość wszystkich tych, którzy korzystają z atrakcji wodnych na terenie jezior. Zapraszamy wszystkich, bo myślę, że jest to niebywała atrakcja. Zapraszamy do przystani Gosławice, Miejskiego Ośrodka Wypoczynkowego.
7: Mówił prezydent Konina Piotr Korytkowski. Tymczasem sprawdźmy, co w kulturze. To już pojutrze początek Dni Kramska. Rozpoczynamy w piątek, 22 maja o 17:00. Rykiem silników, pojazdów zabytkowych i motocykli zlot maszyn odbędzie się na płycie boiska obok amfiteatru. Tam także stanie Wesołe Miasteczko i strefa gastronomiczna. Na scenie pojawią się tego dnia Monika Suszyk Band, później Roni Ferrari.
9: Witam Was serdecznie, Kramsk. Z tej strony Roni Ferrari. Przypominam, że widzimy się całkiem za niebawem, już w ten piątek o godzinie 19:00 na scenie. Nie możecie zabraknąć. Do zobaczenia.
7: A na koniec gwiazda wieczoru Tymek. Tego dnia wybuchowe show dadzą też artyści znani z Mam Talent, a dzień zakończy dyskoteka, którą poprowadzi DJ Sopran i Maleo Konga. W sobotę 23 maja od 15:00 tradycyjnie podczas Dni Kramska, Dzień dla Dzieci i Rodzin. Na boisku staną wielkie dmuchańce, będzie też wesołe miasteczko i strefa gastronomiczna. Młodszych i starszych fanów dobrej zabawy gmina zaprasza na piana party. Na scenie zaprezentują się zdolne dzieciaki i młodzież z GOKU w Kramsku, z przedszkola i gminnych szkół podstawowych, a wieczorem wystąpi dla wszystkich zespół Topki, czyli nowoczesne brzmienie disco, a na finał zagrają twórcy hitu Ona czuje we mnie pieniądz, Łobuzy. W sobotę także zakończy zabawa pod kołem niebem, tym razem z DJ-em Majkiem.
1: Konin FM. Pogoda.
10: A w pogodzie, jak przedstawia się sytuacja, już informuje naszych słuchaczy. Cały czas duża ilość słońca, choć w prognozach pogody pojawia się możliwość wystąpienia jeszcze dziś przelotnych opadów deszczu. No to zerkamy na radar, takie opady występują i na wschód, i na zachód od nas. Jak na razie Wielkopolska sama w sobie bez tego typu zjawisk. W nocy oczywiście spadek temperatury, spadek, ale niezbyt dużo, około 12 stopni ma być o poranku. Jutro w ciągu dnia 22-23 zapowiadane jest dla wschodniej Wielkopolski. Dokładnie teraz, 5 minut po godzinie 17, kartka z kalendarza świąt nietypowych. Światowy Dzień Meteorologii, Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. Nawet takie święto się trafiło. Mamy też Europejski Dzień Morza i Światowy Dzień Pszczół. To kalendarz świąt nietypowych. Jeśli chodzi o cytat dnia, to papież Franciszek powiedział: porzucić żal, złość, przemoc i zemstę to warunki konieczne do tego, by być szczęśliwym. No to szczęśliwie zapraszam na kolejną godzinę, którą wspólnie spędzamy.

Kierowcy, czas na informacje dla Was. Po godzinie 17 mam drogową mapę przed sobą, żeby przekazać informacje kierowcy, gdzie utrudnienia. No to uważajcie na Przemysłowej obok Policji. To taki meldunek z Konina. Tam mogą być problemy. Jeśli chodzi natomiast o większy ruch, to tutaj już sytuacja w miarę spokojna, ale należy pamiętać o robotach drogowych, które na przykład w miejscowości Władimirów, wojewódzka trasa numer 264, mogą powodować utrudnienia. Tak samo utrudnienia możecie spotkać na remontowanej trasie warszawskiej. Tam most w remoncie, pracują drogowcy, widać ich. Jeśli chodzi natomiast o inne miejsca naszego subregionu, Krajowa 92 w okolicach miejscowości Kunowo-Rokosz mamy kolizję. Gdzie jeszcze jedziemy? To jedziemy do Turku, 72. W Turku roboty drogowe na Alei Jana Pawła II. Większy ruch to ulica Uniejowska. Szerokości, przyczepności i oczywiście cierpliwości życzy Konin FM. 9,5 minuty po 17.00.

0: Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
3: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowość w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.
4: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720. Reklama.

Już 3 czerwca Amfiteatr Kazimierz Biskupi, tam tego dnia i w tym miejscu zaplanowane są uroczystości związane z 9 dniami rodzicielstwa zastępczego w powiecie konińskim. Wszystko startuje od godziny 10. Malowanie twarzy, tatuaże, animacje ruchowe, gry terenowe, dmuchańce będą czasoumilacze w akcji. Poza tym złota rybka, koraliki są wśród nas. Ścianka zdjęciowa, mundurowi w akcji i wiele innych atrakcji, spotkania ze strażakami OSP. To wszystko tego dnia. Przypominam, 3 dzień czerwca, zaplanujcie sobie ten dzień, Kazimierz Biskupi, tamtejszy amfiteatr. Wszystko startuje o godzinie 10. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który połączy część oficjalną, artystyczną oraz rekreacyjną. Tutaj najwięcej atrakcji od 11:00, to tak dla uproszczenia, bowiem część oficjalna startuje o godzinie 10:00, część związana z atrakcjami o godzinie 11:00. Tymczasem 22 minuty po 17:00.

0: Kunin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Reklama.
1: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
2: Reklama. Wiadomości Konin FM.
3: Miejmy nadzieję, że z koła zniknie wreszcie ciężki transport. Póki co słabo z tym, napisał na swoim profilu w serwisach społecznościowych burmistrz Krzysztof Witkowski. Włodarz dodaje, że wszyscy cieszymy się z północnej obwodnicy miasta, która niedawno została otwarta. To inwestycja zrealizowana przez powiat kolski przy współudziale finansowym miasta i gminy wiejskiej Koło. Jednak część kierowców ciężarówek jeszcze nie przyzwyczaiła się do możliwości, które stwarza nowa trasa. Samorządy liczą też na nowe prywatne inwestycje, bo północna obwodnica może być bodźcem do rozwoju gospodarczego, ale do tego niezbędna jest zmiana przez gminę wiejską Koło planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów leżących przy obwodnicy, podkreśla burmistrz Witkowski. Tymczasem mieszkańcy powiatu konińskiego będą mieć możliwość wspólnego przetestowania nowej drogi rowerowej, która powstała w gminie Żgów. Szkoła podstawowa w Grawienicach organizuje piknik rodzinny, któremu przyświecać będą hasła "Dbajmy o wodę, przyrodę i przyszłość razem dla środowiska". Wszystko zacznie się 29 maja już o godzinie 8 rano od rajdu rowerowego do oczyszczalni ścieków w Żgowie, gdzie przewidziano wizję lokalną zakładu. Potem będzie część artystyczna w wykonaniu uczniów z Grabienic. Następnie będą ekologiczne stoiska z zagadkami i oczywiście z nagrodami. Nie zabraknie grilla, słodkości, popcornu, waty cukrowej, loterii i animacji dla dzieci. Szkoła w Grabienicach realizuje projekt Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który ma pomóc całym rodzinom zrozumieć sens bioróżnorodności. Darczyńcy mogą wesprzeć wyjątkową formę wakacyjnego wypoczynku dla niepełnosprawnej młodzieży. Dla wielu dzieci na wózkach będzie to pierwszy wyjazd bez rodziców. Chodzi o organizowane przez Konińską Fundację Podaj Dalej kolonie Mali Odkrywcy. Na przykład dla 8-letniego Bogusia był to przełomowy moment. Pierwszy raz zasnął bez mamy, zyskał przyjaciół, uwierzył w siebie i wrócił do domu z uśmiechem, którego nie da się zapomnieć. Każdy z nas może sprawić, by kolejne dzieci przeżyły coś równie wyjątkowego. Każda darowizna ma znaczenie. Fundacja imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej w Koninie takie wakacje zamierza zorganizować dla 70 dzieci z niepełnosprawnościami z całej Polski, których rodzice dzięki wpłatom darczyńców nie zapłacą ani złotówki. Podczas kolonii ich pociechy będą uczyć się samodzielności. Dzięki wsparciu partnerów fundacja ma już na ten cel 80 tysięcy złotych, brakuje jeszcze ponad 126 tysięcy. W Polsce jest niewiele miejsc dostępnych i bezpiecznych dla dzieci z niepełnosprawnościami, takich, które zapewniają odpowiednią opiekę i naprawdę rozumieją ich potrzeby. Stąd pomysł kolonii Mali Odkrywcy, które Fundacja Podaj Dalej z Konina organizuje od 2015 roku. Dla rodziców dzieci, które poruszają się na wózkach, ich wyjazd na wakacje to chwila odpoczynku od niełatwej codzienności, bycia opiekunem pociechy, która potrzebuje wsparcia dorosłych. Można zrobić karierę w kulturze. Wójt gminy Lądek w powiecie słupeckim ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora ośrodka kultury. To praca dla osoby z pomysłem, energią i otwartością na ludzi. Jeśli organizacja wydarzeń, współpraca z mieszkańcami i rozwijanie życia kulturalnego są komuś bliskie, no to może startować. Papiery trzeba złożyć do połowy czerwca. A teraz sprawdźmy program zbliżającego się powoli Dnia Dziecka w kolejnej gminie w okolicy. Tym razem na tapetę bierzemy plakat z Kazimierza Biskupiego. Tam w niedzielę 31 maja już od 10 do 13 będzie można w bezpieczny sposób i za darmo postrzelać na strzelnicę. O 15 w przepięknie zagospodarowanym parku rozpocznie się koncert Big Bandu Państwowej Szkoły Muzycznej z Konina. Następnie o 16 wystąpią dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury w Kazimierzu.

0: Biskupim, a o 17 wesołe szczurki. Będzie też gigantyczne i darmowe miasteczko Dmuchańców oraz mecz koszykówki na wesoło. Tymczasem przypomnijmy, że już pojutrze w piątek od 13 na parkingu przed Centrum Handlowym w Starym Mieście będzie można za darmo dostać sadzonkę drzewa, ma ich być przygotowanych kilkaset sztuk. Przy okazji powtórzmy apel przyrodników, by tak często nie kosić trawników. Najlepiej robić to naprzemiennie, czyli raz z jednej strony działki, potem jak podrośnie, skośmy trawę tam, gdzie jej poprzednio nie skrasaliśmy i nie jedźmy ostrzami przy samej ziemi.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Tom Jones i Sex Bomb. Rowerowe rajdy. Takie już były w tym roku i to nawet w ubiegłym weekend. W ubiegły weekend na terenie naszego subregionu. Teraz kolejny taki rajd rowerowy to 31 dzień maja. Rajd rowerowy, o którym teraz mówię. Rodzinny rajd rowerowy organizowany w ramach projektu Integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców gminy Rychwał. 31 dzień maja, godzina 15. Wszystko startuje na parkingu przed Urzędem Gminy w Rychwale. Meta: remiza OSP w Dąbroszynie. Trasa ma mieć około 20 kilometrów. To ma być kolejna świetna okazja do wspólnego, aktywnego spędzania czasu, do integracji mieszkańców oraz też odkrywania pięknych zakątków gminy Rychwał. Trzeba zabrać rodzinę, znajomych, no i oczywiście też dobry humor. To wszystko widziane jest na starcie. 31 dzień maja, godzina 15. Przypominam, start przed Urzędem Gminy i Miasta w Rychwale. Do przejechania około 20 kilometrów.
1: Konin FM. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
5: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
6: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
7: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
8: Przyszłość wjechała do Konina. Odkryj nową, zachwycającą Omodę 7. Innowacyjny design i technologia, która zmienia zasady gry. Sprawdź nowość w salonie Omoda i Jayku Grupa Lis, Konin, Aleja Astrów 2. Do zobaczenia.

Dzisiaj dużo się działo w Urzędzie Miejskim w Turku, bowiem tam dzieci z czwórki, a dokładniej z klasy trzeciej B, odwiedziły Urząd Miejski. Dzieci przygotowały dla miasta wyjątkowy prezent, własnoręczne wykonanie laurki z okazji 685. urodzin Turku. Dzieci te piękne laurki przekazały burmistrzowi Romualdowi Antosikowi. Był to miły i symboliczny gest, który sprawił burmistrzowi oczywiście wiele radości. Jutro kolejny dzień, podczas którego się spotykamy. Ten dzień to będzie oczywiście już 21 dzień maja. Jak ten czas szybko leci, powoli zbliżamy się ku końcowi tego pięknego, jeszcze cały czas wiosennego miesiąca. Jutro czwartek o 15 jestem, zapraszam na spotkanie wtedy ze mną. Za dzisiejsze 3 godziny dziękuję. Wojtek Maciejewski mówię, do usłyszenia. Oczywiście trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Bye, bye.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Już wkrótce spacer architektoniczno-fotograficzny. Przyjrzymy się detalom nowego Konina, fakturom, liniom, światłu, kolorom i elementom, które na co dzień często umykają naszej uwadze. Będzie to okazja do spojrzenia na miasto z zupełnie innej perspektywy oraz poznania modernistycznej i powojennej architektury poprzez fotografię. Spacer poprowadzi Aleksandra Kopras, fotografka i członkini Towarzystwa Upiększania Miasta Konina, która podzieli się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi robienia zdjęć miejskiej przestrzeni, pracy ze światłem i uchwycenia detalu. Można zabrać aparat fotograficzny lub smartfon. Nie są wymagane żadne specjalne umiejętności. Spacer jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych fotografią, architekturą i miastem. Każdy uczestnik otrzyma okolicznościową przypinkę przygotowaną specjalnie w ramach tego projektu. Osoby, które zbiorą komplet 3 takich przypinek ze wszystkich spacerów, a będą jeszcze 2 inne, wezmą udział w losowaniu zestawów gadżetów inspirowanych nowym Koninem i miejskim industrialem, m.in. toreb, magnesów i kubków. Ten najbliższy spacer, który odbędzie się w niedzielę 14 czerwca, potrwa ponad 2 godziny. Zbiórka o 11 przy dawnych domach towarowych centrum. W trakcie przechadzki będziemy wykonywać zdjęcia, rozmawiać o architekturze i wspólnie odkrywać mniej oczywiste oblicza nowego Konina. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Towarzystwo Upiększania Miasta Konina w ramach programu Inicjatywa dla Konina, finansowanego przez miasto i organizowanego przez Centrum PISOP. W Kościele Świętego Ducha w Koninie zabrzmią 2 kantaty Jana Sebastiana Bacha. Publiczność usłyszy twórczość jednego z najwybitniejszych kompozytorów i zarazem słynnego luteranina. Jako kantor w Lipsku Bach zobowiązany był do komponowania jednej kantaty tygodniowo, wykonywanej podczas niedzielnych nabożeństw. Kantata to kilkuczęściowa wokalno-instrumentalna forma muzyczna, przeznaczona na głosy solowe, chór i orkiestrę. Podczas koncertu w Koninie wykonane zostaną 2 kościelne kantaty Bacha: W licznych utrapieniach serca mojego oraz Kto los swój złoży w ręce Boga. Utwory wykonają soliści Ingrid Agapowa ze Słowacji, Karol Bartosiński, Jacek Szponarski i Michał Dębiński. Zostaną one zagrane na instrumentach historycznych, co pozwoli przybliżyć oryginalne brzmienie epoki. Kantaty wykona orkiestra Muzyka Antiqua imienia Andrzeja Szwalbego pod kierunkiem Marka Przywartego. Partie churalne wykona zespół wokalny Exploratori Ensemble. Wstęp jest bezpłatny, ale przy okazji zachęcamy do dobrowolnego wsparcia organizacji cyklu Muzyka w Ewangelickim. Wydarzenie będzie miało największą skalę spośród dotychczasowych koncertów. Zapraszają Alan Woźniak, prezes Fundacji Per Musicam i organizator cyklu Muzyka w Ewangelickim oraz ksiądz Waldemar Wunsz, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie. Polecamy, koncert Po prostu Bach odbędzie się 29 maja o godzinie 19. Trwa konkurs o tytuł Rolnika Roku Powiatu Kolskiego. Jego celem jest promocja najbardziej przedsiębiorczych i innowacyjnych gospodarstw, które dostosowują swój warsztat pracy do nowych realiów, a także podkreślają, jak bardzo rolnictwo ma znaczenie w gospodarce powiatu. Konkurs służy poprawie wizerunku rolnictwa w tworzeniu konkurencji jakościowej do analogicznych produktów pochodzących z importu. Termin zgłaszania kandydatur do Starostwa Powiatowego w Kole mija 29 maja. Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na przykład w Urzędzie Gminy w Osieku Małym lub bezpośrednio w Kolskim Starostwie. Tymczasem miasto Turek oraz okoliczne gminy zachęcają do udziału w Dniu Otwartym Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw. To miejsce, do którego trafiają śmieci z tej części subregionu konińskiego. Orli Staw znajduje się w Nowych Prażuchach, w połowie drogi między Turkiem a Kaliszem. W najbliższą niedzielę, 24 maja, w godzinach od 10 do 16, będzie można zwiedzić ten zakład oraz ścieżkę edukacyjną, wziąć udział w ekologicznych pokazach i warsztatach, nauczyć się prawidłowej segregacji odpadów oraz zobaczyć sprzęt transportowy. Będą też atrakcje takie jak dmuchane zamki, zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, zabawy dla najmłodszych, malowanie buziek, spotkanie z łosiem czy stosiem i wojskowa grochówka. Można też zabrać ze sobą zużyty sprzęt elektryczny, będą za to upominki. To okazja, by zobaczyć, gdzie trafiają śmieci wytwarzane przez mieszkańców Turku. przedszkolaki w rejonowych eliminacjach to Czerwonaka. Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków Czerwonak ma długą tradycję i cieszy się ogromną popularnością wśród małych wykonawców, uczniów z przedszkoli. Już za kilka dni w Koninie odbędą się rejonowe eliminacje, w których wezmą udział młodzi wokaliści. 29. edycja tego wydarzenia rozpocznie się na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury przy ulicy Przemysłowej w sobotę 23 maja o godzinie 10. Przedszkolacy, którzy wyśpiewają nominacje do finału, wystąpią w niedzielę 31 maja w Centrum Kultury i Rekreacji w Kozie Głowach pod Poznaniem. A ci, których usłyszymy w najbliższą sobotę w Koninie, wyłonieni zostali w eliminacjach powiatowych zorganizowanych wcześniej w Słupcy, Turku, Ślesinie i Koninie. Koordynatorem eliminacji rejonowych jest Marek Lewandowski, instruktor muzyki w Konińskim Centrum Kultury. Tymczasem 6 i 7 czerwca w Przybrodzinie odbędzie się turniej eliminacyjny Mistrzostw Polski w ramach Grand Prix w siatkówce plażowej mężczyzn. To będzie największe sportowe wydarzenie w tym sezonie w gminie Powic. A plenerowych wydarzeń będzie znacznie więcej, choćby święta poszczególnych gmin w powiecie. Warto więc mieć pod kontrolą pogodę. Prognozy dla Konina i okolic potrafią czasem żyć własnym życiem. Jedna aplikacja mówi jedno, druga coś zupełnie innego, dlatego na stronie naszego radia pod adresem konin.fm eksperymentalnie uruchomiliśmy własną prognozę pogody opartą na trzech profesjonalnych modelach meteorologicznych. Można sprawdzić nie tylko Konin, ale też wybrać z listy swoją gminę oraz kilka ważnych dla naszego województwa miast. Zaglądamy na profil społecznościowy motocyklowej grupy z Konina, a tam w internecie pojawił się wpis ku przestrodze, który warto przytoczyć. Jednego z motocyklistów spotkała niebezpieczna sytuacja w rejonie przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 92 między Słupcem a Goliną. Mężczyzna jechał w kierunku Konina. Już z daleka zauważył traktor z przyczepą, który skręcał na skrzyżowaniu w lewo. Cała droga wokół była mokra i śliska po opadach deszczu. Tuż za skrzyżowaniem znajduje się przejście dla pieszych. Motocyklista zobaczył kobietę, która chciała przejść przez pasy, więc zaczął hamować. W głowie kierującego motorem od razu pojawiła się myśl: mokra nawierzchnia, będzie gleba. Na szczęście udało się wyhamować i zatrzymać pojazd przed pasami. Kobieta spokojnie przeszła. Kiedy motocyklista chciał już ruszać, nagle usłyszał za sobą charakterystyczny dźwięk ABS-u i blokujących się kół. Spojrzał w prawo i zobaczył BMW, które zatrzymało się praktycznie obok, prawie w rowie. Gdyby kierowca nie odbił, pewnie skończyłoby to się konkretnym strzałem w motocykl. I tu refleksja opublikowana na profilu motocyklowej grupy z Konina. Warto uważać nie tylko na siebie, ale przede wszystkim na innych kierowców. Mężczyzna w BMW prawdopodobnie uratował motocykliście zdrowie odruchem odbicia w prawo, ale to on zawinił. Na pewno nie jechał tam 90 km na godzinę. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ani pieszej, ani motocykliście, ani ludziom w BMW. Obserwujmy lusterka, zachowujmy odstęp i miejmy ograniczone zaufanie do innych uczestników ruchu. Przede wszystkim nie przekraczajmy prędkości. Ograniczenia są dlatego, byśmy w razie konieczności mogli bezpiecznie zahamować.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Konin FM. Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Potęga, która budzi podziw. Poznaj flagowe JQ8. Synonim luksusu i mocy. To absolutna nowość, którą musisz poczuć na własnej skórze. Zapraszamy do salonu o modę i JQ Grupa Lis. Konin, Aleja Astrów 2. Grupa Lis. Napędzamy emocje.
4: Reklama.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska wygrała z francuską Carole Monet 6-0-6-1 i awansowała do ostatniej, trzeciej rundy kwalifikacji do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Mecz trwał tylko godzinę i 6 minut. O udział w turnieju głównym w Paryżu Chwalińska zagra z Holenderką Susan Lamens, która pokonała Rumunkę Irinę Camelię Begu. Pewne występy w zasadniczej części paryskich zmagań są Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linet. Wśród mężczyzn zagrają z kolei Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Losowanie turnieju głównego jutro o godzinie 14. Radni Zabrza podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji jednogłośnie poparli projekt sprzedaży należącego do samorządu pakietu 86% akcji piłkarskiego Górnika. Klub kupi za niecałe 4 miliony firma jego zawodnika Lukasa Podolskiego, czyli mistrza świata z 2014 roku. Górnik w tym roku z Podolskim w składzie wywalczył Puchar Polski po raz pierwszy od ponad pół wieku. Tymczasem były klub Lukasa Podolskiego Arsenal po 22 latach znowu został mistrzem Anglii. Tytuł wywalczył nie wychodząc na boisko, bo punkty zgubił ich jedyny rywal w walce o upragnione mistrzostwo. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
6: Uczeń w końcu pobił mistrza. Mikel Arteta zaczynał trenerską karierę jako asystent Pepa Guardioli. Odkąd przejął 7 lat temu, Arsenal wielokrotnie musiał uznawać wyższość swojego mentora. Przez te wszystkie lata Arteta z kanonierami wywalczył tylko Puchar Anglii. Teraz, po 22 latach przerwy, Arsenal znów jest mistrzem kraju, bo na ostatniej prostej potknął się Manchester City. Wczoraj jedynie zremisował w Bournemouth 1-1. Guardiola musiał w końcu uznać wyższość swojego ucznia. Gratulacje dla Arsenalu, dla Mikela, dla całego sztabu, dla kibiców za ten tytuł zasłużony. Niewykluczone, że w weekend Guardiola po raz ostatni poprowadzi City jako trener. Z kolei Arsenal za bardzo nie może jeszcze świętować. 30 maja czeka go bowiem finał Ligi Mistrzów, w którym zagra z Paris Saint-Germain.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.

krążenia, czas jest największym wrogiem. Już po około 4 minutach mogą pojawić się nieodwracalne zmiany w organizmie. Każdego roku w Polsce tysiące osób doświadczają zawału serca. Mimo ogromnego znaczenia szybkiej pomocy, skuteczność przeżycia w Polsce jest nadal bardzo niska. Tymczasem szybkie rozpoczęcie RKO i użycie AED może wielokrotnie zwiększyć szanse na przeżycie. Właśnie dlatego powstał system Pierwszy Ratownik. Jeśli mamy taką aplikację i jesteśmy świadkami zasłabnięcia, wystarczy wysłać zgłoszenie ze smartfona. Wówczas powiadomienie o potrzebie udzielania pierwszej pomocy trafi do ratowników, którzy są najbliżej w naszej okolicy. To najczęściej strażacy OSP. Aplikacja ma dostęp do geolokalizacji. To bardzo ważne, zwłaszcza w miejscowościach, gdzie dojazd karetki z Konina, Koła czy Turku może trwać wiele minut. Pamiętajmy przy tym, że użycie aplikacji to nie wszystko. W pierwszej kolejności powinniśmy wykonać tradycyjne zgłoszenie pod numer alarmowy 112. Chcesz wiedzieć, jak na co dzień wygląda praca urzędników, porozmawiać z burmistrzem, podzielić się swoimi spostrzeżeniami w mniej formalnej atmosferze? Będzie okazja, można przyjść na dzień otwarty do Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie. To 26 maja w godzinach od 15 do 17. Urzędnicy wierzą, że dobra współpraca zaczyna się od rozmowy, a urząd to przede wszystkim ludzie, z którymi można się dogadać. Wydarzenie ma charakter informacyjny i nie obejmuje załatwiania indywidualnych spraw urzędowych. Dzień otwarty odbędzie się z okazji obchodzonego w tym roku 660-lecia lokacji Kleczewa. Teraz o atrakcji w naszej okolicy. Mały parowóz, wielkie emocje. Już 31 maja sezon rozpoczyna Kaliska Kolej Dojazdowa, a na wielkopolskie tory wraca kolejny wąskotorowy parowóz. Lokomotywa poprowadzi składy na trasie z Bielsk Petryki, a przejazdy będą odbywać się cyklicznie aż do 4 października. Pociągi dojadą też do Goliszewa. Na dłuższym odcinku poprowadzi je jednak lokomotywa spalinowa. Jest już dostępny rozkład oraz cennik. Można się z tymi materiałami zapoznać na profilu społecznościowym Wielkopolska tej Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Tymczasem Miejski Zakład Komunikacji w Koninie wspólnie z PTTK już w najbliższą sobotę zaprasza na spacerek po zdrowie. Wystarczą 2 bilety po 4,80, bo na tej trasie nie ma ani darmowych przejazdów dla mieszkańców, seniorów czy niepełnosprawnych. Nie ma też ulgowych biletów. Po prostu trzeba kupić normalny. Linia specjalna spacer ruszy o 10 z dworca PKP. Oprócz jazdy autobusem przewidziano 4-kilometrową wędrówkę na trasie Grąblin, Rudzica i Laskowiec, w tym zwiedzanie kolekcji motocykli. Szczegóły w internecie na profilu MZK Konin. Kolejny ważny krok dla mieszkańców miasta i gminy Rychwał. Ponad 2 700 000 zł trafi tam na wsparcie, rehabilitację i nowe formy aktywizacji. Projekt będzie realizowany od lipca do końca 2028 roku. Mieszkańcy otrzymają dzięki temu jeszcze szerszy dostęp do trwałych, wysokiej jakości i dostępnych usług społecznych blisko miejsca zamieszkania. Kontynuowane będzie wsparcie w zakresie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, wsparcie w formie asystenta osoby z niepełnosprawnością, wciąż w Rychwale będzie taksi społeczne, poradnictwo logopedyczne i terapeutyczne oraz indywidualne spotkania z rehabilitantem i fizjoterapeutą. A z nowości pojawią się zajęcia biofeedback, zajęcia integracji sensorycznej oraz grupowe zajęcia churalne. Realizacja projektu pozwoli jeszcze skuteczniej odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców gminy i rozwinąć usługi społeczne tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. To kolejny ważny etap w budowaniu nowoczesnego systemu wsparcia w Rychwale opartego na realnej pomocy. Przypomnijmy, że w Rychwale, podobnie jak w Kramsku, działa Centrum Usług Społecznych, które jest czymś więcej niż wcześniejsze ośrodki pomocy społecznej. To miejsce, które rozszerzyło ofertę z osób w trudnej sytuacji na wszystkich mieszkańców. Ponad 4 300 000 zł na zielone inwestycje w Wielkopolsce. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zakończył ocenę wniosków w naborze Ekologia dla Społeczeństwa. Wsparcie otrzymają 34 przedsięwzięcia. Środki pomogą m.in. w montażu fotowoltaiki, magazynów energii i pomp ciepła, modernizacji źródeł ciepła, termomodernizacji budynków oraz wymianie oświetlenia na energooszczędne. Dzięki tym inwestycjom domy pomocy społecznej, świetlice, obiekty sportowe i instytucje kultury będą bardziej oszczędne, nowoczesne i przyjazne środowisku. Na liście beneficjentów są m.in. Kalisz, powiat kościański, Krotoszyn, Śmigiel, Skoki, powiat pilski, Brudzew, powiat międzychocki, powiat gostyński, pleszewski czy turecki. Tymczasem przypomnijmy o imprezach pod naszym patronatem, które zbliżają się wielkimi krokami. 30 i 31 maja dni Malanowa, tam wśród gwiazd Redlin, Afterparty i zespół Daj to Głośniej. 20-21 czerwca dni Sąpolna oraz Wielkopolski Piknik Sołtysów. Wystąpią Chłopcy z Placu Broni, Grupson,
Kasia Moś i Sompolańska Orkiestra Dęta. A pomiędzy Dniami Malanowa i Dniami Sompolna warto wybrać się na Międzynarodowy Dziesiący Festiwal Piosenki i Tańca w Konińskim.

W Polskim Centrum Kultury można już pytać o bilety na koncert galowy młodych artystów z całego świata, którzy wystąpią na placu Centrum Akademickiego w Morzysławiu 13 czerwca. Wcześniej, 11 czerwca na Placu Niepodległości w Centrum Miasta, otwarty koncert To Nasz Festiwal, którego gwiazdą będzie Wiktor Waligura. Jeszcze do piątku w szkole 11 na osiedlu Łężyn w Koninie zbierane są nowe zabawki, gry planszowe, puzzle oraz książeczki dla dzieci. Trafią one do małych pacjentów oddziału onkologicznego w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. Sprawdźmy teraz, co w przededniu Dnia Dziecka wydarzy się na północy powiatu konińskiego w Wilczynie. 31 maja od 15 do 18 moc atrakcji czekać ma na plaży Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji nad jeziorem w Wilczynie. Będą rodzinne konkurencje sportowe z nagrodami, animacje, zabawy, dmuchane place zabaw, rolery wodne, zjeżdżalnie XXL, kącik dla najmłodszych i atrakcje ze strażakami z OSP. A teraz przypomnienie o tym, co będzie w zbliżający się weekend. W tym miesiącu świętowali strażacy, a to oznacza coroczną akcję Otwarte Strażnice. Komenda Miejska PSP zaprasza do zwiedzania zarówno do swojej bazy przy ulicy Przemysłowej w nowej części miasta, jak i do jednostki w Starym Koninie przy ulicy 3 Maja. Podczas wizyty można będzie bliżej poznać pracę strażaka oraz zapoznać się ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym. W niedzielę 24 maja konińscy strażacy zapraszają wszystkie chętne osoby w godzinach od 14 do 17. I jeszcze przypomnienie, równo za miesiąc odbędzie się Festiwal Lichań Młodych na scenie Anne-Marie, Nie ma gotu, Wyrwani z niewoli i Pokój i dobro. To wszystko już 20 czerwca.

0: Toponin FM.
1: Pogoda.
2: Wszędzie poza wschodem i zachodem kraju może jutro przelotnie popadać i zagrzmieć, ale słońca nigdzie nie zabraknie. I nadal ciepło od 17 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 23 na Mazowszu.
1: Toponin FM.

0: Konin FM. Konin FM.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama. Wiadomości sportowe Konin FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarska Liga Narodów będzie mieć nowy format rozgrywek. Od sezonu 2028-29 zamiast czterech dywizji będą trzy, a w każdej z nich znajdą się trzy grupy po sześć zespołów, zdecydowała UEFA.

0: Nowy będzie również format kwalifikacji do Mistrzostw Świata. UEFA zapowiedziała, że w najbliższych miesiącach będzie dopracowywać swoje pomysły, a nowości zostaną zatwierdzone na spotkaniu Komitetu Wykonawczego we wrześniu w Salonikach. Czas na pierwszy z trzech wielkich finałów piłkarskich kończących sezon klubowy. Dziś w Stambule o triumf w Lidze Europy zagrają Freiburg oraz Aston Villa, w której w pierwszym składzie powinien znaleźć się reprezentant Polski Matty Cash. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
1: Aston Villa ma szansę na pierwsze europejskie trofeum od 44 lat i jest faworytem, bo przecież jej trenerem jest Unai Emery, czyli mister Europa League. Hiszpan wygrywał to trofeum aż pięciokrotnie. Oczywiście ten mecz to kwestia taktyki, to także kwestia indywidualnych umiejętności naszych zawodników, ale to także kwestia emocji. Emery zagrał szóste trofeum, a Matty Cash może dziś zostać 13. reprezentantem Polski z europejskim pucharem. Z kolei dla niemieckiego Freiburga to absolutny debiut w tak prestiżowym starciu, mówi trener Julian Schuster. Oczywiście to coś wyjątkowego. W ciągu ostatnich kilku lat przeżywaliśmy różne momenty, spadliśmy do drugiej ligi, a teraz, zaledwie kilka lat później, jesteśmy tutaj i zagramy w europejskim finale. Finał Ligi Europy o 21:00 w Stambule.
0: O czym mówił Michał Waszkiewicz? Kolumbijczyk Jonathan Narváez po raz trzeci wygrał etap tegorocznego kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Tym razem z metą w liguryjskim Chiavari. Drugi był dziś jego towarzysz ucieczki, Hiszpan Enric Mas, a liderem pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio. Jutro 12. etap Giro z Imperii do Novi Ligure o długości 175 km.

0: FM. Regionalne podsumowanie dnia.
1: Moto Niezależni organizują zbiórkę krwi. Akcja Moto Kropla odbędzie się w sobotę 13 czerwca od 8.15 do 12.15 w rejonie Mariny Ślesin. Udział może wziąć każda zdrowa, dorosła osoba, nie trzeba być motocyklistą. W nagrodę będzie rozdawana grochówka. Tymczasem w lesie przy Słupeckim Jeziorze udostępniono niedawno nową atrakcję – park linowy. Pierwszą tego typu inwestycję w mieście. Na odwiedzających czekają trasy o zróżnicowanym stopniu trudności. Do dyspozycji są liny stalowe, półstatyczne i pomocnicze, a także kładki, mosty, belki, deski, siatki wspinaczkowe, drabinki, strzemiona i pętle. Całość uzupełnia profesjonalny sprzęt asekuracyjny, który zapewnia bezpieczeństwo niezależnie od wybranego poziomu zaawansowania. Konstrukcja została zaprojektowana tak, by sprawdzić zarówno sprawność fizyczną, jak i opanowanie, a przy okazji dać możliwość aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Park linowy nad jeziorem w Słupcy jest dostępny dla wszystkich, którzy chcą połączyć ruch z odrobiną adrenaliny. Wysokość, balans i koncentracja spotykają się tam z ciszą lasu. To miejsce, w którym można się zmęczyć, ale i odpocząć od codzienności. Do Słupcy każdego roku zjeżdżają się turyści z całej Polski, by zobaczyć doceniane przez ekspertów od architektury okrągłe pomosty oraz by popływać w basenie z czystą wodą, który wbudowany został w jezioro Słupeckie. To bardzo ważne święto, które podkreśla istotną rolę społeczną części mieszkańców i promuje ich postawę. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz wójt gminy Kazimierz Biskupi z okazji Ogólnopolskich Dni Rodzicielstwa Zastępczego zapraszają na wyjątkowe obchody 9 Dni Rodzicielstwa Zastępczego w powiecie konińskim, które odbędą się 3 czerwca. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10 w amfiteatrze w Kazimierzu Biskupim. W programie znajdzie się m.in. program artystyczny przygotowany przez Szkołę Podstawową imienia Jana Pawła II w Kazimierzu Biskupim i rodzinna modlitwa w klasztorze misjonarzy świętej rodziny w Kazimierzu. Do tego młodzieżowy zawrót głowy, malowanie twarzy, o które zadbają studenci pedagogiki i bezpieczeństwa wewnętrznego z Akademii Nauk Stosowanych oraz tatuaże, w których wykaże się Młodzieżowa Rada Sołecka z Kramska. Oprócz tego animacje ruchowe, gra terenowa, dmuchańce, bębny etniczne, złota rybka na szczęście z kołem wędkarskim z Kazimierza Biskupiego, koraliki są wśród nas, czyli współpraca międzypokoleniowa z dziennym domem Senior Plus, ścianka zdjęciowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, spotkanie ze strażakami OSP z gminy Kazimierz Biskupi oraz pyszności od spółdzielni socjalnej Kazimierzanka i Koła Gospodyń Wiejskich. To okazja, by wspólnie celebrować, a także promować ideę rodzicielstwa zastępczego. Zapraszamy 3 czerwca do Kazimierza Biskupiego. Miejmy nadzieję, że z koła zniknie wreszcie ciężki transport. Póki co słabo z tym, napisał na swoim profilu w serwisach społecznościowych burmistrz Krzysztof Witkowski. Włodarz dodaje, że wszyscy cieszymy się z północnej obwodnicy miasta, która niedawno została otwarta. To inwestycja zrealizowana przez Powiat Kolski przy współudziale finansowym miasta i gminy wiejskiej Koło. Jednak część kierowców ciężarówek jeszcze nie przyzwyczaiła się do możliwości, które stwarza nowa trasa. Samorządy liczą też na nowe prywatne inwestycje, bo północna obwodnica może być bodźcem do rozwoju gospodarczego, ale do tego niezbędna jest zmiana przez gminę wiejską Koło planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów leżących przy obwodnicy, podkreśla burmistrz Witkowski. Tymczasem mieszkańcy powiatu konińskiego będą mieć możliwość wspólnego przetestowania nowej drogi rowerowej, która powstała w gminie Żgów. Szkoła podstawowa w Grabienicach organizuje piknik rodzinny, któremu przyświecać będą hasła "Dbajmy o wodę, przyrodę i przyszłość, razem dla środowiska". Wszystko zacznie się 29 maja już o godzinie 8 rano od rajdu rowerowego do oczyszczalni ścieków w Żgowie, gdzie przewidziano wizję lokalną zakładu. Potem będzie część artystyczna w wykonaniu uczniów z Grabienic. Następnie będą ekologiczne stoiska z zagadkami i oczywiście z nagrodami. Nie zabraknie grilla, słodkości, popcornu, waty cukrowej, loterii i animacji dla dzieci. Szkoła w Grabienicach realizuje projekt Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który ma pomóc całym rodzinom zrozumieć sens bioróżnorodności. Darczyńcy mogą wesprzeć wyjątkową formę wakacyjnego wypoczynku dla niepełnosprawnej młodzieży. Dla wielu dzieci na wózkach będzie to pierwszy wyjazd bez rodziców. Chodzi o organizowane przez Konińską Fundację Podaj Dalej i kolonie Mali Odkrywcy. Na przykład dla 8-letniego Bogusia był to przełomowy moment. Pierwszy raz zasnął bez mamy, zyskał przyjaciół, uwierzył w siebie i wrócił do domu z uśmiechem, którego nie da się zapomnieć. Każdy z nas może sprawić, by kolejne dzieci przeżyły coś równie wyjątkowego. Każda darowizna ma znaczenie. Fundacja imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej w Koninie takie wakacje zamierza zorganizować dla 70 dzieci z niepełnosprawnościami z całej Polski, których rodzice dzięki wpłatom darczyńców nie zapłacą ani złotówki. Podczas kolonii ich pociechy będą uczyć się samodzielności. Dzięki wsparciu partnerów fundacja ma już na ten cel 80 tysięcy złotych, brakuje jeszcze ponad 126 tysięcy. W Polsce jest niewiele miejsc dostępnych i bezpiecznych dla dzieci z niepełnosprawnościami, takich, które zapewniają odpowiednią opiekę i naprawdę rozumieją ich potrzeby. Stąd pomysł kolonii Mali Odkrywcy, które Fundacja Podaj Dalej z Konina organizuje od 2015 roku. Dla rodziców dzieci, które poruszają się na wózkach, ich wyjazd na wakacje to chwila odpoczynku od niełatwej codzienności, bycia opiekunem pociechy, która potrzebuje wsparcia dorosłych. 60-lecie świętuje Muzeum Okręgowe w Koninie. Na program obchodów składają się zarówno warsztaty i lekcje muzealne, jak i nowe propozycje, które będą dostępne na przykład w skansenie archeologicznym w Mrówkach. Oferta skierowana jest nie tylko do szkół i przedszkoli, ale również do osób indywidualnych, które chcą doświadczyć muzeum w bardziej aktywny sposób. Będą więc na przykład warsztaty, których uczestnicy stworzą autorski papierowy przewodnik. Będą też zajęcia wprowadzające w technikę haftu pętelkowego stosowaną w rzemiośle od XIX wieku. Do tego spotkania dla najmłodszych poświęcone symbolowi miasta Konina, ponadto lekcje muzealne poświęcone postaci biskupa Andrzeja Łaskarza.
2: Zmieniamy się dla państwa, zmieniamy się właśnie dla tych szkół i bardzo dbamy o to, aby ta edukacja muzealna również szła w tym nowym rytmie zmian. Dbamy też o to, żeby te zajęcia, które tworzymy, z jednej strony mówiły coś o naszym regionie, o mieście, w którym wszyscy mieszkamy. Oczywiście o naszych zbiorach, one zawsze ściśle nawiązują do tego, co można tutaj zobaczyć na naszych wystawach i te warsztaty mają niejako uzupełniać tą wiedzę, którą uczniowie zdobywają zwiedzając nasze muzeum. Ale chodzi nam również o to i może nawet przede wszystkim o to, żeby w tych uczniach zaszczepiać pasje. Pasje różnorakie, ponieważ nigdy nie wiadomo, w który dzień, która wizyta w jakimś miejscu i który nagły przebłysk wpłynie na czyjeś życie i zmieni przyszłość osoby, która tego doświadczy.
1: Mówi Monika Marciniak-Krześnińska z Muzeum Okręgowego na Gosławicach. Szczegóły są na stronie muzeum.com.pl. Zachęcamy zwłaszcza szkoły, przedszkola i wszelkie grupy zorganizowane, by już teraz zapisywały się na różnego rodzaju lekcje muzealne.

0: produktów w niższych cenach.
1: Jak tak, to Allegro.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Reklama.
0: Pogoda.
6: Wszędzie poza wschodem i zachodem kraju może jutro przelotnie popadać i zagrzmieć, ale słońca nigdzie nie zabraknie. I nadal ciepło od 17 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 23 na Mazowszu.
0: Konin FM 104.1.

0: Nowy węgierski premier zakończył wizytę w Polsce. Szef telewizji Republika przesłuchany przez prokuraturę. Trzęsienie ziemi w stolicy Danii, Kopenhadze.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Przebywający z wizytą w Polsce Peter Madziar odwiedził Gdańsk i zadeklarował, że zrobi wszystko, by wzmacniać przyjaźń między naszymi krajami. A goszczący go premier Donald Tusk odpowiedział, że dzięki niemu Węgry wracają do Europy. Podczas spaceru ulicą Długą premierom Polski i Węgier towarzyszyły tłumy ludzi.
2: Dzień dobry. Dzień dobry. Dear citizens of Gdańsk.
3: Prezydent Wałęsa czeka, musimy iść.
4: Pamiątkowe zdjęcia zrobione?
5: Tak, zrobiliśmy.
4: Udało się być w pierwszym rzędzie.
5: Udało się, nawet przyszedł pan premier i cześć powiedział, więc miło.
6: Tak, chciałam spotkać premiera, zwłaszcza, że 38 lat byłam obywatelką Węgier i od 3 lat jestem obywatelką Węgier i Polski.
7: Ja przyjeżdżam specjalnie tutaj, zerwałam się z pracy, żeby tu przyjść, żeby być jedną więcej głową.
8: Z okazji wizyty Donalda Tuska i Petera Madziara, takie odrodzenie tych relacji polsko-węgierskich po latach, no i rodzi to duże nadzieje, dlatego tu też dzisiaj jesteśmy.
9: Mamy flagi węgierskie i polskie, to syn jest pół Węgier, pół Polak. Polak, Węgier, dwa bratanki. Magyar, Lengyel, két jó barát, együtt harcos i szobora.
0: Gdańsk był ostatnim punktem wizyty węgierskiego premiera w Polsce. Prokuratura przesłuchała dziś Tomasza Sakiewicza. Szef telewizji Republika odpowiadał na pytania śledczych dotyczące ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych i zatrudnienia go w prawicowej stacji. Prokuratorzy badają wątek ewentualnej pomocy Ziobrze w ucieczce, bo były minister sprawiedliwości, wyjeżdżając do USA, posłużył się wizą członka zagranicznych mediów. Sakiewicz na większość pytań nie odpowiedział, w tym zasłaniając się tajemnicą dziennikarską, przyznał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
10: Pomoc podejrzanemu, ściganemu w Polsce listem gończym, uniknięcie odpowiedzialności karnej, w tym w ucieczce, jest przestępstwem.
0: Sakiewicz był dziś przesłuchiwany w charakterze świadka, ale prokuratura nie wyklucza, że w najbliższym czasie może usłyszeć zarzuty. Andrzej Poczobut odebrał w Senacie akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej. Nominację wręczyła mu marszałkini Małgorzata Kidawa-Błońska.
11: Wiem, że jestem wśród przyjaciół, że jestem wśród tych, na kogo można liczyć w trudnych chwilach.
0: Andrzej Poczobut od 2023 roku odsiadywał w białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze polityczny wyrok. Został uwolniony w zeszłym miesiącu. Przenosimy się za granicę. Trzęsienie ziemi w stolicy Danii, Kopenhadze. Wstrząs miał magnitudę niespełna 4 i był trzecim, najsilniejszym w historii duńskich pomiarów, czyli od 1930 roku. Nie ma doniesień o ofiarach ani szkodach. I na koniec wracamy do kraju. Kolejne miasto w Polsce przechodzi na ekokosiarki. W Krakowie owce i kozy zastąpią tradycyjne spalinowe kosiarki. Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej mówi, że w miejscach wypasu będą też organizowane specjalne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
12: Temu działaniu będzie towarzyszyła edukacja, bo na Zakrzówku będą organizowane różnego rodzaju spotkania edukacyjne, czy to dla szkół, czy dla osób indywidualnych. Jest przewidzianych 20 godzin takich w miesiącu.
0: Naturalne kosiarki w Krakowie będą pracować do połowy października.

0: Tonin FM.
1: Reklama. Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent.
3: Jak tak, to Allegro.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: Reklama. Konin FM 104,1.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Wyjaśniamy, jak działa i dlaczego warto ściągnąć sobie na telefon aplikację Pierwszy Ratownik. Do jej posiadania przekonują druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie konińskim. Misją tego oprogramowania jest uczynienie pierwszej pomocy możliwie powszechną, dostępną i przede wszystkim szybką. System rozwijany jest już od 2021 roku i opiera się na jednym bardzo ważnym założeniu. Pomoc powinna dotrzeć do poszkodowanego jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. W przypadku nagłego zatrzymania krążenia czas jest największym wrogiem. Już po około 4 minutach mogą pojawić się nieodwracalne zmiany w organizmie. Każdego roku w Polsce tysiące osób doświadczają zawału serca. Mimo ogromnego znaczenia szybkiej pomocy, skuteczność przeżycia w Polsce jest nadal bardzo niska. Tymczasem szybkie rozpoczęcie RKO i użycie AED może wielokrotnie zwiększyć szanse na przeżycie. Właśnie dlatego powstał system Pierwszy Ratownik. Jeśli mamy taką aplikację i jesteśmy świadkami zasłabnięcia, wystarczy wysłać zgłoszenie ze smartfona. Wówczas powiadomienie o potrzebie udzielania pierwszej pomocy trafi do ratowników, którzy są najbliżej w naszej okolicy. To najczęściej strażacy OSP. Aplikacja ma dostęp do geolokalizacji. To bardzo ważne, zwłaszcza w miejscowościach, gdzie dojazd karetki z Konina, Koła czy Turku może trwać wiele minut. Pamiętajmy przy tym, że użycie aplikacji to nie wszystko. W pierwszej kolejności powinniśmy wykonać tradycyjne zgłoszenie pod numer alarmowy 112. Już wkrótce spacer architektoniczno-fotograficzny. Przyjrzymy się detalom nowego Konina, fakturom, liniom, światłu, kolorom i elementom, które na co dzień często umykają naszej uwadze. Będzie to okazja do spojrzenia na miasto z zupełnie innej perspektywy oraz poznania modernistycznej i powojennej architektury poprzez fotografię. Spacer poprowadzi Aleksandra Kopras, fotografka i członkini Towarzystwa Upiększania Miasta Konina, która podzieli się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi robienia zdjęć miejskiej przestrzeni, pracy ze światłem i uchwycenia detalu. Można zabrać aparat fotograficzny lub smartfon. Nie są wymagane żadne specjalne umiejętności. Spacer jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych fotografią, architekturą i miastem. Każdy uczestnik otrzyma okolicznościową przypinkę przygotowaną specjalnie w ramach tego projektu. Osoby, które zbiorą komplet 3 takich przypinek ze wszystkich spacerów, a będą jeszcze 2 inne, wezmą udział w losowaniu zestawów gadżetów inspirowanych nowym Koninem i miejskim industrialem, m.in. toreb, magnetów i kubków. Ten najbliższy spacer, który odbędzie się w niedzielę 14 czerwca, potrwa ponad 2 godziny. Zbiórka o 11 przy dawnych domach towarowych centrum. W trakcie przechadzki będziemy wykonywać zdjęcia, rozmawiać o architekturze i wspólnie odkrywać mniej oczywiste oblicza nowego Konina. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Towarzystwo Upiększania Miasta Konina w ramach programu Inicjatywa dla Konina, finansowanego przez miasto i organizowanego przez Centrum PISOP. Chcesz wiedzieć, jak na co dzień wygląda praca urzędników, porozmawiać z burmistrzem, podzielić się swoimi spostrzeżeniami w mniej formalnej atmosferze? Będzie okazja, można przyjść na dzień otwarty do Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie. To 26 maja w godzinach od 15 do 17. Urzędnicy wierzą, że dobra współpraca zaczyna się od rozmowy, a urząd to przede wszystkim ludzie, z którymi można się dogadać. Wydarzenie ma charakter informacyjny i nie obejmuje załatwiania indywidualnych spraw urzędowych. Dzień otwarty odbędzie się z okazji obchodzonego w tym roku 660-lecia lokacji Kleczewa. Teraz o atrakcji w naszej okolicy. Mały parowóz, wielkie emocje. Już 31 maja sezon rozpoczyna Kaliska Kolej Dojazdowa, a na wielkopolskie tory wraca kolejny wąskotorowy parowóz. Lokomotywa poprowadzi składy na trasie Zbierzk-Petryki, a przejazdy będą odbywać się cyklicznie aż do 4 października. Pociągi dojadą też do Goliszewa. Na dłuższym odcinku poprowadzi je jednak lokomotywa spalinowa. Jest już dostępny rozkład oraz cennik. Można się z tymi materiałami zapoznać na profilu społecznościowym Wielkopolska Tej, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Tymczasem Miejski Zakład Komunikacji w Koninie wspólnie z PTTK już w najbliższą sobotę zaprasza na spacerek po zdrowie. Wystarczą 2 bilety po 4,80, bo na tej trasie nie ma ani darmowych przejazdów dla mieszkańców, seniorów czy niepełnosprawnych. Nie ma też ulgowych biletów. Po prostu trzeba kupić normalny. Linia specjalna spacer ruszy o 10 z dworca PKP. Oprócz jazdy autobusem przewidziano 4-kilometrową wędrówkę na trasie Grąblin, Rudzica i Laskowiec, w tym zwiedzanie kolekcji motocykli. Szczegóły w internecie na profilu MZK Konin. W Kościele Świętego Ducha w Koninie zabrzmią dwie kantaty Jana Sebastiana Bacha. Publiczność usłyszy twórczość jednego z najwybitniejszych kompozytorów i zarazem słynnego luteranina. Jako kantor w Lipsku Bach zobowiązany był do komponowania jednej kantaty tygodniowo wykonywanej podczas niedzielnych nabożeństw. Kantata to kilkuczęściowa wokalno-instrumentalna forma muzyczna przeznaczona na głosy solowe, chór i orkiestrę. Podczas koncertu w Koninie wykonane zostaną dwie kościelne kantaty Bacha: W licznych utrapieniach serca mojego oraz Kto los swój złoży w ręce Boga. Utwory wykonają soliści Ingrid Agapowa ze Słowacji, Karol Bartosiński, Jacek Szponarski i Michał Dębiński. Zostaną one zagrane na instrumentach historycznych, co pozwoli przybliżyć oryginalne brzmienie epoki. Kantaty wykona orkiestra Muzyka Antiqua imienia Andrzeja Szwalbego pod kierunkiem Marka Przywartego. Partie chóralne wykona zespół wokalny Exploratori Ensemble. Wstęp jest bezpłatny, ale przy okazji zachęcamy do dobrowolnego wsparcia organizacji cyklu Muzyka w Ewangelickim. Wydarzenie będzie miało największą skalę spośród dotychczasowych koncertów. Zapraszają Alan Woźniak, prezes Fundacji Per Musicam i organizator cyklu Muzyka w Ewangelickim oraz ksiądz Waldemar Wąż, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie. Polecamy, koncert po prostu Bach odbędzie się 29 maja o godzinie 19. Kolejny ważny krok dla mieszkańców miasta i gminy Rychwał. Ponad 2 700 000 zł trafi tam na wsparcie, rehabilitację i nowe formy aktywizacji. Projekt będzie realizowany od lipca do końca 2028 roku. Mieszkańcy otrzymają dzięki temu jeszcze szerszy dostęp do trwałych, wysokiej jakości i dostępnych usług społecznych blisko miejsca zamieszkania. Kontynuowane będzie wsparcie w zakresie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, wsparcie w formie asystenta osoby z niepełnosprawnością, wciąż w Rychwale będzie taksi społeczne, poradnictwo logopedyczne i terapeutyczne oraz indywidualne spotkania z rehabilitantem i fizjoterapeutą. A z nowości pojawią się zajęcia biofeedback, zajęcia integracji sensorycznej oraz grupowe zajęcia chóralne. Realizacja projektu pozwoli jeszcze skuteczniej odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców gminy i rozwinąć usługi społeczne tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. To kolejny ważny etap w budowaniu nowoczesnego systemu wsparcia w Rychwale opartego na realnej pomocy. Przypomnijmy, że w Rychwale, podobnie jak w Kramsku, działa Centrum Usług Społecznych, które jest czymś więcej niż wcześniejsze ośrodki pomocy społecznej. To miejsce, które rozszerzyło ofertę z osób w trudnej sytuacji na wszystkich mieszkańców. Trwa konkurs o tytuł Rolnika Roku Powiatu Kolskiego. Jego celem jest promocja najbardziej przedsiębiorczych i innowacyjnych gospodarstw, które dostosowują swój warsztat pracy do nowych realiów, a także podkreślają, jak bardzo rolnictwo ma znaczenie w gospodarce powiatu. Konkurs służy poprawie wizerunku rolnictwa w tworzeniu konkurencji jakościowej do analogicznych produktów pochodzących z importu. Termin zgłaszania kandydatur do Starostwa Powiatowego w Kole mija 29 maja. Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są na przykład w Urzędzie Gminy w Osieku Małym lub bezpośrednio w Kolskim Starostwie. Tymczasem miasto Turek oraz okoliczne gminy zachęcają do udziału w Dniu Otwartym Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw. To miejsce, do którego trafiają śmieci z tej części subregionu konińskiego. Orli Staw znajduje się w Nowych Prażuchach, w połowie drogi między Turkiem a Kaliszem. W najbliższą niedzielę, 24 maja, w godzinach od 10 do 16, będzie można zwiedzić ten zakład oraz ścieżkę edukacyjną, wziąć udział w ekologicznych pokazach i warsztatach, nauczyć się prawidłowej segregacji odpadów oraz zobaczyć sprzęt transportowy. Będą też atrakcje takie jak dmuchane zamki, zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, zabawy dla najmłodszych, malowanie buziek, spotkanie z łosiem czy stosiem i wojskowa grochówka. Można też zabrać ze sobą zużyty sprzęt elektryczny, będą za to upominki. To okazja, by zobaczyć, gdzie trafiają śmieci wytwarzane przez mieszkańców Turku. Ponad 4 300 000 zł na zielone inwestycje w Wielkopolsce. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zakończył ocenę wniosków w naborze Ekologia dla Społeczeństwa. Wsparcie otrzymają 34 przedsięwzięcia. Środki pomogą m.in. w montażu fotowoltaiki, magazynów energii i pomp ciepła, modernizacji źródeł ciepła, termomodernizacji budynków oraz wymianie oświetlenia na energooszczędne. Dzięki tym inwestycjom domy pomocy społecznej, świetlice, obiekty sportowe i instytucje kultury będą bardziej oszczędne. oszczędne, nowoczesne i przyjazne środowisku. Na liście beneficjentów są m.in. Kalisz, powiat kościański, Krotoszyn, Śmigiel, Skoki, powiat pilski, Brudzew, powiat międzychocki, powiat gostyński, pleszewski czy turecki. Tymczasem przypomnijmy o imprezach pod naszym patronatem, które zbliżają się wielkimi krokami. 30 i 31 maja dni Malanowa, tam wśród gwiazd Redlin, Afterparty i zespół Daj to głośniej. 20-21 czerwca dni Sompolna oraz Wielkopolski Piknik Sołtysów wystąpią Chłopcy z Placu Broni, Grupson, Kasia Moś i Sompoleńska Orkiestra Dęta. A pomiędzy dniami Malanowa i dniami Sompolna warto wybrać się na Międzynarodowy Dziesiący Festiwal Piosenki i Tańca. W Konińskim Centrum Kultury można już pytać o bilety na koncert galowy młodych artystów z całego świata, którzy wystąpią na Placu Centrum Akademickiego w Morzysławiu 13 czerwca. Wcześniej 11 czerwca na Placu Niepodległości w centrum miasta otwarty koncert To Nasz Festiwal, którego gwiazdą będzie Wiktor Waligura. Przedszkolaki w rejonowych eliminacjach to Czerwonaka. Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków Czerwonak ma długą tradycję i cieszy się ogromną popularnością wśród małych wykonawców, uczniów z przedszkoli. Już za kilka dni w Koninie odbędą się rejonowe eliminacje, w których wezmą udział młodzi wokaliści. 29. edycja tego wydarzenia rozpocznie się na małej scenie Konińskiego Centrum Kultury przy ulicy Przemysłowej w sobotę 23 maja o godzinie 10. Przedszkolacy, którzy wyśpiewają nominacje do finału, wystąpią w niedzielę 31 maja w Centrum Kultury i Rekreacji w Kozie Głowach pod Poznaniem. A ci, których usłyszymy w najbliższą sobotę w Koninie, wyłonieni zostali w eliminacjach powiatowych zorganizowanych wcześniej w Słupcy, Turku, Ślesinie i Koninie. Koordynatorem eliminacji rejonowych jest Marek Lewandowski, instruktor muzyki w Konińskim Centrum Kultury. Tymczasem 6 i 7 czerwca w Przybrodzinie odbędzie się turniej eliminacyjny Mistrzostw Polski w ramach Grand Prix w siatkówce plażowej mężczyzn. To będzie największe sportowe wydarzenie w tym sezonie w gminie Powic. A plenerowych wydarzeń będzie znacznie więcej, choćby święta poszczególnych gmin w powiecie. Warto więc mieć pod kontrolą pogodę. Prognozy dla Konina i okolic potrafią czasem żyć własnym życiem. Jedna aplikacja mówi jedno, druga coś zupełnie innego, dlatego na stronie naszego radia pod adresem konin.fm eksperymentalnie uruchomiliśmy własną prognozę pogody opartą na trzech profesjonalnych modelach meteorologicznych. Można sprawdzić nie tylko Konin, ale też wybrać z listy swoją gminę oraz kilka ważnych dla naszego województwa miast. Można zrobić karierę w kulturze. Wójt gminy Lądek w powiecie słupeckim ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora ośrodka kultury. To praca dla osoby z pomysłem, energią i otwartością na ludzi. Jeśli organizacja wydarzeń, współpraca z mieszkańcami i rozwijanie życia kulturalnego są komuś bliskie, no to może startować. Papiery trzeba złożyć do połowy czerwca.

0: Od 13 na parkingu przed Centrum Handlowym w Starym Mieście będzie można za darmo dostać sadzonkę drzewa. Ma ich być przygotowanych kilkaset sztuk. Przy okazji powtórzmy apel przyrodników, by tak często nie kosić trawników. Najlepiej robić to naprzemiennie, czyli raz z jednej strony działki, potem jak podrośnie, skośmy trawę tam, gdzie jej poprzednio nie skracaliśmy i nie jedźmy ostrzami przy samej ziemi.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że...
3: Check it out, check it out.

0: że lokalnie.
1: Powtórkę.
2: Kronika kryminalna.
3: Dzień dobry, witam. Jak co tydzień o tej porze zapraszam na spotkanie z naszymi dzielnymi służbami. Policjanci z Goliny zatrzymali pewnej majowej nocy kierującego samochodem marki Mitsubishi. Podczas kontroli drogowej funkcjonariusze sprawdzili dane mężczyzny w policyjnych systemach informatycznych. Wówczas okazało się, że 33-latek posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mężczyzna początkowo tłumaczył policjantom, że zawarł ugodę z sądem, która według niego miała umożliwiać mu kierowanie pojazdami. Funkcjonariusze zweryfikowali jednak tę informację i potwierdzili, że zakaz nadal obowiązuje. 34-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Sprawa została skierowana do rozpoznania w trybie przyspieszonym. Już następnego dnia mężczyzna usłyszał wyrok sądu. Wymierzono mu karę grzywny, zobowiązał się do wpłaty świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, a sąd orzekł wobec niego także dodatkowy rok zakazu prowadzenia pojazdów. Nietrzeźwi kierujący nadal stanowią ogromne zagrożenie na drogach. Tym razem nie doszło do tragedii, ale mogło być inaczej. W Przykonie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 52-letnia kierująca, będąc pod działaniem alkoholu, zjechała na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do czołowego zdarzenia z prawidłowo jadącym pojazdem. To kolejny przypadek zatrzymania nietrzeźwych kierujących w ostatnich dniach, bo policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Turku zatrzymali mniej więcej w tym samym czasie dwóch innych kierowców, którzy również prowadzili pojazdy pod wpływem alkoholu. 27-latek złamał zakaz zbliżania się do matki i miejsca jej zamieszkania. Sąd skazał go na 30 dni aresztu. Mężczyzna, wobec którego wcześniej wydano nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej, ponownie nie zastosował się do obowiązujących środków, podała Komenda Miejska Policji w Koninie. Po kolejnej interwencji został zatrzymany przez policjantów i trafił do policyjnego aresztu. Sprawa została rozpoznana przez sąd w trybie przyspieszonym, a sąd orzekł wobec 27-latka karę 30 dni bezwzględnego aresztu. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM. Za kilka minut o tym, w jaki sposób pewna seniorka z Konina straciła 25 tysięcy złotych.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Powtórkę.
2: Kronika kryminalna.
3: 76-letnia mieszkanka Konina padła ofiarą oszustów podszywających się pod doradców inwestycyjnych i straciła blisko 25 tysięcy złotych. Kobieta, przeglądając strony internetowe, natrafiła na reklamę inwestycji i wypełniła formularz kontaktowy. W krótkim czasie skontaktował się z nią oszust, który nakłonił ją do wykonania przelewów oraz zainstalowania aplikacji do zdalnej obsługi urządzenia. Dopiero gdy pojawiło się kolejne żądanie wpłat, seniorka zorientowała się, że została oszukana. Wraz z konińską policją apelujemy o ostrożność. Nie ufajmy reklamom obiecującym szybki zysk, nie instalujmy nieznanych aplikacji i nie przekazujmy pieniędzy obcym osobom. Funkcjonariusz Komendy Policji z Turku zatrzymał kierującego, który prowadził pojazd mechaniczny pod wpływem alkoholu. Do zdarzenia doszło na terenie powiatu. Podczas wykonywanych czynności policjant skontrolował 33-letniego mieszkańca powiatu tureckiego kierującego samochodem osobowym. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna znajdował się w stanie nietrzeźwości. Pomimo świadomości swojego stanu zdecydował się wsiąść za kierownicę, stwarzając realne zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Do Komendy Powiatowej Policji w Słupcy wpłynęły zgłoszenia dotyczące oszustów działających metodą na wnuczka, którzy próbowali wyłudzić pieniądze od seniorów z powiatu. 7 osób z terenu Ostrowitego i 2 innych miejscowości skontaktowało się z policjantami, by przekazać informację, że ktoś podający się za członka rodziny próbował wprowadzić je w błąd, aby wyłudzić od nich pieniądze. W każdym przypadku fałszywy krewny dzwonił na telefon stacjonarny, podawał się za wnuczka lub syna, albo albo córkę i informował o tragicznym wypadku drogowym, który spowodował. Następnie prosił o pomoc finansową, aby uniknąć konsekwencji. Na szczęście seniorzy odpowiadali, że nie mają pieniędzy w domu i kończyli rozmowę, dzięki czemu nie ponieśli żadnych strat materialnych. Powiadomili również o wszystkim policję. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM. Za kilka minut opowiem o zatrzymanych mieszkańcach Turku, którzy ukrywali się przed więzieniem.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
4: Powtórkę.
2: Kronika kryminalna.
3: W ciągu dwóch dni funkcjonariusze z Turku dokonali zatrzymanie dwóch osób poszukiwanych przez organy ścigania. Najpierw zatrzymany został 51-letni mężczyzna poszukiwany listem gończym wydanym przez prokuraturę rejonową w Kamieniu Pomorskim. Mężczyzna został zatrzymany przez turkowskich policjantów i doprowadzony celem osadzenia w areszcie śledczym lub zakładzie karnym do odbycia zasądzonej kary. Następnego dnia funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego zatrzymali 36-letniego mieszkańca powiatu tureckiego poszukiwanego przez sąd rejonowy w Turku. Mężczyzna był poszukiwany celem ustalenia miejsca pobytu oraz doprowadzenia do aresztu śledczego w celu odbycia kary pozbawienia wolności. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie informuje, że w okresie poprzedniego tygodnia odnotowano łącznie 38 zdarzeń, w tym 14 pożarów, 20 miejscowych zagrożeń oraz 4 alarmy fałszywe. Szacunkowe straty powstałe w wyniku tych sytuacji wyniosły 919 tysięcy złotych, a wartość uratowanego mienia 162,5 tysiąca. To znaczy, że udało się uratować niestety mniej tym razem niż tych strat ponieśli mieszkańcy regionu. A w działaniach brało udział 87 zastępów, czyli 398 strażaków PSP i OSP. Na terenie powiatu tureckiego coraz częściej dochodzi do oszustw internetowych. Przestępcy podszywają się pod pracowników banków oraz tworzą fałszywe sklepy internetowe, wyłudzając pieniądze i dane do kont bankowych. Jeśli ktoś dzwoni i informuje o zagrożonych środkach na koncie, rozłączmy się i samodzielnie skontaktujmy się ze swoim bankiem. Każdego roku mieszkańcy powiatu tureckiego tracą oszczędności przez oszustów. Zachowajmy ostrożność i strzeżmy swoich bliskich. W przypadku podejrzenia oszustwa skontaktujmy się z bankiem oraz najbliższą jednostką policji. I to wszystkie tematy na dziś, a kolejne spotkanie z naszymi służbami już za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
4: Powtórkę.
1: Konin FM.
0: Najbardziej roztańczone radio w regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
5: Zbliżająca się 72. edycja ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluby po raz kolejny zmieni Konin w jedno z najważniejszych miejsc na mapie polskiego kina offowego. OKFA to festiwal z ogromną tradycją, najstarszy w Polsce konkurs filmów niezależnych, który od dekad odkrywa nowe talenty i wyznacza kierunki rozwoju ambitnego kina poza głównym nurtem. To właśnie tutaj swoje pierwsze kroki stawiali twórcy, którzy dziś należą do czołówki polskiej kinematografii, a wyjątkowa atmosfera wydarzenia od lat przyciąga zarówno młodych filmowców, jak i uznanych artystów.
6: To może teraz wspomnimy o mocnym początku festiwalu i mocnym zakończeniu naszego konkursu.
7: Właśnie nie wiedziałyśmy, czy zacząć od początku, czy od końca, tak trochę przewrotnie. Zaczniemy od końca, dlatego że ten koniec już Państwo możecie kojarzyć, ponieważ od półtora miesiąca jest już wiadomo, kto będzie gwiazdą wieczoru galowego. Oczywiście tych gwiazd będzie dużo i to będą laureaci OKFY, ale tej drugiej artystycznej części wieczoru galowego. I w tym roku zaprosiliśmy taki muzyczny projekt, który odnosi sukcesy w całej Polsce od półtora roku. To jest Żmijewski Koen, Tańczy mnie po miłości kres, a więc będzie znowu taki melanż filmowo-muzyczny, można powiedzieć, ponieważ Artur Żmijewski w tym projekcie jest wokalistą i bierze na warsztat kultowe, znane na całym świecie utwory równie kultowego barda montrealskiego Leonarda Coena. Usłyszymy najbardziej znane, sztandarowe, kojarzone songi, takie jak właśnie Tańcz mnie po miłości kres, Zuzanna, Alleluja. w znakomitych polskich przekładach, m.in. Macieja Zębatego.
6: Tak.
7: Żmijewskiemu będzie towarzyszyć czworo muzyków, którzy będą go i wokalnie wspierać, ale oczywiście grać na instrumentach, bo tu się pojawi perkusja, perkusjonalia, gitary, instrumenty klawiszowe, więc tak naprawdę pięcioro artystów na scenie, którzy myślę, że stworzą bardzo klimatyczną rzeczywistość. Jak sobie Żmijewski radzi z Koenem? Jak to wypadło? Mam nadzieję, że tutaj będą chętni, żeby przekonać się sami i sprawdzić, jaką ten aktor wybrał interpretację dla siebie, ale niewątpliwie ta twórczość Leonarda Coena jest znana, ceniona, lubiana i będzie to jakaś kolejna odsłona właśnie tej twórczości. Bilety na ten koncert są wciąż w sprzedaży, więc jeszcze można je zakupić. I teraz przechodzę do początku, czyli do inauguracji, która w tym roku będzie miała taki dwustopniowy charakter, czy można powiedzieć, że będzie składała się z dwóch takich artystycznych propozycji, ponieważ najpierw odbędzie się otwarcie wystawy Has na nowo, autorstwa Andrzeja Pongowskiego, znanego wszystkim wybitnego plakacisty, grafika, również miłośnika, popularyzatora kina i też chyba mogę już powiedzieć przyjaciela Okwa, ponieważ Pongowski odwiedzi nas po raz trzeci w ciągu 4 lat, a to nie jest taka sytuacja, która się często zdarza, więc też się cieszymy, że jakoś się tutaj w Koninie zadomowił, ponieważ pokazujemy kolejną, czwartą odsłonę jego cyklu na nowo. 2 lata temu to był Morgenstern, 4 lata temu to była wielka wystawa Wajdy, składająca się z ponad 60 plakatów. Tym razem twórczość Wojciecha Jerzego Hasa w stworzonych zupełnie od nowa plakatach, bodajże 22 prace, również do filmu Osioł, który nie powstał.
6: Nie powstał.
7: Miał powstać, ale nie powstał, więc wszystkie te filmy zostały ujęte w pracach Pongowskiego i Sanatorium pod Klepsydrą i Pętla, Jak być kochaną, no też takie kultowe, ważne dla historii polskiego kina tytuły. Bardzo ciekawe prace, w których Pongowski wraca do swojej twórczości z lat 80., na przykład do ręcznego liternictwa i też oczywiście korespondują ze stylistyką epok, z których pochodzą te filmy. Wystawa jest naprawdę bardzo ciekawa, też ją miałam okazję widzieć na festiwalu filmowym w Gdyni we wrześniu, gdzie była pokazana po raz pierwszy. No i cieszymy się, że właśnie kolejna odsłona też w Koninie na Okwa. Będzie okazja, żeby się z tym twórcą ponownie spotkać, bo oczywiście przyjeżdża do nas osobiście. I zaraz po wernisażu, który odbędzie się w foyer. Wracamy do sali projekcyjnej, do sali widowiskowej na premierowy w Koninie pokaz filmu Człowiek do wszystkiego autorstwa Wilhelma Sasnala i Anki Sasnal, artystów związanych z filmem, ale też oczywiście z malarstwem. Tutaj Wilhelm Sasnal, więc taki mamy też malarski z kolei ten początek festiwalu. I będzie nam towarzyszyć współtwórczyni Anka Sasnal, reżyserka, scenarzystka, producentka, współautorka właśnie w tym duecie filmów, które można powiedzieć, no, reprezentują na pewno mocno autorski nurt kina, żeby nie powiedzieć arthouse'owy. To jest już takie kino bezkompromisowe, kino wizjonerskie, ale jednocześnie ten film, właśnie ich ostatni film, który był pokazywany na festiwalu w Rotterdamie na przykład, czy w nowojorskim MoMA, jest takim filmem, jak piszą krytycy, komunikatywnym. To nie jest takie bardzo hermetyczne kino. No może nie skierowane do bardzo szerokiego odbiorcy, ale nie jest to kino hermetyczne. Myślę, że też dlatego, że opowiada o takim uniwersalnym temacie, a tutaj z kolei twórcy zaposięgnęli się po literaturę, po powieść szwajcarskiego pisarza Roberta Walsera, który zresztą umieszczał wątki autobiograficzne w swojej twórczości. Bohaterem tej książki i tego filmu jest Józef Marti w tej roli Piotr Trojan, który właśnie staje się tym tytułowym człowiekiem do wszystkiego. Zatrudnia się u inżyniera wynalazcy Toblera, w tej roli Andrzej Konopka, wielokrotnie nagradzany, znakomity aktor, drugoplanowy, ale bardzo lubiany i rozpoznawalny. I tam właśnie zaczyna mu asystować. Ta historia jest bardzo ciekawa, ponieważ obserwujemy, jak Józef Marti oddaje siebie, jak rozmywają się jego granice, ponieważ chce przynależeć do tego konkretnego świata, do tego konkretnego miejsca, do tych ludzi, aż poświęca swoją wolność. Ta historia ma bardzo uniwersalny wymiar, co twórcy podkreślili jeszcze takimi wycieczkami czasowymi, bo jesteśmy trochę we współczesności, trochę w przeszłości i właśnie dzięki temu też widzimy, że to są losy, które cały czas tak naprawdę w historii świata się powtarzają. Gorąco zapraszam, bo to jest bardzo ciekawa, artystyczna propozycja, którą w niewielu kinach w Polsce można obejrzeć, więc też jakby tutaj jesteśmy wyróżnieni i tym bardziej, że przyjeżdża współautorka, z którą też będzie można po seansie porozmawiać. Także taka mocna propozycja filmowo-malarska na początek festiwalu.
5: O części atrakcji tegorocznej edycji festiwalu OKFA mówiły Paulina Pachulska-Wojdak i Emilia Sypniewska z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Wyjątkowe wydarzenie artystyczno-religijne odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach. Już w najbliższą uroczystość Bożego Ciała zespół Corpus Dei poprowadzi tam pierwszy wieczorny koncert uwielbieniowy, łączący wspólną modlitwę z muzyką na żywo.
8: Elżbieta Sztamblewska, zespół uwielbieniowy Totus Tus.
9: No właśnie, bo w Kawnicach ciekawe wydarzenie przed nami. Ciekawe z punktu widzenia trochę religijnego, ale też artystycznego.
8: Tak, przed nami takie, myślę, że bardzo ważne, istotne wydarzenie, jakim będzie pierwszy uwielbieniowy koncert Corpus Dei, który odbędzie się w uroczystość Bożego Ciała, czyli w czwartek, 4 czerwca, na terenie Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia. Zaprosimy wszystkich chętnych, tym, którym wiara jest bliska i jest bardzo ważna w ich życiu, ale nie tylko, dla tych, którzy chcą po prostu przyjść, posłuchać, pośpiewać razem, pomodlić się, bo takie jest założenie tego wydarzenia, żebyśmy wspólnie mogli w ten dzień spędzić czas na takiej modlitwie uwielbieniowej.
9: Troszeczkę o chórze, jakbyśmy opowiedzieli. Jak duży to jest chór, jak długo już razem śpiewacie?
8: Może tradycje muzykowania w samym sanktuarium są dość długie, bo jeżeli chodzi o chór parafialny, to działa on już praktycznie od 2008 roku, ale od paru lat na terenie sanktuarium został stworzony przez panią Izabelę Goździkowską, która prowadzi wszystkie sekcje muzyczne w parafii. Powstał zespół uwielbieniowy Corpus Dei to ten, który powstał teraz na potrzeby koncertu, natomiast na stałe w parafii działa zespół uwielbieniowy Totus Tus i to on na co dzień, ale też i od święta w ważnych wydarzeniach uświetnia wydarzenia religijne, bierze udział często też w jakichś przeglądach, albo też jest zapraszany do innych parafii, czy do klasztoru Ojców Kamedułów w Bieniszewie, czy też pojawiamy się też nawet i w Strzelnie, czy w Skulsku w parafii.
9: Powiedzmy troszeczkę może o repertuarze, pieśniach, jakie śpiewacie, bo czasami powiedziałeś, żeby też ludzie mogli wziąć współudział, czyli śpiewać razem z wami, więc to będą jakieś takie pieśni znane, bo łaciny to nie wszyscy znają.
8: Nie, absolutnie. To będą pieśni, które myślę, że w większości ludzie gdzieś znają, które są często pojawiają się na tego typu wydarzeniach. Myślę, że gdzieś tam w głowie wielu osób są pieśni na przykład Trzeciej Godziny Dnia, która dość dobrze działa w kręgu takim uwielbieniowym, dlatego pojawią się na pewno utwory tego zespołu. Pieśni takie, które są eucharystyczne, ale które znane są ludziom, którzy uczęszczają do kościoła, ale nie tylko. Będzie możliwość też śpiewu z całym zespołem, dlatego że będziemy wyświetlać tekst, więc takie jest założenie, żeby jednak razem śpiewać. Myślę, że inicjatywa jest fajna, szczególnie, że dzisiaj na próbach możemy powiedzieć, że jest ponad 30 osób. To są ludzie nie tylko z Kamnic, ale również z Konina, Lądu, czy okolicznych miejscowości. Mamy muzyków, więc to nie będzie sam śpiew, będzie też muzyka na żywo, bo i klawisze, gitara, bębny.
9: Cały repertuar.
8: Tak, cały repertuar, cały zespół. Wszystkim nam zależy na tym, żeby stworzyć jak najlepszą atmosferę takiej po prostu modlitwy i wspólnoty.
9: O, no to też jest bardzo ciekawe i warte tutaj podkreślenia, no bo nie sam chór, jak wspomniałaś, nie tylko siła głosu, ale też instrumentów również się pojawi, więc nada to taki fajny wymiar. To jest w Boże Ciało, więc też troszeczkę będzie nakierowane, żeby tak kojarzyło się z tym wyjątkowym dniem jednak w wierze katolickiej?
8: Tak, będzie z tym, dlatego że jakby całe wydarzenie rozpocznie się takim koncertem uwielbieniowym. Potem przejdziemy do wystawienia Świętego Sakramentu, czyli będzie wyprowadzenie, może źle to zabrzmiało, ale będzie taka procesja z monstrancją i to wtedy przejdziemy do tej takiej części powiedzmy uwielbieniowej, ale nakierowanej głównie na Najświętszy Sakrament, więc dlatego to wszystko będzie się działo nie w kościele, ale na terenie ołtarza polowego przy sanktuarium. I myślę, że...
9: I sam koncert również przy tym?
8: To będzie się odbywało na zewnątrz, więc to będzie taka możliwość przyjścia. Także zapraszamy wszystkich dorosłych z dziećmi, całej rodziny. Kto będzie miał ochotę, to zapraszamy serdecznie. Koncert będzie trwał, zacznie się o godzinie 19 i myślę, że potrwa około... zakończy się na pewno apelem jasnogórskim, czyli gdzieś po godzinie 21.
9: Też chciałbym tak może dokreślić, bo czyli rozumiem, że po procesji od razu koncert.
8: Nie. Procesja odbywa się u nas w parafii po godzinie 10, więc całe to wydarzenie odbędzie się typowo już po południu. Takie też jest założenie. W wielu miejscach w Polsce tego dnia odbywają się tego typu koncerty. Dlatego w nas zrodziła się taka potrzeba. Tutaj szczególne podziękowania dla pani Izy Goździkowskiej, bo to jest jej inicjatywa i myślę, że to ona jest takim motorem napędowym. To ona nas wszystkich zmotywowała, zaprosiła wiele osób i no idzie to do przodu. Także myślę, że będzie piękne wydarzenie. Modlitwa, też radość, uwielbienie. Myślę, że to tak będzie połączone razem.
9: Okay. No to też chciałem to właśnie dokreślić, bo wiem, że wiele osób no jednak tradycyjnie lubi spędzić to Boże Ciało w swojej własnej parafii, przeżyć tą swoją własną procesję, a tu nie koliduje to potem z tym koncertem. Można później sobie wieczorkiem podjechać i przeżyć jeszcze dodatkowo ten dzień wyjątkowy sposób. Jeszcze raz 4 czerwca w Kawnicach o godzinie
8: 19.
9: Serdecznie zapraszamy.
5: To niezwykłe spotkanie przy ołtarzu polowym będzie okazją do radosnego świętowania w duchu wspólnoty i refleksji nad Najświętszym Sakramentem. Elwira Zajdel, młoda wokalistka z gminy Wierzbinek, coraz śmielej zaznacza swoją obecność na polskiej scenie muzycznej. Jej najnowszy singiel, Nie chce się obudzić, powstał przy współpracy z Michałem Kuszem, producentem związanym z Darią Zawiało, męskim graniem i muzyką filmową. Nie chcę się obudzić to singiel mojego dzisiejszego gościa, nowy singiel. Elwira Zajdel wraz z nami w radiu Konin FM. Dzień dobry.
10: Cześć wszystkim, hej.
5: No właśnie, nie chcę się obudzić. Mamo, tato, takie stwierdzenie pada w tej piosence. Stwierdzenie, które chyba wielu z nas mówiło gdzieś tam do rodziców, może mówi wciąż, nie chce się obudzić, ale raczej nie chodzi o to, że nie chcemy wstawać do szkoły, tylko, no właśnie, jakiś tam przekaz jest w tym utworze. Opowiedz troszeczkę o jego powstaniu, pomyśle, jak doszło do tego utworu.
10: Okej. W zasadzie to długo nie potrafiłam ubrać tego wszystkiego w słowa. Myślę, że nadal nie potrafię. Ale pisząc tą piosenkę, uświadomiłam sobie, że to jest takie pożegnanie się z demonami, które każdy z nas ma, z takimi złymi chwilami w życiu. I właśnie to było pożegnanie. takie oficjalne pożegnanie. Myślałam, że nigdy nie napiszę takiej piosenki, ale poczułam to już w pewnym etapie, że muszę to zrobić, żeby się z tym pożegnać. No i właśnie powstało to, co powstało, czyli ten mój nowy singiel. Mhm.
9: Jest w nim mnóstwo energii, mam wrażenie, w tej piosence. Jest takie... No właśnie, ona nie chce się obudzić, a z drugiej strony ona świetnie budzi. Mm-hmm. To taki paradoks trochę.
10: Trochę tak, ale jak już wcześniej przy pierwszym moim singlu powiedziałam o tym, że absolutnie nie chcę robić ballad, nic smutnego, a jeśli będzie to coś smutnego, bo uważam, że ta piosenka właśnie należy do takich, bo wcale nie jest pozytywna, to zrobię właśnie w wersji takiej bardzo energicznej, może trochę rockowej. Absolutnie nie czuję się w baladach i nawet jeśli będzie to coś smutnego, to będę robiła właśnie w taki sposób. Mm-hmm.
9: No właśnie, wyszliśmy już, tak trochę wskazałaś kierunek, którym chciałem pociągnąć, no bo słyszę tam lekką taką gitarkę, no właśnie, nie lekką, to już nie jest takie delikatne brzdękanie, tylko pojawia się tak lekkie, rockowe zacięcie. To jest taki kierunek, który ty chcesz obrać, bo już no, po dwóch utworach da się wyczuć, że tak, ta energia, o której wspomnieliśmy, ta moc, no w twoim głosie przede wszystkim, no ale ta melodia również ma to fajne rockowe zacięcie tam. Chcesz być taką rock'n'rollową gwiazdą?
10: Tak, bardziej nazwałabym to popowo rockową gwiazdą, ale bardzo, bardzo ciągnie mnie w tym kierunku. A w ogóle...
9: Ale to nie jest modne, dzisiaj wszyscy grają muzykę alternatywną, w Sanach.
10: Ja absolutnie nie idę w tym kierunku, nie idę za modą, idę za sercem, za tym, co mi tutaj serduszko podpowiada. A właśnie nawiązując do tematu gitary, to taka ciekawostka, muzykę do tego singla robił mi cały skład Darii Zawiałow.
9: No to jest coś, o czym na pewno jeszcze sporo powiemy w tej rozmowie, bo to są niesamowicie ciekawe kwestie, kto współuczestniczył z tobą w tworzeniu tej piosenki. Ale jeszcze tak zostańmy przy tobie, bo fajnie, żeby ci, którzy nie słyszeli naszej pierwszej rozmowy, poznali cię lepiej, więc opowiedz troszeczkę o sobie, skąd jesteś i skąd pasja do tworzenia muzyki.
10: Pochodzę z powiatu konińskiego, a pasja do muzyki zaczęła się już w wieku, kiedy ja byłam dzieckiem. Myślę, że to było 5 lat, kiedy stawałam na schodach i to była moja scena i śpiewałam Chłopiec z gitarą, byłby dla mnie parą. Moi rodzice tworzyli dla mnie scenę, schodzili się sąsiedzi, także już to byli moi pierwsi słuchacze. Jestem za to bardzo wdzięczna teraz w życiu dorosłym, bo uważam, że takie momenty, które tworzą rodzice, bardzo kształtują dziecko.
9: Tego wsparcia potrzeba.
10: Tak, przede wszystkim. Później zaczęłam śpiewać w szkole muzycznej i tam grać na saksofonie oraz fortepianie. I tak rozwinęło się to wszystko, ta moja miłość do muzyki, która naprawdę była od dziecka. Mhm.
9: Z gminy Wierzbinek chyba.
10: Z gminy Wierzbinek.
9: Jak dobrze pamiętam, tak jest. No to jestem pewien, że gmina jest bardzo dumna.
10: Bardzo.
9: Jaki odbiór w ogóle jest twojej kariery, tak w otoczeniu?
10: Jestem bardzo wdzięczna za osoby, które gdzieś tam słuchają mnie i otaczają mnie, bo to naprawdę jest ogromne wsparcie, ogromne na każdej płaszczyźnie. Mhm.
9: Powiedzmy właśnie teraz troszeczkę, przejdźmy już do tego powstania utworu. Wspomniałaś o całym anturażu Darii Zawiałow, który współpracował z tobą. Skąd to się wzięło? Bo pojawia się tam bardzo ciekawa postać Michała Kusza,
10: tak.
9: Który no, w świecie muzyki jest postacią absolutnie bardzo znaną. Jak w ogóle się to stało, że z taką osobistością udało się stworzyć coś?
10: Przez to, że ja bardzo, nie wiem, czy to jest dobra nazwa, reklamuję siebie.
9: Jest dobra nazwa.
10: Promuję siebie tak. Na Instagramie, na TikToku, bo no niestety jest to ogromna trampolina w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w świecie muzyki. Gdzieś wychwycił mnie na Instagramie i napisał do mnie. No, musiał pomyśleć, Elwira, jesteś super.
9: Czemu miałby tak nie pomyśleć?
10: Tak, jesteś super, coś z tego będzie. I właśnie napisał do mnie. Rozmawiając z nim prywatnie, wspomniał mi o tym, że on pisze tylko do takich osób, które mają naprawdę coś fajnego w głosie i uważa, że coś z tego fajnego może powstać.
9: Mhm.
10: To jest dlatego taka... czuję się wyróżniona przede wszystkim.
9: Oczywiście, że to jest ogromne wyróżnienie. Czyli jakby to on sam się odezwał.
10: Tak.
9: Jeżeli chodzi o pisanie tekstu, to również pomagał? Czy,
10: tekst jest
9: w 100%
10: twój? Pisany przeze mnie. Mało Super. Tego, podczas nagrywania zmieniłam drugą zwrotkę, od tak, śpiewając przy mikrofonie. Także ona była zupełnie inna.
9: W trakcie nagrania?
10: Tak.
9: I ułożyłaś w głowie na bieżąco
10: tak.
9: sobie ten tekst?
10: Tak.
9: Wow. To jest niesamowite, bo to zazwyczaj w dzisiejszych czasach, kiedy się słyszy, ile osób nad samym tekstem potrafi pracować dla niektórych gwiazd, a potem ten tekst, no umówmy się, wcale nie porywa jakoś bardzo.
10: Tak.
9: No to tutaj jeszcze z marszu wymyśleć, w ogóle zmienić zwrotkę. Wow, szalone. No jest coś rock'n'rollowego w tym wszystkim.
10: Tak.
9: No i o to chodzi. To może właśnie troszeczkę wskrzesić tego rock'n'rolla w naszym kraju, bo on kiedyś był bardzo mocny, a w ostatnich latach trochę podupadł niestety.
10: Chciałabym bardzo.
9: Ja jestem fanem mocnych brzmień, więc wyczekuję absolutnie, żeby tutaj w tym kierunku to poszło. Odwrócić troszeczkę modę, przywrócić na to, co kiedyś było naprawdę dobre. Zostańmy jeszcze na chwilę przy panu Michale, bo z czym mogą nasi słuchacze go kojarzyć? Bo wspomnieliśmy, że to jest taka naprawdę osoba w świecie muzyki znana, no ale być może nasi słuchacze usłyszeli nazwisko, nic im to nie mówi, no i co? No jakaś tam znana, bo jest znana. Z jakimiś może... Wspomnijmy o jego twórczości trochę. Z jaką mogą kojarzyć nasi słuchacze tą postać?
10: Michał Kusz jest to wspaniały producent muzyczny, nagradzany Fryderykami. Świetny gitarzysta, ale również producent muzyczny, muzyki do filmów. Między innymi jak Johnny...
9: Office.pl.
10: Tak jest.
9: Tak.
10: Współpracuje z Darią Zawiałow. Również był dyrektorem Męskiego Grania.
9: No to chyba już teraz wszyscy nasi słuchacze dobrze mogą tą postać skojarzyć, że nie mówimy o byle kim i nie gadamy, że to taka super znana postać, a w zasadzie znana nie jest. Nie, to jest absolutnie czołówka w Polsce, no i nasza tutaj gwiazda schodząca z takim
10: skromna
9: kimś,
10: a Michał jest bardzo, pracuje. Przepraszam, że przerwę, ale Michał w ogóle jest bardzo skromną osobą, pomimo tego, że jest taki wow i super i naprawdę jest się czym pochwalić, to absolutnie jest totalnie skromną osobą.
9: No i takie osoby tym bardziej się lubi i ceni, z takimi się dobrze współpracuje. Powiedz mi, gdzie można cię usłyszeć poza, no oczywiście, YouTube'em? No bo wiadomo, każdy może sobie twoje piosenki posłuchać, no ale fajnie jest czasami usłyszeć jednak ten talent i ten głos na żywo. Gdzie można? Czy można w ogóle?
10: Pewnie, że tak, jasne. O wszystkich moich koncertach, eventach, na których będę śpiewała, zawsze informuję na moich mediach społecznościowych, na Instagramie i na TikToku, bo tam najczęściej można mnie spotkać.
9: Zachęcamy do śledzenia. Po imieniu i nazwisku znajdą cię na tych portalach, czy masz jakąś już artystyczną ksywkę?
10: Nie. Moja artystyczna ksywka to moje imię i nazwisko, bo jest oryginalne.
9: No właśnie, tak, jest bardzo oryginalne i wydaje mi się, że też mógłbyś być takim, jak już wspomnieliśmy o reklamowaniu siebie, szyldem reklamowym.
10: Tak, oj bardzo. I myślę, że większość, jak mówi Elwira, to od razu pojawia im się w głowie Elwira Zajden.
9: Tak, absolutnie. Chyba nie znam drugiej Elwiry.
10: No.
9: Więc absolutnie tak. A plany na przyszłość? Bo to też fajny zawsze temat, żeby poruszyć. No to jest drugi singiel, więc powoli będziemy składać jakąś może płytę?
10: Tak jest. Jeśli chodzi o... jakbym szła w kierunku muzycznym, a na pewno będę szła, to przede mną jeszcze jeden singiel, a później już będziemy myśleć o jakiejś płycie, już pod wytwórnią muzyczną. Tutaj tak się pochwalę. Już pod wytwórnią muzyczną. A słuchajcie, prowadzę w wakacje kampy dla dzieci. Swoje. W zeszłym roku prowadziłam jako taka osoba wspomagająca dla Wiki Gabor, a w tym roku ja jako gwiazda prowadzę kampy dla dzieci i bardzo się cieszę, bo było to moje ogromne marzenie.
9: Czyli jak wiele zespołów, również rockowych, zaczynałaś jako support, a teraz już główna scena.
10: Tak.
9: Super. Czy na te warsztaty można się jeszcze zapisywać? Bo to też jest ciekawe.
10: Tak, na warsztaty można się zapisywać. Ja w ogóle te kampy tworzę w współpracy z Centrum Hajdasz. Centrum Hajdasz jest również tutaj w Koninie. Jest oddział Konin. Dlatego dzieci będą bardzo, bardzo mocno zaopiekowane. Jedzie wykwalifikowana kadra, która będzie opiekowała się dziećmi. No i ja przez to, że kocham dzieci, uwielbiam z nimi spędzać czas. Naprawdę te dzieci będą zaopiekowane, będą szczęśliwe i dostaną ode mnie mnóstwo wsparcia. I myślę, że przyjadą, wrócą do domu z takimi dodatkowymi skrzydełkami na plecach ode mnie.
9: No to też serdecznie zachęcamy, żeby się zainteresować. Jak ktoś, jakieś dziecko czuje taki pociąg do kariery artystycznej, do muzyki. A wiemy, że u nas w regionie sporo dzieci czuje taki pociąg, bo trzeba przyznać, że tutaj w Koninie się śpiewa i tańczy.
10: Dokładnie tak. Tutaj w okolicy jest bardzo mnóstwo zdolnych dzieci.
9: Tak. Ja nie byłem jednym z nich, niestety. Ani jeżeli chodzi o taniec, ani jeżeli chodzi o śpiew. No ale można mieć wszystkiego.
10: Ktoś... Ale że to jesteś wspaniałym radiowcem.
9: Nie o mnie ta rozmowa. Dobrze, powiedzmy jeszcze troszeczkę, tak wróćmy do tego utworu, bo powiedzieliśmy trochę o jakby o tym, jak powstał, o pomyśle na niego, bo chciałbym tak doprecyzować, bo tekst no może być troszeczkę nieoczywisty dla osób, które nie znają ciebie, które no nie znają tej historii, która pozostanie tutaj tajemnicą jednak, historii, która za tą piosenką się kryje, więc jak mają nasi słuchacze i każdy, kto poszuka ciebie na YouTube, na mediach społecznościowych, odebrać ten utwór?
10: To prawda, masz rację. Ten tekst jest bardzo nieoczywisty i dla osób, które mnie nie znają, taki będzie, ale dla moich najbliższych, oni już od pierwszych momentów włączenia play mojej piosenki już wiedzieli, co chcę powiedzieć między wersami. I to jest najpiękniejsze, chociaż dużo moich fanów, którzy nie znają mojej historii, odezwało się do mnie pisząc o swoich problemach rodzinnych. To było bardzo, ja odebrałam bardzo fajnie, to było mega kochane, że chcą podzielić się ze mną właśnie taką historią, że mi ufają, że jakoś chyba dotarłam do nich tym utworem. Mhm. Bardzo fajnie.
9: Młodej, pięknej dziewczynie, bardzo wiele osób w showbiznesie, który jest straszną czasami branżą, na pewno chciałoby zakręcić w głowie, więc jestem pewien, że to wsparcie od bliskich jest tutaj niezbędne, żeby ta kariera poszła dobrze. Ty to wsparcie masz od rodziców, od przyjaciół, nie wiem, chłopaka, brata, siostrę, nie wiem kogo masz, ale czuję, że to wsparcie gdzieś tam jest, żeby tą karierę tworzyć i żeby nie zwariować po drodze.
10: Tak, to prawda. Moim ogromnym wsparciem są moi przyjaciele, ale takim największym moim wsparciem jest mój tata. Mój tata jest takim wiatrem w moich skrzydłach i za to go kocham. I każdego dnia mu powtarzam, że jestem bardzo, bardzo wdzięczna mu za to. A on mi w ogóle mocno kibicuje.
9: No to pozdrawiamy tatę i jakby trzymamy również za niego kciuki, żeby cały czas tam tą rękę na pulsie trzymał i żeby czuwał nad rozwojem tej kariery, która...
10: Czuwa, chociaż, bo często zauważam, że jak, bo potrafię polecieć w górę za bardzo, a on mnie ściąga. On mnie cały czas ściąga i mówi: Elwira, spokojnie, powoli, małymi łyżeczkami też się najesz.
9: No i to jest też, wydaje mi się, taka dobra puenta.
10: Tak.
9: Może na koniec tej rozmowy. My będziemy czekać na kolejne single, no właśnie może na ten album. No ja się nie mogę doczekać, szczerze mówiąc, bo potrzeba trochę takiej energetycznej muzyki, która da kopa i pomoże dotrwać, dojechać do pracy bardziej pobudzonym niż nieraz po niejednym mocnym espresso.
10: Tak jest. Ja również dziękuję tobie za rozmowę i dziękuję wszystkim moim słuchaczom.
9: Jeszcze raz zachęcamy do tego, żeby słuchać tutaj naszych lokalnych, wspaniałych gwiazd, bo mamy mnóstwo utalentowanych, ciekawych osób w okolicy i warto je wspierać, odkrywać, no bo nigdy nie wiemy, kiedy zaraz te lokalne gwiazdy, no to będą już po prostu gwiazdy na scenie polskiej. Tego również tobie życzę.
10: I tego sobie również życzę.
9: Dziękuję bardzo za tą rozmowę i do zobaczenia.
10: Do zobaczenia, hej.
5: Nasza lokalna artystka konsekwentnie idzie własną drogą, stawiając na energetyczne, popowo-rockowe brzmienie i szczerość w tekstach. Jeśli dalej będzie rozwijać się w takim tempie i otaczać ludźmi z najwyższej muzycznej półki, to o Elwirze może wkrótce usłyszeć cała Polska.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że
0: przegląd wydarzeń tygodnia.
5: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koninie świętuje jubileusz 50-lecia, co stało się idealną okazją do podsumowania dotychczasowych zmian i nakreślenia ambitnych planów na przyszłość. W rozmowie z prezesem Sławomirem Lorkiem sprawdzamy, jak firma przechodzi transformację w stronę odnawialnych źródeł energii oraz jakie wyzwania stoją przed modernizacją sieci na osiedlu Łężyn.
11: Rozpoczynamy obchody 50-lecia, jubileuszu 50-lecia MPEC Konin. I właśnie ta wystawa, która z jednej strony pokazuje historię naszego przedsiębiorstwa, ale również pokazuje, jak w ciągu tych 50 lat zmienił się profil naszej działalności. Na tej wystawie z jednej strony mamy czarno-białe zdjęcia, które i dymiące kominy, bo taki był nowy Konin, gdzie było kilka kotłowni węglowych. Dzisiaj natomiast również na tej wystawie pokazaliśmy te nasze najnowocześniejsze źródła ozowskie i takim źródłem jest ciepłownia geotermalna. Natomiast mówiąc o przedsiębiorstwie MPEC Konin, my nie tylko żyjemy historią, my dzisiaj również uwzględniamy, ta historia wpływa na podejmowanie decyzji dzisiejszych, czyli teraźniejszych, ale również patrzymy w przyszłość. Z jednej strony, jeżeli chodzi o miejską sieć ciepłowniczą numer 1, tak jak powiedział pan prezydent podczas inauguracji tej wystawy, mamy tak naprawdę 100% energii cieplnej, która jest energią ozowską, czyli opieramy tą energię w oparciu o kotły, o energię wytwarzaną w kotłach biomasowych w elektrowni Konin i to jest nasz główny dostawca energii. Mamy energię z zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów i bardzo niewielki dzisiaj udział procentowy, czyli energia geotermalna, która jest wytwarzana w ciepłowni geotermalnej. Ale mamy wyzwania, a tym wyzwaniem jest osiedle Gosławice, cukrownia Gosławice w Łężynie. Tam MPEC Konin wybudował w roku 2009 po likwidacji cukrowni kotłownię węglową. To jest kotłownia węglowa, która zaopatruje tutaj mieszkańców tego osiedla. Mamy sieć numer 2 i tam właśnie odejście od węgla jest dla nas ogromnym wyzwaniem, bo nie mamy tam możliwości korzystania ze źródeł gazowych, bo tego gazu tam nie ma. I tak naprawdę jest to dla nas takie najbliższe wyzwanie, jak odejść od właśnie tego źródła węglowego, tym bardziej, że w sieci numer 2 mamy najdroższą energię cieplną, którą dostarczamy mieszkańcom.
3: Jakie są już może pomysły na tę sieć numer 2?
11: Jeżeli chodzi o sieć numer 2, to my już analizowaliśmy kilka scenariuszy. Jeden zakładał geotermię płytką, czyli mówimy tutaj o pompach ciepła i mówimy tutaj o odwiertach do 200 metrów, 150 metrów po to, żeby centralnie wytworzyć tą energię. Natomiast jest to inwestycja droga i z drugiej strony ona mocno by wpłynęła na cenę końcową dla odbiorcy. Również analizowaliśmy kogenerację gazową. Mimo, że nie ma gazu, ale można dzisiaj korzystać również z gazu, który byłby dostarczony bezpośrednio do kotłowni. Natomiast też nam się to nie spina finansowo z tego powodu, że kotłownia działa tylko w okresie zimowym. Czyli odbiorcy są niezależni w zakresie podgrzewania wody latem, no bo tak kiedyś działała cukrownia. Kampania cukrownicza rozpoczynała się we wrześniu, zazwyczaj trwała do kwietnia, do maja, a potem była przerwa technologiczna. Dlatego ci odbiorcy, których mamy w tych blokach, oni są niezależni w zakresie podgrzewania ciepłej wody. Również analizujemy wykorzystanie pelletu, czyli możliwość produkcji ciepła w oparciu o kotły, gdzie byłby wykorzystywany pellet. Tutaj cenowo jest to podobnie jak z węglem, czyli nie mamy obniżenia ceny, no ale tegoroczna zima też pokazała, jak mocno zmieniały się ceny pelletów w styczniu czy w lutym. Także cierpliwie analizujemy i to robimy naprawdę z takimi doradcami z Polski, ale tak na 80% to będą to może kotły, jeżeli chodzi o pelet. Zobaczymy, jak się ustabilizuje w tej sytuacji rynek w zakresie stabilności cen, jeżeli chodzi o pelet. No bo jak Państwo też wiecie, dużo powstało projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, gdzie osoby w domkach jednorodzinnych zmieniały właśnie źródła węglowe na peletowe, czyli jest duża podaż, jeżeli chodzi o tutaj o to źródło energii. Także mamy trochę czasu, bo my tam nie jesteśmy objęci żadnymi karami za emisyjność CO2, bo jest to małe źródło, 1,5 megowe. Natomiast tak jak powiedziałem, na 80% dzisiaj, no to współspalanie, czyli możliwość wykorzystania tutaj jako źródła peletu, czyli wchodzimy w źródło ozowskie, a kocioł szczytowy może byłby wtedy kotłem elektrycznym, bo również jest duży postęp w zakresie produkcji właśnie ciepła z kotłów elektrycznych, bo mówimy o momentach, kiedy mamy temperatury minus 15, minus 16, no w tym roku wyjątkowo długo ten okres trwał, ale szczytowo my powinniśmy dzisiaj przygotować możliwości wytwarzania ciepła właśnie w temperaturach też minus 18, ale wiadomo, że wtedy odpalamy ten kocioł szczytowy.
12: A jak wielu jest tam odbiorców na osiedlu Łężyn i dlaczego to jest nieodpłacane, żeby tam pociągnąć rury? Bo na przykład do Starego Konina, gdzie to jest kawał drugi, dużo większa odległość, no jednak te rury tam są pociągnięte, tam opłaca się energię ciepłą transportować rurami.
11: W 2009 roku i te osoby, które znają historię przeobrażeń w Koninie, pamiętają sytuację, kiedy wyremontowana cukrownia w Łężynie uległa, została sprzedana i uległa likwidacji. Wtedy tak naprawdę przy zapotrzebowaniu 1,5 mega nikt nie podjął decyzji, ażeby w trudnym terenie, jeszcze raz powiem, w trudnym terenie budować ciepłociąg, który by połączył Łężyn z elektrownią Konin, bo to jest po prostu nieopłacalne. Tak? To nigdy się nie wróci. Tak? Także tutaj mówimy o sieci numer 2. Ona zawsze będzie siecią numer 2, tym bardziej, że mamy też taką sytuację, że jeden budynek odłączył się od nas, bo zainwestował, mieszkańcy zainwestowali w pompy ciepła, fotowoltaikę i też musimy być jako przedsiębiorstwo przygotowani na to. Także z jednej strony mamy sytuację takie, że ktoś zainwestuje w swoje zasoby i chce stać się niezależny. I wtedy no, też są programy, które są w tym kierunku. One dotyczą nie tylko odbiorców indywidualnych, ale również dotyczą wspólnot. Także taką jedną sytuację mamy. Też obserwujemy, jak ta inwestycja przeniesie się na już użytkowanie tego ciepła. Tylko pierwsza rzecz to jest też taka, że tam jest produkcja ciepła nie tylko w okresie zimowym, ale również do podgrzania wody. Natomiast jeżeli my tak naprawdę tam mamy kotłownię typowo osiedlową, taką kotłownię, jak kiedyś w Koninie było kilka kotłowni, żeby poszczególne osiedla ogrzewać, tak? Przecież my również w naszych zasobach, znaczy mieszkańcy w naszych tutaj zasobach, mówimy o czy spółdzielniach mieszkaniowych, czy wspólnotach, oni nie zawsze korzystają z podgrzewania ciepłej wody, bo też mamy odbiorców, którzy tylko korzystają z naszego ciepła zimą. To mamy tam 1,5 megawata zamówionej mocy, tak? Także to jest około 20 paru budynków. Mówimy o budynkach wielorodzinnych, też budynkach, które no, wymagają termomodernizacji. Już nie mówię o samej sieci, bo tam mamy 2 kilometry sieci, która też wymaga, jeżeli dojdziemy do centralnego źródła, a nie do energii rozproszonej, bo też analizowaliśmy, żeby zamiast jednej kotłowni zrobić kilka źródeł, które byłyby przeznaczone na poszczególne budynki mieszkalne, ale tak jak powiedziałem, tam mamy pewien konstans, tak? Czyli te 1,5 megawata to jest bardzo mała ilość energii cieplnej, ale to też jest odpowiedzialność przedsiębiorstwa MPC Konin. To MPC Konin w 2009 roku wybudował tą kotłownię węglową i ta kotłownia do dzisiaj funkcjonuje. Ona jest, opiera się o 3 kotły po 0,5 megawata. Tak jak dzisiaj mamy takie temperatury, no za chwilę się kończy sezon grzewczy, ale my dzisiaj tak naprawdę uruchomiliśmy jeden kocioł, bo akurat zapotrzebowanie ze względu na warunki atmosferyczne jest takie, ażeby pracował jeden kocioł. Zimą pracują 2, a kiedy mamy temperatury bardzo niskie, pracują 3.
5: Choć jubileuszowa wystawa przypomina o węglowej przeszłości Konina, dzisiejsze działania MPC-u koncentrują się na innowacjach i ekologii. Przedsiębiorstwo zaznacza, że nawet w trudnych lokalizacjach, takich jak osiedle po dawnej cukrowni, priorytetem pozostaje stabilność dostaw ciepła i poszukiwanie optymalnych rozwiązań dla mieszkańców. Zbliżająca się 72. edycja ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluby po raz kolejny zmieni Konin w jedno z najważniejszych miejsc na mapie polskiego kina ofowego. OKFA to festiwal z ogromną tradycją, najstarszy w Polsce konkurs filmów niezależnych, który od dekad odkrywa nowe talenty i wyznacza kierunki rozwoju ambitnego kina poza głównym nurtem. To właśnie tutaj swoje pierwsze kroki stawiali twórcy, którzy dziś należą do czołówki polskiej kinematografii, a wyjątkowa atmosfera wydarzenia od lat przyciąga zarówno młodych filmowców, jak i uznanych artystów.
6: Dzień dobry, witamy Was bardzo gorąco na konferencji prasowej poświęconej 72. edycji OKFA, ogólnopolskiego konkursu filmów niezależnych imienia profesora Henryka Kluby. Opowiemy Wam dzisiaj o wydarzeniu, które udowadnia, że ważne, dobre kino czasami zaczyna się od krótkiego metrażu. To tutaj w Koninie bardzo często spotykają się osoby, które stawiają pierwsze kroki. Czynią to w sposób odważny, bardzo żarliwy i z ogromną wyobraźnią. OKFA to nie tylko konkurs, ale także kilka festiwalowych dni, w których pomieściliśmy sporo fantastycznych wydarzeń, spotkań, rozmów. I o tym, co się będzie działo pomiędzy 4 a 7 czerwca, tutaj w miejscu, w którym jesteśmy, w Domu Kultury Oskard, opowiem wraz z dyrektor OKFA Pauliną Pachulską-Wojdak.
7: Dzień dobry.
6: I może zaczniemy od kwestii, chyba przy konkursie najważniejszej. W tym roku napłynęła do nas rekordowa liczba produkcji. Nie tak dawno ogłosiliśmy listę filmów zakwalifikowanych do konkursu głównego, ale o szczegółach opowie Paulina, której oddaję głos.
7: Witam serdecznie raz jeszcze. Tak, jesteśmy już szczęśliwie po procesie selekcji, który był w tym roku bardzo trudny, dlatego że, tak jak wspomniała Emilia, 268 filmów zgłoszonych do 72. edycji OKFA. Kolejny rekord. My o tych rekordach mówimy co roku, bo faktycznie co roku tych filmów jest coraz więcej. I sprawdziłam, jak to wyglądało 10 lat temu, w 2016 roku. Było filmów zgłoszonych 169, czyli w ciągu tej dekady mamy o 100 filmów więcej zgłoszonych do festiwalu. Myślę, że to też świadczy, zresztą potwierdzili to nasi selekcjonerzy, i o tym, że OKFA jest coraz bardziej popularna, i o renomie tego wydarzenia, bo jednak liczba zgłaszanych filmów też zawsze działa właśnie in plus, jeśli chodzi w ogóle o odbiór festiwalu. Ale ktoś musiał sobie z tą liczbą trudną poradzić. Był to nasz znakomity zespół selekcyjny, który podjął się tego arcytrudnego zadania. W tym roku to była reżyserka, scenarzystka, wykładowczyni Warszawskiej Szkoły Filmowej Natasza Parzymies. Zresztą laureatka OKFA sprzed 3 lat w kategorii niezależnej za swój krótki metraż Moje Stare, znakomity film z Dorotą Stalińską i Dorotą Pomykałą. Szturmem zdobyła wtedy wiele festiwali, również tutaj w Koninie odbierała Grand Prix w kategorii niezależnej. Towarzyszyła jej filmoznawczyni i krytyczka literacka Diana Dąbrowska. I tego składu dopełniał profesor Wojciech Otto, który stoi na czele katedry Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i też z naszym festiwalem jest związany, ponieważ ten instytut od kilku lat jest patronem artystycznym festiwalu. Profesor Otto zawsze zaopatruje OKFE w swoich studentów, którzy wchodzą w skład jury młodych, a sam także prowadził u nas w ubiegłym roku masterclass dla twórców festiwalowych. Więc ten skład odpowiada za pulę konkursową.

0: własną przestrzeń swoich rodzinnych Popielaw. Wielu z nas pamięta Jańcio Wodnika, Pograbka, Cudowne Miejsce, czy historię kina w Popielawach właśnie. Jan Jakub Kolski bardzo często też inspirował się w swojej twórczości literaturą. Wtedy powstała Pornografia, Wenecja, czy Daleko od okna na podstawie prozy Hanny Kral. Jan Jakub Kolski pojawił się na Okwa w 2012 roku w charakterze gościa specjalnego. Wówczas po projekcji Pornografii spotkał się z widzami. Towarzyszył Janowi wówczas Krzysztof Majchrzak w tym spotkaniu jako odtwórca roli Fryderyka w Pornografii. Nie bez powodu wspominamy Krzysztofa, albowiem ten wybitny aktor filmowy, teatralny, muzyk, pedagog będzie z nami na Okwa. Krzysztof jest ambasadorem naszego festiwalu, przyjacielem. Od kilkunastu lat jest przewodniczącym jury. Natomiast po raz pierwszy w Koninie w roli jurora pojawi się Agnieszka Zwiewka. Ona jest reżyserką filmów dokumentalnych. Dwukrotnie była nominowana za film dokumentalny do Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł. Jej filmy są wielokrotnie nagradzane na festiwalach. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim i tam ma zajęcia poświęcone właśnie reżyserii filmu dokumentalnego. Do składu jurorskiego dołączy również Wiola Sowa. Chyba Wiola Sowa jest po raz drugi.
1: Tak. Kilka lat temu już nam towarzyszyła.
0: Wiola Sowa jest u nas już po raz drugi. Ona jest reżyserką filmów animowanych. Obecnie pracuje w Instytucie Sztuki i Designu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Tam wykłada tam ma zajęcia z animacji artystycznej. No oczywiście jej produkcje również brały udział wielokrotnie w festiwalach zagranicznych, filmowych i polskich. Zdobywała nagrody. I pozostaje nam wspomnieć jeszcze o jednej ważnej dla naszego festiwalu postaci. Jest to Łukasz Maciejewski, wybitny krytyk filmowy, teatralny, autor książek, dyrektor i kurator wielu festiwali. Możemy podać dwa przykłady niesamowitych wydarzeń. To jest Kino na Granicy w Cieszynie.
1: Tak, który właśnie się zakończył.
0: Który się właśnie zakończył. I Grand Prix Komeda w Ostrowie Wielkopolskim. Łukasz jest laureatem wielu licznych nagród.
1: Tak, ta biografia jest jeszcze tak dodać. Imponująca biografia. Sukcesami, że trudno tutaj wszystko wymienić. Tak. Tylko jeszcze może dodam, że też już od iluś lat reprezentuje szkołę filmową w Łodzi, tam wykłada na Wydziale Aktorstwa. A wspominamy o tym dlatego, że szkoła już od kilkunastu lat też jest patronem artystycznym festiwalu i właśnie Łukasz jako emanacja tutaj tej uczelni pojawia się co roku fizycznie u nas na festiwalu, również jeszcze
0: zresztą
1: w tym kontekście.
0: Tak, w szkole filmowej Łukasz ma ogromne poparcie zarówno studentów, jak i władz uczelni. Był chyba kilkukrotnie wyróżniany za działalność pedagogiczną w szkole.
1: Tak.
2: O części atrakcji tegorocznej edycji festiwalu Okwa mówiły Paulina Pachulska-Wojdak i Emilia Sypniewska z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Już 30 i 31 maja boisko przy ulicy Parkowej 29 w Malanowie ponownie zmieni się w centrum dobrej zabawy, muzyki i rodzinnych atrakcji. Tegoroczne Dni Malanowa zapowiadają się wyjątkowo. Na mieszkańców i gości czekają koncerty popularnych zespołów, występy lokalnych artystów oraz mnóstwo wydarzeń towarzyszących dla całych rodzin. To będzie weekend pełen pozytywnej energii, na który w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.
4: Małgorzata Przygońska, dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie.
2: Dzień dobry pani dyrektor. Porozmawiamy sobie o Dniach Malanowa, 21. W zeszłym roku taka piękna, okrągła rocznica. No ale to nie znaczy, że jak teraz nie jest okrągła, no to nie będzie się działo. Na pewno zawsze w Malanowie dużo się dzieje z tej okazji, więc słuchamy, co takiego gmina przygotowała na ten wyjątkowy, imprezowy dzień, których już... Ja jestem pewien, że wielu naszych słuchaczy tych dni różnych miejscowości to już nie może się doczekać, żeby wreszcie ciepło było i żeby troszeczkę wyjść z domu.
4: Oczywiście my zapewniamy dwa niesamowite dni pełne muzyki, atrakcji, wspaniałej zabawy dla całych rodzin. A zapraszam.

0: Zapraszamy 30 i 31 maja do Malanowa. W programie m.in. będzie koncert zespołu Redlin, koncert grupy Afterparty oraz koncert zespołu Daj to głośniej, który na pewno rozgrzeje publiczność swoimi niesamowitymi hitami. Też zadbaliśmy o mnóstwo atrakcji dla dzieci. Będą animacje, piana party, będą konkursy, strefa artystyczna dla dzieci. Będzie też loteria fantowa dla wszystkich, wesołe miasteczko, stanowiska gastronomiczne z pysznym jedzeniem, fire show. Bardzo serdecznie zapraszamy, a młodzież zapraszamy na dyskotekę zarówno w sobotę, jak i w niedzielę.
1: No to słyszę, że każdy znajdzie coś dla siebie, no
0: dokładnie.
1: Bo jest coś dla dzieci, jest coś dla starszych, jest też coś dla starszych dzieci, jak już tu pani wspomniała, dla młodzieży, więc każdy coś dla siebie znajdzie. To może przedstawimy już tak troszeczkę, bo nie wiem, czy taki plan już jest, godzinowy, co mniej więcej kiedy będzie się działo?
0: Dobrze, zaczynamy w sobotę o godzinie 17. Już tradycyjnie na scenie zaprezentują się nasze lokalne zespoły, dzieci ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy. O 19.30 będzie koncert zespołu Redlin, o 20.40 podsumowanie Gminnej Ligi Piłki Nożnej, a o 21.10 koncert Gwiazdy Wieczoru zespołu Afterparty. Po koncercie tradycyjnie dyskoteka. W niedzielę zaczynamy godzinę wcześniej, czyli o 16:00 i również będą to występy naszych lokalnych artystów, w tym dzieci ze szkół, dzieci z Centrum Kultury. O godzinie 20.30 koncert zespołu Daj to głośniej, na zakończenie pokaz Teatru Ognia, no i dyskoteka dla młodzieży.
1: No to już nasi słuchacze teraz wszystko wiedzą, kiedy, o której, ale niektórzy mogą się zastanawiać, no a gdzie, w którym miejscu. Jak ktoś nie jest z gminy Malanów, no to będzie chciał dojechać sobie na te wydarzenia, no to musi wiedzieć, gdzie to się odbywa, więc również poproszę, żeby tutaj jakoś pani nas pokierowała.
0: Nasza impreza odbędzie się na boisku piłkarskim przy szkole podstawowej w Malanowie, przy hali sportowej, w otoczeniu parku. Zapraszam, urokliwe miejsce.
1: No to jeszcze na dodatek troszeczkę przyrody, to mamy nadzieję, że pogoda dopisze, bo to zawsze jest wtedy taka...
0: Na to liczymy.
1: Tak, fajna taka impreza się robi. No dobrze, a przy okazji tych Dni Malanowa, coś jeszcze, jakieś na przykład konkursy, zadania, warsztaty, co takiego?
0: Na pewno będą konkurencje sportowe i dla dzieci, i dla dorosłych. Warsztaty to organizowane w ramach strefy artystycznej dla dzieci, ale to dzieci dowiedzą się na miejscu, co tam będzie można zrobić, czego można się nauczyć. Będą animacje, loteria fantowa dla wszystkich, loteria przygotowana przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Miłaczewie i część właśnie z tych gadżetów, które będą na tej loterii, będą wykonywane przez podopiecznych tegoż domu opieki.
1: No to słyszę, że pełen zestaw, bo nie dość, że same oczywiście to główne danie, że tak powiem, czyli te koncerty, ale tak jak słyszę, dmuchańce, jakieś piana party,
0: tak,
1: pokazy ognia, warsztaty, no tego wszystkiego to w zasadzie no całe te dwa dni można spędzić w Malanowie.
0: Dokładnie. Każdy znajdzie dla siebie coś, co go interesuje. I przy tym będzie wspaniała zabawa.
1: No to jeszcze raz przypomnijmy, kiedy i o której godzinie?
0: Zapraszam 30-31 maja. W sobotę zaczynamy o godzinie 17, w niedzielę o godzinie 16.
1: Super. My również serdecznie zapraszamy korzystać z tych dni różnych miejscowości, różnych gmin, różnych miast tutaj okolicznych, bo zawsze coś ciekawego się dzieje. Mam wrażenie, że z roku na rok te imprezy są z coraz większą, że tak kolokwialnie powiem, pompą, bo tak naprawdę no chyba wymagania mieszkańców są coraz większe, no i trzeba tym wymaganiom sprostać, prawda?
0: Dokładnie. I bardzo serdecznie zapraszamy do Malanowa. Gwarantujemy wspaniałą zabawę.
1: W zeszłym roku mieliśmy okazję być z naszą redakcją, więc przyznajemy, rzeczywiście zabawa jest przednia. Mamy nadzieję, że będzie możliwość jeszcze raz również w tym uczestniczyć i w takim
0: Zapraszam.
1: Razie do zobaczenia.
0: Do zobaczenia w Malanowie.
1: Dni Malanowa to doskonała okazja, by wyjść z domu, posłuchać muzyki i skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz gości do wspólnego świętowania. Życzymy, żeby pogoda 30 i 31 maja dała nam przedsmak wakacji.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
4: Honorowi obywatele Konina. Stanisława Dulska, nauczycielka. Uchwała nr 283 Rady Miejskiej w Koninie z dnia 3 lipca 1993 roku. Stanisława Dulska urodziła się 18 listopada 1893 roku. W 1993 roku obchodziła jubileusz stulecia urodzin. Swoją długoletnią pracą wychowawczą i dydaktyczną w szkole, przepojoną patriotyzmem, umiłowaniem dzieci i młodzieży oraz głęboką wiarą w niepodległość ojczyzny, zyskała sobie wdzięczność wychowanków i szerokiego grona przyjaciół. Zmarła 1 sierpnia 1998 roku. Stanisława Dulska żyła 104 lata. W listopadzie 1993 roku została honorową obywatelką miasta Konina. Tekst pochodził ze strony miasta www.konin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
4: Golina to gmina miejsko-wiejska położona w centralno-zachodniej części powiatu konińskiego na skraju Pojezierza Kujawskiego. Zajmuje obszar 99 km kwadratowych, który zamieszkuje prawie 12 tysięcy osób, w tym 4,5 tysiąca w Golinie. Gmina dzieli się na 18 sołectw i 3 osiedla. Przez jej terytorium przebiegają ważne szlaki komunikacyjne. Drogowy i kolejowy na linii Warszawa-Poznań wraz z wjazdem na autostradę A2. Golina znana jest od XIV wieku. Prawa miejskie uzyskała w 1362 roku na mocy przywileju Kazimierza Wielkiego dla Stanisława Kiwały z Ostrowa. Było to miasto prywatne, siedziba rodu Golińskich, następnie Żychlińskich. Do rozbiorów należała do województwa kaliskiego. W 1793 roku dostała się pod zabór pruski. W latach 1807-15 znajdowała się w granicach Księstwa Warszawskiego, a po roku 1815 Kongresowego Królestwa Polskiego. W 1870 roku Golina utraciła prawa miejskie, by odzyskać je ponownie w 1921 roku. Wieś Radolina, leżąca w granicach gminy, to miejsce pochodzenia Piotra Wysza, biskupa krakowskiego i pierwszego kanclerza Uniwersytetu Krakowskiego, odnowionego w 1400 roku. Ze Sługocina pochodził profesor i rektor krakowskiej Alma Mater Mikołaj, piszący się również z Pyzdr, twórca statutów tej uczelni. W przyszłość uniwersytetu wpisał się także Bazylii Goliniusz, zwany Fabrycjuszem, jego profesor i rektor. W Przyjmie zachowały się ruiny dawnej rezydencji rodu Przyjemskich herbu Brawicz, wzniesionej na przełomie XV-XVI stulecia i zniszczonej w okresie wojny polsko-szwedzkiej w 1655-60 roku. Ród Przyjemskich należał do polskiej elity politycznej końca XVI i początków XVIII stulecia. W dziejach Wielkopolski swą obecność zaznaczył licznymi fundacjami. Dzięki nim powstały liczne murowane klasztory w Kobylinie, Koźminie, Rawiczu. Byli założycielami wielu miast, w tym Rawicza, właścicielami ponad 100 wsi i kilkudziesięciu miast. Dochodzili do najwyższych zaszczytów w państwie polskim, w tym marszałka Królestwa Polskiego. Wsławili się w dyplomacji i dzielnie przelewali krew na polach bitew. Z występujących zabytków należy wymienić zespół dworsko-pałacowy w Golinie z XIX wieku, drewniany kościół parafialny w Golinie z XVIII wieku, kościół parafialny w Myślibożu z XVI wieku oraz obraz Matki Bożej Pocieszenia, pochodzący z początku XVII wieku, umieszczony w ołtarzu głównym kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach. Atrakcją turystyczną gminy są obszary położone nad Wartą w części należącej do Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie występuje wiele gatunków ptaków i roślin niespotykanych na innych terenach, w tym rzadka roślinność wodna i bagienna. Celom turystycznym służyć może również Puszcza Bieniszewska, na której skraju leży Jezioro Głodowskie o powierzchni 54 hektarów. Gospodarka gminy ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują 7,2 tysiąca hektarów, z czego 5 stanowią grunty orne, a 1000 łąki i pastwiska. Duże zróżnicowanie gleb pociąga za sobą i zróżnicowanie upraw. Obok żyta i ziemniaków uprawia się pszenicę i buraki cukrowe. W produkcji zwierzęcej w ostatnim okresie rozwija się hodowla bydła mlecznego, produkującego mleko wysokiej jakości dla wielu firm znanych w całej Polsce. W okolicach Goliny funkcjonuje około 2,3 tysiąca indywidualnych gospodarstw rolnych. W samym mieście rozwinął się przemysł obuwniczy, spożywczy i metalowy. Działalność prowadzą też przedsiębiorstwa budowlane. Ogółem poza rolnictwem działalność prowadzą 623 podmioty gospodarcze, w których pracuje blisko 1000 osób. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
4: Obszar Powicko-Bieniszewski zajmuje powierzchnię 2547 hektarów. Stanowi istotne ogniwo ekologiczne systemu ochrony ze względu na największą w regionie koncentrację walorów przyrodniczych, krajoznawczych oraz rekreacyjnych. Obejmuje on południową część Pojezierza Gnieźnieńskiego z resztką dawnej Puszczy Bieniszewskiej oraz częściowo tereny leśnictwa Wilczyn, Kazimierz Biskupi, Głodów i Bieniszew. Obszar ten jest najważniejszym ogniwem ekologicznym systemu ochrony ze względu na największą koncentrację walorów przyrodniczych, krajoznawczych i rekreacyjnych. Swym zasięgiem obejmuje fragment Pojezierza Gnieźnieńskiego, połączony ciągiem wzgórz Moreny Czołowej z resztką dawnej Puszczy Bieniszewskiej. Jest atrakcyjny również pod względem morfologicznym. Jego rzeźba młodoglacjana związana jest z ostatnim północnopolskim zlodowaceniem. Cechuje go ogromne bogactwo form, to jest rynny polodowcowe, wzgórza Moreny Czołowej, płaska i falista powierzchnia Moreny Dennej, formy szczelinowe i równina sandrowa z trzema poziomami zasypania. Wzgórza Moreny ciągną się od Powidza do Konina. Osiągają wysokość do 125 metrów nad poziomem morza, przy wysokościach względnych dochodzących do 20 metrów i spadkach terenu do 30 stopni. Mają one zróżnicowaną rzeźbę, od wyraźnych wałów o płaskim szczycie po wznoszący się szereg pagórków. Budowa geologiczna Moren jest zróżnicowana. Na zainteresowanie zasługują rynny polodowcowe, które mają strome i wysokie krawędzie dochodzące do 10-15 metrów. Tworzą one system długich, równoległych obniżeń. Kontrastują z licznymi zagłębieniami bezodpływowymi Moreny Dennej o nieregularnych kształtach. Obszar Powicko-Bieniszewski wykorzystywany jest zarówno jako teren wypoczynkowy, jak i rekreacyjny. Przebiegają tędy różne szlaki turystyczne. Strefa chroniona łączy się z Doliną Warty ciągiem wzgórz Moreny Czołowej przez Puszczę Bieniszewską i Dolinę Meszny ze sztucznym zbiornikiem na północ od Słupcy. Puszcza stanowi resztki dużego kompleksu leśnego, zachowanego do dnia dzisiejszego w części Rynny Głodowsko-Pątnowskiej. Wśród pagórków leśnych znajdujemy licznie rozmieszczone małe jeziora. Występuje tu duże zróżnicowanie siedliskowe. Na południowym wschodzie dominuje grunt bogaty. Na południowym i północnym zachodzie znajdziemy bór mieszany, z kolei w centralnej części występuje grunt ubogi, łęk jesionowo-olszowy i ols. W obszarze Puszczy Bieniszewskiej utworzono rezerwaty leśne. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
4: Teatr Szkolski został wybudowany w pierwszej połowie XVI wieku w stylu gotyckim na planie prostokąta o wymiarach 21 na 11 metrów. Wcześniej na jego miejscu stał dwór królewski, prawdopodobnie drewniany lub drewniano-gliniany, który służył monarchom podczas ich bytności w Kole. Budynek ratusza był i jest budowlą dwukondygnacyjną podpiwniczoną. Ściany zewnętrzne ozdobione były pierwotnie ornamentem dużych rąbów układanych z ciemnych zędrówek. W północno-zachodnim narożniku powstała wieża o podstawie kwadratowej, która przechodziła wyżej w ośmiobok. Nie była podpiwniczona, a ozdobiona takim samym ornamentem jak budynek główny. Nie powstała w tym samym czasie co budynek główny. W XVII wieku zwieńczona była spiczastym dachem, pod którym biegł drewniany ganek. Niżej umieszczono więzienie miejskie. Na parterze ratusza były sklepy, a na piętrze pomieszczenie dla Rady Miejskiej i Wójtowskiej. Budynek niejednokrotnie płonął. Podczas pożaru w roku 1775 ogień był tak silny, że stopił się dzwon zegarowy na wieży. Prawdopodobnie po tym pożarze przystąpiono do restauracji budynku w stylu barokowym, zachowując jednak jego mury zewnętrzne. W 1789 roku prace budowlane były już zakończone. Barokowy wówczas ratusz posiadał przy trzech narożnikach potężne szkarpy wzmacniające ściany budynku. Elewacja główna ze skromnym wejściem zwieńczona półszczytem mieściła się od strony północnej. Elewacja tylna, południowa, zwieńczona była szczytem zamkniętym wycinkiem koła i ujętym z boku wolutami. Na pierwszym piętrze umieszczono balkon, pod nim pseudoportal. Elewacja boczna, wschodnia, posiadała wejście z gankiem stworzonym przez daszek wsparty na czterech słupach. Niedługo potem, bo w latach 1835-1837 dokonano kolejnej przebudowy i rozbudowy ratusza, w wyniku której otrzymał on wystrój klasycystyczny. Budynek został pokryty tynkiem. Elewacje opasane zostały gzymsem. Okna dolnej kondygnacji otrzymały zamknięcie półkoliste, a górnej prostokątne. Zmieniono wówczas nieco układ pomieszczeń na piętrze. Zlikwidowano szkarpy narożne, od zachodu dobudowano dwa skrzydła, obecnie odbudowane. Od wschodu wzniesiono portyk zwieńczony trójkątnym szczytem, wsparty na czterech kolumnach. Pod portykiem na pierwszym piętrze umieszczono balkon. W ten sposób elewacja wschodnia stała się wejściową. Nadbudowano też o jedno piętro kwadratową podstawę wieży. W 1914 roku rozbudowano skrzydło północne w kierunku zachodnim, dobudowując parterowy budynek. W dniu 25 maja 1987 roku zdarzyła się katastrofa budowlana. Zawaliła się wieża, niszcząc północną część budynku gotyckiego i część północno-zachodnią, XIX-wieczną. Pozostała część XIX-wieczna była na tyle uszkodzona, że ją rozebrano. Budynek ratusza odbudowano, nadając mu ponownie klasycystyczny wygląd. Czytamy na muzeum-koło.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
4: Gmina Powidz. Typowo turystyczny charakter posiada obdarzona wspaniałymi darami natury wizytówka powiatu słupeckiego, jaką jest gmina Powidz. Atrakcyjnie położona między największymi jeziorami powiatu słupeckiego. Jeziorem Powidzkim o powierzchni 1217 hektarów i jeziorem Niedzięgiel o powierzchni 638 hektarów. Rokrocznie przyciąga setki turystów, amatorów wypoczynku na łonie natury. Z uwagi na nieskażone środowisko i krajobraz zaliczono Powidz i jego okolice do Powidzkiego Parku Krajobrazowego, ustanowionego rozporządzeniem wojewody Konińskiego z dnia 16 grudnia 1998 roku.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio.
4: Położenie gminy Ostrowite. Ostrowite jest jedną z 8 gmin powiatu słupeckiego i administracyjnie dzieli się na 21 sołectw. Powierzchnia gminy wynosi 104 km2, co plasuje ją na czwartym miejscu w powiecie słupeckim. Sieć osadniczą tworzą 43 sołectwa, a gminę zamieszkuje około 5300 mieszkańców ze średnią gęstością zaludnienia 50 osób na kilometr kwadratowy. Siedzibą władz gminy jest duża wieś Ostrowite. Gmina Ostrowite leży na Wysoczyźnie Gnieźnieńskiej w północnej części powiatu słupeckiego. Od wschodu graniczy z gminą Kleczew, od południowego wschodu z gminą Kazimierz Biskupi, a od południa ze Słupcą, a od strony zachodniej z Powicem. Jest gminą typowo rolniczą. Użytki rolne stanowią 80% jej powierzchni. Nie ma tu autostrad, gwarnych ulic, fabryk, supermarketów, ani innych hałaśliwych wytworów współczesnej cywilizacji. Wiele wsi, m.in. Giewartów, Kosewo, Naprusewo, uzyskało status miejscowości o korzystnych właściwościach klimatycznych i walorach krajobrazowych. Nic więc dziwnego, że przyjeżdża tu coraz więcej turystów, że powstają nad jeziorami domki letniskowe i pola biwakowe. Można tu doskonale wypocząć, odprężyć się, uprawiając turystykę pieszą i rowerową, jazdę konną, a także pływać, korzystać z kąpieli, opalać się, wędkować, po prostu przyjemnie spędzać czas. Amatorzy fotografowania i miłośnicy przyrody mają tu możliwość obserwowania natury w całej krasie, gdyż znajdują się tu przyrodnicze obszary chronione, Powicki Park Krajobrazowy i Powicko-Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu. Przyszłość gminy Ostrowite należy nadal wiązać z rozwojem rolnictwa i jego otoczenia, jak również rozwojem turystyki. Gmina posiada doskonałe walory przyrodniczo-rekreacyjne, co predestynuje ją do rozwoju usług związanych z aktywnym wypoczynkiem. Położenie obok, ale niedaleko ważnych dróg krajowych pozwala z jednej strony na zapewnienie wypoczynku gościom, z drugiej strony pozwala na łatwy dojazd. Czytamy na www.ostrowite.pl.
2: FM. Naturalnie, że lokalnie.
4: Tworzenie w Koninie placówki muzealnej postulował już w 1936 roku na łamach regionalnej prasy znany koniński społecznik i regionalista Ryszard Michalski. W 1953 roku z inicjatywy oddziału PTTK w Koninie, w dawnym pomieszczeniu sklepowym mieszczącym się przy skrzyżowaniu ulicy Wiosny Ludów z ulicą Gwoździarską, powstała Regionalna Izba Pamiątek. W 1956 rozrosła się ona do rangi Muzeum Regionalnego z siedzibą przy ulicy Słowackiego w budynku przedwojennego kina Moderne. W gronie organizatorów i darczyńców znaleźli się m.in. Ryszard Michalski, Antoni Studziński, Zygmunt Pęcherski, a także Stanisław Weicht ze Skulska i Jan Schneider z Lądu. Muzeum prowadzone było społecznie przez członków PTTK. Dnia 1 lutego 1966 roku uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej powołane zostało Muzeum Zagłębia Konińskiego. Pierwsze państwowe muzeum na terenie Konińskiego. Organizatorem placówki i pierwszym kierownikiem został dr Andrzej Nowak. W części budynku po zasadniczej szkole górniczej w Koninie, Marantowie, w 1967 roku uruchomiono pierwszą stałą wystawę na powierzchni około 200 metrów kwadratowych. Pomieszczenia udostępniła bezpłatnie kopalnia węgla brunatnego Konin. Dzięki pomocy kopalni placówka przebrnęła najtrudniejszy początkowy okres działalności. Muzeum Zagłębia Konińskiego przejęło część zbiorów, około 600 sztuk, po nieistniejącym już Muzeum PTTK. Muzeum Zagłębia Konińskiego w Koninie Marantowie. W 1975 roku w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju placówka uzyskała status Muzeum Okręgowego, a dyrektorem została dr Łucja Pawlicka-Nowak. Od tego czasu notuje się jego dynamiczny rozwój. Na szeroką skalę prowadzono badania archeologiczne i etnograficzne. Znacznie powiększono główne kolekcje. W okresie tym rozpoczęła pracę młoda kadra, której zasadniczy trzon pozostał do chwili obecnej. W lipcu 1982 roku Muzeum Okręgowe przenosi swą siedzibę do Gosławic. Przejęło dwa przystosowane do roli pracowni i biur budynki podworskie należące do zespołu zamkowego. Zamek zostaje oddany do użytkowania w 1986 roku. Aranżację wystaw przygotowano według projektu i pod kierownictwem artysty plastyka Krzysztofa Burnatowicza. Wystawę udostępniono zwiedzającym 30 listopada 1986 roku. W 1987 roku za całokształt prac związanych z uruchomieniem placówki muzeum uzyskuje nagrodę pierwszego stopnia ministra kultury i sztuki w konkursie na wydarzenie muzealne roku. W styczniu 1990 roku pierwsi goście odwiedzili wystawę zatytułowaną Dwór Polski w zrekonstruowanym dworku. Kolejne nagrody otrzymało muzeum za wystawy Mit i symbolika, Urodzony w Turku, Bogiem sławienna Maryja, Nie wszystko złoto. Za tę ostatnią wystawę muzeum uzyskało w 2004 roku pierwszą nagrodę w konkursie na wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce. W 2010 roku oddano do zwiedzania nowe ekspozycje w odremontowanym budynku Spichlerza. Tekst pochodził ze strony muzeum.com.pl.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
4: Zespół szkół technicznych w Koninie to kilkudziesięcioletnia bogata historia. Dawna hutnicza, a później ZST, wykształciła tysiące uczniów, przyczyniając się do rozwoju Konina i okolic. Szkoła na trwałe wpisała się w świadomość mieszkańców i jest kojarzona z rzetelnym przygotowaniem do poszukiwanych na rynku zawodów. W 2013 roku szkoła obchodziła 50-lecie istnienia. Mało kto wie, że budynek, w którym mieści się ZSTiH, został zbudowany w 1422 roku. W tym czasie Berwold z Liśca, podczaszy dobrzyński, ufundował kościół szpitalny pod wezwaniem Świętego Ducha i Świętej Katarzyny. Były to dwa drewniane budynki, w jednym znajdował się szpital, w drugim kościółek. Obiekty te zbudowano poza granicami miasta na terenie późniejszego przedmieścia Kaliskiego i Warszawskiego. Kolejne informacje pochodzą z 1825 roku. Wymurowano wówczas szpital. W sporządzonym opisie tak przedstawiono wówczas budynek. Wystawiony na placu szpitalnym, na przedmieściu warszawskim, przy trakcie bitym. Jest murowany z cegły palonej na wapno, dach dachówką pokryty. Następujących wymiarów. Długości frontu łokci 321/2, szerokości 18, wysokości 6. W czasie I wojny światowej był tutaj szpital wojskowy. Po opuszczeniu przez Niemców Konina w 1918 roku budynek przejęły oddziały Wojska Polskiego. Na początku lat 20. siedzibę swoją miało tu gimnazjum imienia Królowej Jadwigi. W latach 30. gospodarzem był Sąd Grodzki i Powiatowa Komenda Policji. W czasie II wojny światowej mieścił się tutaj niemiecki sąd obozowy i komenda żandarmerii niemieckiej. Po wojnie przez wiele lat gmach służył jako sąd grodzki, a później sąd powiatowy. W 1971 roku kilka pomieszczeń przekazano Zespołowi Szkół Technicznych i Hutniczych, ponieważ przedsiębiorstwo Ruch było współgospodarzem budynku. Od 1985 roku szkoła była jego wyłącznym użytkownikiem. Czytamy na www.zst.konin.pl.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
4: Ekspozycja w dworku na terenie Muzeum Okręgowego w Koninie. W Gosławicach, w niewielkiej odległości od zamku i kościoła, w parku stał do końca lat 1960. niewielki murowany dwór założony na planie prostokąta z małym gankiem wspartym na drewnianych słupach. Dwutraktowy budynek z sienią na osi posiadał łamany dach z naczółkami pokryty kątem. Charakterystyczną cechą dworu były ściany kondygnacji piętra wykonane techniką szkieletową. Tak zwany mur pruski. Wbudowany był przez właścicieli Gosławic, rodzinę Kwileckich. W dworu tym najprawdopodobniej funkcjonował w 1863 szpital powstańczy. Niestety z uwagi na zły stan zachowania został rozebrany. Podobny dwór znajduje się w Różkowie pod Kołem. Powstał u schyłku XVIII wieku, wybudowany przez rodzinę Kurnatowskich. W drugiej połowie XIX wieku został częściowo przebudowany, między innymi zmieniono niewielki kwadratowy ganek, zamknięto go ścianami, powstał przez to przedsionek, płasko sklepiony, doświetlony dwoma ostrołukowymi oknami. Kondygnacja piętra uzyskała przez tę przebudowę balkon. Dwór w Różkowie po II wojnie światowej zmieniono na szkołę. Po jej przeniesieniu w latach 80. do nowego budynku powoli zmieniał się w ruinę. W 1988 roku na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykonano jego inwentaryzację, a dwa lata później odtworzono go w Gosławicach, na terenie należącym do Muzeum Okręgowego w Koninie. Uzyskano dzięki temu około 400 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej. Prezentowana jest tam ekspozycja zatytułowana Dwór Polski. Na podstawie pamiętników, inwentarzy, wywiadów ze starszymi mieszkańcami pamiętającymi oba dworki, Gosławicki i Różkowski, odtworzono wnętrza, urządzając je meblami i bibelotami datowanymi od XVIII wieku do początków XX wieku. W dworku nie ma kuchni. Była ona zlokalizowana w nieodtworzonej oficynie. Na parterze, w amfiladzie, znalazły się następujące pomieszczenia. Kredens, jadalnia, salon, gabinet, sypialnia, garderoba. Na piętrze wszystkie pomieszczenia posiadają oddzielne wejścia z korytarza. Znajdują się tam pokój gościnny, pokój guwernantki, zgromadzono w nim pamiątki po konińskiej pisarce Zofii Urbanowskiej, i buduar. Tekst pochodzi ze strony Muzeum Okręgowego w Koninie, Gosławicach. www.muzeum.com.pl.
3: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
4: Obszar złotogórski obejmuje powierzchnię 1890 hektarów. Zachodnia granica, poczynając od miejscowości Tuliszków, biegnie przez Żychlin, Brzeźno, Dolinę Warty aż do Cichowa. Następnie przez Nową Wieś i inne miejscowości zatacza koło do Tuliszkowa. Na obszar złotogórski składają się trzy wzniesienia. Jedno z nich, Złota Góra, osiąga najwyższą wysokość – 187 metrów nad poziomem morza. Są to formy szczelinowe powstałe w czasie zlodowacenia środkowo-polskiego. Zbudowane z łatwo przepuszczalnych osadów piaszczysto-żwirowych i przy głębokim lustrze wód gruntowych narażone są na erozję. Dlatego też lasy, porastające pagórki, zabezpieczają zbocza przed osuwaniem. W wyższych partiach lasu przeważa stary drzewostan z przewagą dębu, niższe porasta sosna z domieszką dębu, jarzębiny, grabu czy leszczyny. Obszar złotogórski cieszy się dużym zainteresowaniem wycieczek z uwagi na punkt widokowy znajdujący się na jej szczycie. W jego obrębie godne zainteresowania są zabytki, m.in. ruiny zamku renesansowego w Wyszynie, kościoły w Starym Mieście, Żychlinie i Wyszynie oraz parki podworskie w Brzeźnie, Żychlinie, Chylinie i Grzymiszewie. Czytamy na powiat.konin.pl.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.
4: Historia szkoły podstawowej nr 9 w Koninie. Historia szkoły sięga lat 50. Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę szkoły podstawowej nr 9 odbyło się 6 października 1963 roku. Wcześniej szkoła mieściła się w małych, parterowych domach przy trasie Warszawa-Poznań. 20 września 1964 roku oddano do użytku nowy budynek szkoły. Kierownikiem tej placówki został pan Józef Nowaczek. W roku szkolnym 1969-1970, dokładnie w grudniu, kuratorium Okręgu Szkolnego w Poznaniu nadało szkole imię bohaterów Westerplatte. Wkrótce nawiązano listowną współpracę z siostrą majora Henryka Sucharskiego, panią Anną Bugajską oraz panem Piotrem Barańskim, Westerplatczykiem z Konina. 19 listopada 1970 roku nadano sztandar szkole podstawowej. Co roku w tym dniu obchodzone jest święto patrona szkoły. 1990 rok to czas rozpoczęcia budowy nowej szkoły na osiedlu Chorzeń. W tym budynku zainaugurowano rok szkolny 1993-1994. Wówczas naukę rozpoczęło 720 uczniów w 30 oddziałach z 44 nauczycielami i 18 pracownikami administracji. Funkcję dyrektora szkoły pełniła pani Izabela Wilk. Od 18 kwietnia 1996 roku szkoła należy do klubu szkół Westerplatte, które zrzesza placówki noszące imię bohaterów Westerplatte. W dniach 26-28 kwietnia 2001 szkoła była organizatorem 18 ogólnopolskiego sympozjum szkół Westerplatte. Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 1997-1998 miała miejsce właśnie w tej szkole. W tym samym roku otwarto w dziewiątce pierwsze w województwie konińskim klasy integracyjne. Czytamy na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 9 w Koninie sp9konin.edu.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
4: Przyroda, turystyka i rekreacja w gminie Ostrowite. Gmina Ostrowite położona jest w obrębie Pojezierza Gniesieńskiego, będącego fragmentem makroregionu Pojezierze Wielkopolskie. W ukształtowaniu terenu wyróżnić można wał spiętrzonej moreny czołowej dominującej w krajobrazie południowej i zachodniej części gminy. Walistą i płaską wysoczyznę rozciętą rynnami jezior w części centralnej. Północno-zachodnia część gminy leży na obszarze wodonośnego zbiornika Wielkopolskiej Doliny Kopalnej. Jest to również zbiornik wód podziemnych, wymagający szczególnej ochrony, zwłaszcza że nie uległ on jeszcze zniszczeniu. W rejonie wsi Ostrowite, Jarodki, występuje złoże węgla brunatnego, które jednak nie jest eksploatowane. Natomiast w okolicach Skrzynki, Salamonowa spotkamy udokumentowane złoża torfów, również nie będące w wydobyciu. Ze względu na duże walory przyrodnicze środowiska, prawie cała gmina znalazła się w zasięgu Powicko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Szczególnie atrakcyjne są tereny położone wzdłuż brzegu Jeziora Powickiego. W roku 1998 został tu utworzony Powicki Park Krajobrazowy o powierzchni 24 tysięcy hektarów. Obejmuje on fragmenty gmin Kleczew, Orchowo, Ostrowite, Powic, Słupca, Wilczyn i Witkowo. Warto wspomnieć, że gmina znajduje się w granicach Europejskiej Sieci Ekologicznej. W tej części parku, znajdującej się na obszarze gminy Ostrowite, proponuje się utworzenie ścisłego rezerwatu wodno-torfowiskowego Jezioro Kańskie. W jego skład powinny wejść zarastające jezioro, przyległe kompleksy torfowisk niskich i przejściowych, wilgotne łąki oraz bagienne lasy i zarośla. Żyje tu wiele gatunków zwierząt chronionych, takich jak wydra, jaszczurka żyworodna, rzekotka drzewna, piskorz. Na jeziorze dostrzec można łabędzia niemego i gęś gangawę. Można tu również spotkać interesujące i zagrożone zbiorowiska roślinne, m.in. aldrowandy pęcherzykowatej, osoki aloesowej, mszaru z tuszycą bagienną, lilii wodnych, grzybieni północnych, zarośli brzóz i wierzby uszatej, boru bagiennego, olsu torfowcowego i porzeczkowego. Do osobliwości florystycznych tego rodzaju zaliczyć można m.in. żurawinę błotną, selery błotne, rosiczkę okrągłolistną. Na ochronę zasługują ponadto kompleksy łąk, bagien i olsów w rynnie Jeziora Kańskiego w okolicy Skrzynki. Rynna łącząca Jezioro Powickie z Jeziorem Bogusławskim oraz łąki i lasy łęgowe między Naprusewem i Tomiszewem. Czytamy na www.ostrowite.pl.
2: Konin FM.
3: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
4: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Brama Poznania opowiada o początkach państwa polskiego i wyspie katedralnej. Nie znajdziecie tu muzealnych eksponatów. Brama przedstawia historię w nowoczesny sposób z wykorzystaniem multimediów i światła. Brama Poznania jest miejscem dostępnym i otwartym. Ekspozycja dostosowana jest dla osób starszych, rodzin z małymi dziećmi oraz osób z niepełnosprawnościami. Przez cały rok organizuje mnóstwo wydarzeń, takich jak warsztaty, wystawy czasowe, koncerty, zajęcia dla dzieci i dorosłych czy konferencje naukowe. Pracowników tej instytucji inspiruje nie tylko historia Wyspy Katedralnej, ale również zadziwiające bogactwo natury tego miejsca. Bo Brama Poznania to również przestrzeń spotkań nad rzeką, gdzie można odpocząć i złapać oddech. Brama Poznania jest pierwszym w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, stworzonym na wzór podobnych instytucji działających za granicą. Łączy ona ekspozycję, która otwiera odbiorcom drogę do poznania ważnego miejsca historycznego, jakim jest Poznańska Wyspa Katedralna, bezpośrednio z tym miejscem. Wydarzenia, których Wyspa Katedralna była świadkiem, odegrały istotną rolę w historii naszego państwa. Ale Brama Poznania jest także miejscem pozwalającym odkryć korzenie każdego z nas. Czerpiąc z tego, co było, tworzy to, co jest i buduje to, co będzie. Zwiedzając Bramę Poznania, poznajemy własną historię i fakt, że jesteśmy u siebie. Zwiedzanie Bramy Poznania składa się z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest unikatowa ekspozycja znajdująca się w minimalistycznym budynku, a drugim spacer po Wyspie Katedralnej. Audioprzewodnik dostępny jest w aż 8 wersjach językowych. Polskiej, angielskiej, niemieckiej, hiszpańskiej, francuskiej, czeskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. Możliwe są różne warianty zwiedzania dla młodzieży i dorosłych oraz dla rodzin z dziećmi. Czytamy o tym na www.bramapoznania.pl.